0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiaj mamy święto, a wynika ono wprost z Dziejów Apostolskich, które opisując zesłanie Ducha Świętego, odnotowują, że w wieczerniku byli wtedy wszyscy apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Zatem ta, która mocą Ducha Świętego w dniu zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, w wieczerniku wraz z apostołami jest również świadkiem i uczestnikiem stąpienia Ducha na cały Kościół. Nic więc dziwnego, że teologowie, dostrzegając zbieżność tych wydarzeń, od początków dziejów Kościoła widzieli w Maryi także Matkę Kościoła. Dopiero jednak w minionym stuleciu tytuł ten został z mocą podkreślony, a mieli w tym swój udział polscy biskupi, którzy złożyli papieżowi Pawłowi VI memoriał z gorącą prośbą, by ogłosił Maryję Matką Kościoła i oddał ponownie jej macierzyńskiemu sercu całą ludzką rodzinę. O ile kościelne młyny zwykle mielą dokładnie, ale powoli, to tym razem zadziałały błyskawicznie. Na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego Bożego Ludu. Ogłosił niedługo później papież Paweł VI, zamykając trzecią sesję II Soboru Watykańskiego. I tak oto, za sprawą polskich biskupów, w drugi dzień oktawy zesłania Ducha Świętego oddajemy cześć także Maryi, Matce Kościoła.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Cierpliwość Boga musi w nas znaleźć odwagę, by do Niego powrócić, niezależnie od tego, jaki błąd, jaki grzech popełniliśmy w naszym życiu. To jest ważne. Odwaga, by zawierzyć miłosierdziu Jezusa, zaufać Jego cierpliwości, chronić się zawsze w ranach Jego miłości.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czym jest owo najwięcej, które wrzuciła wdowa? Ilościowo na pewno inni wrzucili więcej. Jej ofiara w żaden sposób nie przyczyniła się do utrzymania czy poprawienia funkcjonowania świątyni. Najwięcej odnosiłoby się zatem do jakości tej ofiary. Tak samo w naszej relacji z Bogiem. Więcej nie zawsze musi oznaczać powiększania liczby praktyk religijnych. Mogłoby polegać na zainwestowaniu w jakość tej relacji, w więcej uważności, oddania, skupienia, miłości i ufności. Jak chciałbym więcej kochać Boga i ludzi?

0: Hey, Raven.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Z nauczania papieża Franciszka.
2: Benedicta, Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Z homilii papieża. Cierpliwość Boga musi w nas znaleźć odwagę, by do Niego powrócić, niezależnie od tego, jaki błąd, jaki grzech popełniliśmy w naszym życiu. To jest ważne. Odwaga, by zawierzyć miłosierdziu Jezusa, zaufać Jego cierpliwości, chronić się zawsze w ranach Jego miłości.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

za kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym, z uczuciem uczuć kolosom równym. Za kutnem pociąg stanął i cześć

0: Reklama. Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 2 pieniążki, czyli 1 grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.
2: Uczeni w piśmie nie są tak różni od nas. Oni też pragną w spojrzeniu drugiej osoby odnaleźć uznanie, szacunek, potwierdzenie swojej wartości. To przecież bardzo naturalne pragnienie. Ich błąd polegał na tym, że szukali tego wszystkiego nie tam, gdzie trzeba. Choćby nas podziwiały tysiące ludzi, nie znajdziemy w ich spojrzeniach sytości, jeśli wśród nich nie będzie tego najważniejszego, Jezusowego. Jego oczy patrzą na ubogiego, na tych, którzy czczą Jego imię, nawet jeśli nikt inny o nich nie pamięta. Pomyśl, czy wspominam o Jezusie w ciągu dnia?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sobota, 6 czerwca, 6-6, jakby nie było imieniny miesiąca. Witam Was bardzo serdecznie, przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam do godziny 14. Dzień dobry.
1: Radio Emaus.

0: Wróżka z kalendarza.
1: W sobotni poranek słuchacie Radia Emaus. Zerwiemy teraz parę historycznych kartek z kalendarza. 135 lat temu, w roku 1891, rozpoczęło działalność krakowskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Było to pierwsze pogotowie ratunkowe w Polsce i drugie w Europie. W roku 1953 władze PRL nakazały zakładom radiowym w Warszawie i Dzierżoniowie usunięcie z produkowanych odbiorników zakresów fali nadawania Radia Wolna Europa. 46 lat temu, w roku 1980, rozpoczął się pierwszy festiwal jarociński. 16 lat temu, w roku 2010, ksiądz Jerzy Popiełuszko podczas mszy świętej na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Parę faktów z zagranicy. W roku 1808 Karol XIII został królem Szwecji. W roku 1844 w Londynie założono Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej, czyli YMCA. 114 lat temu rozpoczęła się erupcja wulkanu Nowa Rupta na Alasce. Była to najpotężniejsza erupcja.

0: W sobotnim programie Radia Emaus za 2 godziny zapraszam na muzyczną podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne. Teraz zajrzymy w jak najbardziej bieżącą kartkę w kalendarzu. Jest 6 czerwca, sobota. Imieniny dziś obchodzą Paulina, Norbert, Dominika, Aleksander, Maria, Filip, Gerard i Klaudiusz. Słońce wzeszło o 4:17. Dzień potrwa w sumie 16 godzin i 35 minut. Dziś w Polsce mamy święto wojsk chemicznych i święto Centrum Operacji Powietrznych, a na Półwyspie Skandynawskim w Szwecji święto narodowe, rocznica elekcji króla Gustawa I Wazy. Zwyczajowo jest to dzień wolny od pracy. Słuchacie Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Od środy mamy nowy przepis, nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mundurowi zyskali nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo. Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł, zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie. Ze swojej strony sugerują jednak, by kask zakładać bez względu na PESEL, bo życie mamy tylko jedno, a wystarczy chwila nieuwagi i może stać się tragedia. Szerokiej drogi.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na

personaże. Chciałbym mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać.

dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego, chciałem mieć więcej wiary.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Mam ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
2: Tradycyjne spotkanie młodych na Letnicy, festiwal Tarcza Wiary w Pniewach, archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso w Gostyniu, 100 lat od przybycia oblatów do Obry i 25 lat parafii błogosławionej Jolanty w Kostrzynie. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
1: U proboszcza w parafii.
2: Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Letnicy. Letnickie pola pod Bramą Rybą zapraszają wszystkich już w sobotę, 6 czerwca. Duszpasterz Letnicy ojciec Tomasz Nowak zapewnia, że trwają ostatnie przygotowania i przebiegają one bardzo intensywnie. Przyjechało więcej niż zwykle wolontariuszy, co rodzi nadzieję, że na 30. Letnicę przyjedzie jeszcze więcej uczestników.
3: Ja myślę, że to jest po prostu w ludzkiej naturze, żeby organizować takie święto. Bo to jest budowanie tak miasta na jeden dzień. Tylko że ostatnio choćby marszałek województwa wielkopolskiego mi to uświadomił, że jeżeli 30 raz organizuje się pojedyncze wydarzenie, to to już nie jest pojedyncze wydarzenie. Tylko że to jest już jakiś cykl, w którym ludzie się utożsamiają. A to, co też jakoś rodzi pytania, że ci, którzy 30 lat temu byli młodzi i przyjeżdżali na to spotkanie, teraz już przyjeżdżają ich dzieci, a nawet wnuki. Także tak jak ojciec Jan Góra był inicjatorem tego spotkania, tak i dzisiaj ci, którzy już nie pamiętają ojca Jana, czy którzy się urodzili później niż to pierwsze spotkanie się wydarzyło i cały czas są jakoś związani z Letnicą, z tym miejscem, to jakoś rodzi nadzieję na przyszłość.
2: Dlaczego hasło Genesis?
3: Hasło tegorocznego spotkania Genesis odnosi się do początku, bo to słowo to znaczy. Pierwsze słowo z Biblii, na początku było słowo. To jest też początek Ewangelii Świętego Jana.

0: które są takim symbolem przeniesienia tej idei lednickiej dalej. Także myślę, że ten jubileusz w ten sposób możemy uczcić, że sięgamy do początków. Też szczególnym gościem, no to warto to podkreślić, są bracia Stezé. Brat Roger, który jest założycielem wspólnoty Stezé, był wielką inspiracją dla ojca Jana Góry. On jest pod wpływem ich śpiewu, ich celebrowania liturgii, w ogóle zmienił też duszpasterstwo akademickie i tę formę, i z tego właśnie zrodziła się lednica. Dlatego szczególnie zapraszam braci z Stezé, żeby nam towarzyszyli, żeby zrobili adorację krzyża, żeby poprowadzili nabożeństwo światła. Obecny przełożony brat Mathieu też powie konferencję Genesis. Mam nadzieję, że nasi wspaniali goście z Francji i uatrakcyjnią to spotkanie.
1: Tegoroczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 9 modlitwą jutrzni lednickiej, a zakończy o 23 tradycyjnym przejściem przez Bramę Rybę. Przypomnijmy, że pierwsza lednica 2000 odbyła się w 1997 roku z inicjatywy świętej pamięci dominikanina ojca Jana Góry. Była odpowiedzią na potrzebę takich spotkań dla młodych ludzi. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. To właśnie tu, nad Jeziorem Lednickim, rozpoczęła się historia Polski, także ta chrześcijańska. Co roku lednica przyciąga od kilku do kilkunastu tysięcy uczestników, w tym zarówno młodzież, jak i dorosłych, co czyni to wydarzenie jednym z największych spotkań religijnych w Polsce. Jest ona też miejscem otwartym na różnorodne formy wyrazu artystycznego, łącząc muzykę, taniec i sztukę w duchu chrześcijańskim.
2: U proboszcza w parafii.
1: Zakończyły się zapisy na festiwal Tarcza Wiary, na który zaprasza Eucharystyczny Ruch Młodych. Festiwal odbędzie się 13 czerwca w Pniewach. Skąd wzięła się nazwa, mówi ksiądz Marcin Nowak, dyrektor krajowy Eucharystycznego Ruchu Młodych i organizator festiwalu.
3: Więc jest msza święta i jest adoracja, ale oczywiście do tego drugi aspekt, czyli budowanie wspólnoty, bycie razem ze sobą. No i tutaj wchodzi już ta nazwa, Tarcza Wiary, i pod nią jest coś ukryte. W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Duchowska dla dzieci. I tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa. I wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie po stuleciu, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą. Stąd nazwa Tarcza Wiary.
1: Program i regulamin festiwalu znajdują się na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych.
3: Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu kliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Wystarczy się po prostu zgłosić, po prostu.
1: Jak zapewnia ksiądz Nowak, na festiwalu będzie się dużo działo i na przybyłych czeka mnóstwo atrakcji. Będzie turniej rycerski, będą niespodzianki, a każda zgłoszona grupa otrzyma tarczę, którą będzie mogła zabrać ze sobą. Wszyscy uczestnicy festiwalu wezmą także udział w nagraniu teledysku oraz śpiewu do piosenki Droga Serca. Dlatego każdy jest proszony, aby się jej nauczył. Wersja studyjna nagrania oraz nuty do nauki znajdują się na stronie festiwalu. Nową aranżację muzyczną wykonał Adam Szewczyk, a zaśpiewała Magda Anioł.
2: U proboszcza w parafii.
1: Młodzi ludzie od 13 do 25 roku życia mogą wziąć udział w archidiecezjalnych Dniach Młodych Paradiso, na które od 29 czerwca do 3 lipca zapraszają księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu. Młodzi ludzie będą mogli przez 5 dni rozwijać swoją wiarę i uczyć się radzić sobie z trudnościami, z jakimi zazwyczaj borykają się młodzi ludzie w tym wieku, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
4: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem pobieżać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.

0: używają. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać, więc uważam, że takim bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które trwa właśnie 5 dni.
1: Hasło spotkania brzmi odwagi. To nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
0: W tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz. Dawid, skromny, młody chłopak, idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo.
1: Na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso cały czas można się jeszcze zapisać na stronie internetowej Paradiso oraz w mediach społecznościowych.
2: U proboszcza w parafii.
1: Parafia błogosławionej Jolanty w Kostrzynie obchodzi 25-lecie istnienia. Z wielką radością i wdzięcznością, jak mówi ksiądz Adam Maćkowiak, proboszcz parafii.
3: Mszę świętą będzie prowadzić, przewodniczyć będzie jego ekscelencja Zbigniew Zieliński, arcybiskup metropolita poznański. Uroczystość będzie miała miejsce w kaplicy parafialnej przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego 14a w Kostrzynie. Po mszy świętej wszystkich chętnych i zaproszonych zapraszam też na kawałek symboliczny tortu, a potem spotkanie przy stole z księdzem arcybiskupem.
1: 25 lat to nie jest mało, choć sporo wyzwań jeszcze stoi przed parafią.
3: Jestem tu zaledwie 2 lata, więc myślę, że więcej mógłby powiedzieć pewnie pierwszy proboszcz, ksiądz Roman Gajewski. Wydaje mi się, że to już jest jakiś piękny i ważny jubileusz, który warto obchodzić. Myślę, że parafia już się zżyła po tylu latach, jest na pewno po różnych doświadczeniach, ale mamy przed sobą wiele jeszcze celów, przede wszystkim budowa nowego kościoła. Myślę, że to będzie dobry czas, aby wspólnie przeżyć tę chwilę i tę radość.
1: Obchody zakończy msza święta 13 czerwca o godzinie 16. Po niej odbędzie się piknik dla parafian i piłkarski turniej parafialny na konsoli. Wystąpi w nim 16 drużyn, a rozgrywki będzie można oglądać na dużym ekranie.
2: U proboszcza w parafii.
1: 6 czerwca w południe w kaplicy Seminarium Misjonarzy Oblatów arcybiskup Zbigniew Zieliński będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej, odprawionej z okazji 100-lecia przybycia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej do Obry.
2: U proboszcza w parafii.
1: 7 czerwca o godzinie 19 sprzed Kościoła Ojców Dominikanów w Poznaniu wyruszy akademicka procesja Bożego Ciała. Msza święta przed procesją zostanie odprawiona pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Chodźmy razem jako wspólnota duszpasterstw akademickich za tym, który jest z nami, choćbyśmy szli ciemną doliną, zachęcają ojcowie Dominikanie. Procesja zakończy się w klasztorze ojców karmelitów wspólnym świętowaniem w ogrodach klasztornych.
2: U proboszcza w parafii. Radio Emaus.

0: 20 czerwca na poznańskiej Cytadeli po raz kolejny odbędzie się piknik na fest. Wśród wielu atrakcji nie zabraknie koncertów. Na scenie wystąpi aż 4 wykonawców. Będzie bardzo różnorodnie. Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska i grupa Raz, Dwa, Trzy. Słowem, dla każdego ucha coś miłego. Nieco wcześniej, bo już w najbliższy czwartek rozpocznie się 19. edycja festiwalu Etnoport. 11 czerwca wielki koncert otwarcia w sali wielkiej zagra Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na festiwalową stronę www.etnoport.pl, gdzie znajdziecie szczegółowy program. W przyszłym tygodniu naszym gościem będzie Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek, która wyjawi parę festiwalowych smaczków i być może podpowie, który koncert wart jest szczególnej uwagi. Ja na przykład bardzo czekam na występ chóru Tanda z RPA, który na scenie w parku imienia Adama Mickiewicza pojawi się w piątek 12 czerwca o godzinie 19. Jednakowoż jestem przekonany, że wszystko, co zaproponowała dyrektor festiwalu Bożena Szota, jest najwyższej jakości i zabawa będzie doskonała. Zapraszamy od 11 czerwca do 14 czerwca, czyli od czwartku do niedzieli. Etnoport w Poznaniu po raz 19.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czym jest owo najwięcej, które wrzuciła wdowa? Ilościowo na pewno inni wrzucili więcej. Jej ofiara w żaden sposób nie przyczyniła się do utrzymania czy poprawienia funkcjonowania świątyni. Najwięcej odnosiłoby się zatem do jakości tej ofiary. Tak samo w naszej relacji z Bogiem. Więcej nie zawsze musi oznaczać powiększania liczby praktyk religijnych. Mogłoby polegać na zainwestowaniu w jakość tej relacji, w więcej uważności, oddania, skupienia, miłości i ufności. Jak chciałbym więcej kochać Boga i ludzi?

0: Synoptycy, czyli ci, którzy na pogodzie znają się najlepiej, zapowiadają w tym roku najgorętsze lato od 1850 roku. Czekają nas rekordowe upały, ale na szczęście nie zabraknie też deszczu. Proszę już się zacząć przygotowywać. Można zamontować w domu na przykład klimatyzację, jednak trzeba pamiętać, że należy z niej korzystać z umiarem. Wskazane też oczywiście odpowiednie nawadnianie organizmu i unikanie w miarę możliwości przebywania na bezpośrednim słońcu. To wprawdzie witamina D w naturze, ale skutki porażenia słonecznego mogą być bardzo zgubne dla naszego organizmu.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Teraz w Radiu Emaus zerwiemy parę kartek z muzycznego kalendarza, by przekonać się, co ciekawego wydarzyło się w show biznesie w przeszłości. W roku 1844 urodził się Edgar Wilmer Frese. Był klawiszowcem i gitarzystą, założycielem legendarnego zespołu Tangerine Dream. 81 lat temu urodził się założyciel kabaretu Elita, Jan Kaczmarek. W roku 1946 urodził się Zbigniew Seifert, skrzypek jazzowy, a 65. urodziny świętuje dziś wokalista i basista grupy Slayer, Tom Araya. Z tego powodu wszyscy fani Slayera świętują dziś Narodowy Dzień Slayera.
1: Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Mam dla Was jeszcze jedno zaproszenie kulturalne i to na dziś do Teatru Animacji. Tam o 17:00 odbędzie się premierowe przedstawienie pod tytułem Arabella. Tu bardzo słuszne jest skojarzenie z kultowym czechosłowackim serialem z lat 80. Spektakl Arabella jest nim inspirowany. Będzie czeski humor, fabuła pełna nagłych zwrotów akcji, ale także pytania zaskakująco aktualne. Czym jest władza i bunt, gdzie przebiega granica między prawdą a manipulacją oraz czy świat bajek rzeczywiście jest mniej prawdziwy niż nasz własny. Będzie też oczywiście Arabella i Rumburak. Zapraszam do Teatru Animacji, który mieści się w Poznańskim Zamku na godzinę 17:00.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ogólnie wiadomo, że kawa poprawia samopoczucie i pobudza. Powstaje jednak pytanie, czy można ją pić rano na czczo. Otóż zdania uczonych są podzielone. Niektórzy mówią, że o ile nie mamy żadnych dolegliwości z układem przewodu pokarmowego, to taka kawa przed śniadaniem to nic złego. Inni twierdzą, że jeśli wypijemy kawę rano przed jedzeniem, osiągniemy efekt odwrotny do zamierzonego. Kawa nas nie rozbudzi, nasz organizm będzie mieć mniej energii z natury, a zacznie bardziej polegać na kofeinie, która ogranicza produkcję kortyzolu, czyli tak zwanego hormonu stresu, który reguluje również energię w naszym ciele. W samo południe w Radiu Emaus, jak codziennie, Anioł Pański. Zapraszam już za kilkanaście minut.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 2 pieniążki, czyli 1 grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.
2: Uczeni w piśmie nie są tak różni od nas. Oni też pragną w spojrzeniu drugiej osoby odnaleźć uznanie, szacunek, potwierdzenie swojej wartości. To przecież bardzo naturalne pragnienie. Ich błąd polegał na tym, że szukali tego wszystkiego nie tam, gdzie trzeba. Choćby nas podziwiały tysiące ludzi, nie znajdziemy w ich spojrzeniach sytości, jeśli wśród nich nie będzie tego najważniejszego, Jezusowego. Jego oczy patrzą na ubogiego, na tych, którzy czczą Jego imię, nawet jeśli nikt inny o nich nie pamięta. Pomyśl, czy wspominam o Jezusie w ciągu dnia?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dziś zaczyna się Międzynarodowy Tydzień Archiwów w Poznaniu. Po raz 19 będzie można przekonać się, jak bardzo ważne jest archiwizowanie. Dzięki temu ludzie za na przykład 500 lat będą mogli szukać swoich przodków, przeglądając różnego rodzaju dokumenty. Tydzień Archiwów zakończy się rajdem rowerowym, na który organizatorzy zapraszają 13 czerwca. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie archiwa.gov.pl.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Jeśli macie w planach wycieczkę do Trójmiasta, to koniecznie proszę odwiedzić Gdynię, chociażby po to, by prócz Muzeum Emigracji, które mieści się w budynku byłego Dworca Morskiego, zobaczyć od środka okręt podwodny ORP Sokół. To nowa, dostępna od ubiegłego roku atrakcja w Gdyni. Okręt stoi na specjalnym postumencie tuż przy Muzeum Marynarki Wojennej na skraju bulwaru. Ponieważ zwiedzanie odbywa się co 30 minut i ilość osób jest ograniczona do 10, trzeba zaplanować sobie tę atrakcję odpowiednio wcześniej i bilet kupić w internecie. Wycieczka do wnętrza łodzi podwodnej jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Słuchacie Radia Emaus w kalendarzu sobota, 6 czerwca.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiaj mamy święto, a wynika ono wprost z Dziejów Apostolskich, które opisując zesłanie Ducha Świętego, odnotowują, że w wieczerniku byli wtedy wszyscy apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Zatem ta, która mocą Ducha Świętego w dniu zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, w wieczerniku wraz z apostołami jest również świadkiem i uczestnikiem stąpienia Ducha na cały Kościół. Nic więc dziwnego, że teologowie, dostrzegając zbieżność tych wydarzeń, od początków dziejów Kościoła widzieli w Maryi także Matkę Kościoła. Dopiero jednak w minionym stuleciu tytuł ten został z mocą podkreślony, a mieli w tym swój udział polscy biskupi, którzy złożyli papieżowi Pawłowi VI memoriał z gorącą prośbą, by ogłosił Maryję Matką Kościoła i oddał ponownie jej macierzyńskiemu sercu całą ludzką rodzinę. O ile kościelne młyny zwykle mielą dokładnie, ale powoli, to tym razem zadziałały błyskawicznie. Na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego Bożego Ludu. Ogłosił niedługo później papież Paweł VI, zamykając trzecią sesję II Soboru Watykańskiego. I tak oto, za sprawą polskich biskupów, w drugi dzień oktawy zesłania Ducha Świętego oddajemy cześć także Maryi, Matce Kościoła.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Jutro niedziela, a jak zwykle w naszym programie w niedzielę mamy koncert życzeń. Zapraszam do przesyłania miłych słów dla swoich bliskich. Będą one jutro odczytane na naszej antenie. Pozdrowienia, tudzież inne miłe słowa można napisać w komentarzu pod postem na Facebooku, który niebawem się ukaże. Można też je wysłać za pośrednictwem SMS-a pod numer 601 077 033. Zapraszam, koncert życzeń jutro o 13:15.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Kraftorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Po reklamie. Z nauczania papieża Franciszka.
4: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
5: Z homilii papieża. Cierpliwość Boga musi w nas znaleźć odwagę, by do Niego powrócić, niezależnie od tego, jaki błąd, jaki grzech popełniliśmy w naszym życiu. To jest ważne. Odwaga, by zawierzyć miłosierdziu Jezusa, zaufać Jego cierpliwości, chronić się zawsze w ranach Jego miłości.
3: Radio Emaus. W środku dnia.

0: W naszym popołudniowym programie dzisiaj jeszcze między innymi o 18.10 audycja Kuby Antkowiaka ze starej płyty, o 14.30 Focolare i o 14.15 Kościół 3.0. Szczegółowy rozkład jazdy znajdziecie na stronie www.radioemaus.pl. Życzę miłego czasu spędzonego z Radiem Emaus i reszty długiego weekendu. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia w poniedziałek z samego rana.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Mam ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest powtórka. Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.
1: Tu przycisków nie dotykamy, bo przyciski są włączone, żeby było nas słychać. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Ja najpierw się przywitam, a potem was przywitam. Nic nie naciskamy, nie, tutaj Julka, nic nie wciskaj, bo nas wyłączysz, nas nie będzie słychać, słuchaj. Dobra.
2: Masz mikrofon, to jest z drugiej strony.
1: Zaczynamy. Uwaga, startujemy. Witam serdecznie w kolejnej audycji Kościół 3.0, za mikrofonem Patrycja Kogut. I pewnie słyszycie takie tło, które mam tutaj, śpiewające 100 lat. I to jest sytuacja nieprzypadkowa, ponieważ dzisiaj przywitają się z nami dzieci. A taka audycja wyjątkowa na Dzień Dziecka.
3: Co to jest?
1: A to jest mikrofon, słuchaj.
3: Ale co?
1: A to jest takie to przykręcenia, ale świetnie, że o to Daniel pytasz. Słuchajcie, a wiecie, że to wszystko, o co Daniel pyta, to jest technologia? Czy wy znacie takie słowo?
3: Nie.
1: Nie znacie.
3: Technologia.
1: Technologia, takie trudne słowo właśnie. A czy na przykład taki komputer, który tu widać i monitor, to myślicie, że to też jest technologia? Tak, no świetnie. Słuchajcie, przywitamy się najpierw. Z nami przedszkolaki, Biedroneczki, z przedszkola Calineczka. Cześć.
4: Dzień dobry.
1: A z przedszkolakami ich fantastyczne panie. Czy panie nam się przedstawią do mikrofonów?
5: Ja się nazywam Monika Dudziak.
6: Ja jestem Marta Dzierżawska.
7: A ja jestem Monika Przedwojska.
1: I to jest nasza grupa, która dzisiaj będzie odkrywać z nami na Dzień Dziecka. Czym jest technologia? Czym jest technologia? No dobra, nasze Biedronki, to co? Kto jest najpierw odważny, żeby powiedzieć, zanim zaczniemy o technologii, jak ma na imię? Kto odważny do mikrofonu?
3: Ja!
1: No to już, zapraszam do mikrofonów tych odważnych. No.
3: Miłosz!
1: Miłosz, pięknie!
3: Ja!
1: No to dawaj, śmiało.
3: Nadia!
1: Nadia!
3: A ja! Pancia!
1: Chodź!
3: Pancia!
1: O!
3: Ja!
1: No chodź, tutaj mów.
3: Ja jestem Małgosia.
1: Małgosia.
8: Ja jestem Antosia.
1: Fantastycznie. Kogo tu jeszcze mamy?
9: Julka Kamieniec.
10: Ja jestem Malciniak.
1: Fantastycznie. Ktoś jeszcze nam tu chce
11: przesunąć? A ja Wojtek Jankowski.
1: O, fantastycznie jest i Wojtek. Kogo tu jeszcze mamy?
12: Ja jestem Natalka.
1: O, Natalka, pięknie. I kto jeszcze?
13: Ja, Julka.
1: Julka, pięknie.
14: Ja, Olej, Zoi, Cesis.
1: Ojej, następna osoba.
15: Ja, Zosia.
16: A ja jestem tu Łapelski.
17: Zosia Kaczkowska.
1: Pięknie, pięknie. Czy wszyscy nam się przedstawili? Nasi dzisiejsi goście?
18: Nie, jeszcze.
1: Jeszcze nie? To chodźcie.
19: Miłosz. Pancia.
1: No dobra, słuchajcie. Słuchajcie, to teraz takie pytanie. Czy wy chodzicie do przedszkola? Pytanie proste. Tak czy nie?
3: Tak.
1: I powiedzcie mi, co w tym przedszkolu, jak macie czasami jakiś temat i panie wam coś pokazują, to na czym panie to pokazują? Jakich używają przyrządów? Co? Jak na przykład słuchacie czegoś albo coś oglądacie, to na czym to jest puszczane? Ktoś wie?
5: Małgosiu, na czym oglądamy w przedszkolu, mamy zajęcia, to co my używamy?
1: Co? To może panie pomogą, bo dzieci może nie wiedzą, że to jest technologia.
3: To jest tablica.
1: Tablica. Pięknie, właśnie.
5: To tablica multimedialna.
1: O.
5: Tej tablicy możemy używać do różnych rzeczy. Nie tylko do wyświetlania filmów, ale możemy tej tablicy również używać do programów i aplikacji. Do programów na przykład typu, podam pierwszy z brzegu, tablet, który był napisany przez naukowców na naszym uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. I tablet służy nam też do odkrywania i zgłębiania tematów i projektów, które je realizujemy. Dobra, słuchajcie, ale nie dotykamy mikrofonu, dobra? Do realizacji projektów. Aktualnie dzieci, Biedronki, powiedzcie, jaki projekt edukacyjny teraz realizujemy? Jak on się nazywa?
3: Dom!
5: I co my się możemy dowiedzieć podczas tego projektu edukacyjnego? Jak wygląda?
2: Babci dom.
5: Jak wygląda babci dom, jak wyglądają nasze domy? Dowiedzieliśmy się też, że domy wszystkie się między sobą różnią, prawda? Wybieramy się na wycieczki, zgłębiamy temat, zapraszamy ekspertów i do tego technologia też nam się przydaje, ponieważ ostatnio oglądaliśmy projekt domu, który tworzył architekt w specjalnym programie i to możemy wszystko na naszej tablicy multimedialnej obejrzeć.
1: Fantastycznie. I to jest właśnie technologia. Słuchajcie, słowo jest trudne, ale wy chyba tą technologię znacie doskonale, bo jak na przykład dzwonicie, to czego używamy do dzwonienia? Chcecie zadzwonić do babci, dziadka, cioci, wujka albo mamy, taty? No brawo! I ten telefon to też jest technologia. I na takim telefonie można też słuchać i oglądać i pracować. I to jest wszystko technologia. O, a to co mi wypadło z oka, słuchajcie, to jest soczewka, która też jest technologią. Nie ma to tamto, więc ja sobie ją teraz ubiorę, słuchajcie, żeby jej nie zgubić. Chwila, moment.
5: Znam temat, wypadło mi kiedyś podczas jazdy samochodem.
1: No, to ja teraz tylko jedną zgubiłam, ale już wróciła na swoje miejsce. Jak ktoś nie widział, to jest takie oczko dla mnie, bo ja mam trochę słaby wzrok i muszę mieć takie soczewki w oczach, żeby was dobrze widzieć, słuchajcie. To też jest technologia. Ale słuchajcie, bo wy jesteście przedszkolaki i pewnie jeszcze całe życie przed wami poznawania tej technologii, a ja jestem ciekawa, czy wy jesteście w stanie wymyślić, co wokół was tutaj i umiecie to nazwać, co byście też nazwali taką technologią, albo której używacie. Tak się rozejrzyjcie. Czy tutaj coś widzicie? No, co takiego?
8: Komputer i głośnik.
1: O! Bardzo dobrze, mikrofon i głośnik, bo my do tego mikrofonu mówimy, żeby nas było słychać, a na głośniku puszczamy, żeby było nas słychać z kolei. A ponieważ jesteśmy w radio, to mikrofon jest najważniejszym narzędziem tutaj. I będziemy was po tym nagraniu audycji puszczać na takim narzędziu, na którym to będzie można odtworzyć. Ta audycja też będzie na YouTubie, więc jak rodzice będą chcieli was posłuchać, to będą sobie mogli włączyć. A czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Co tu mu się jeszcze kojarzy w tym studio z technologią? Albo tak w ogóle? O, przyciski, bardzo dobrze.
8: Komputer!
1: No? Nie? Jest dużo przycisków i one się świecą i komputer, bardzo dobrze, słuchajcie. I to wszystko, ale tak naprawdę technologia to nie tylko elektronika. Zobaczcie tam za wami, za plecami, dotknijcie ściany. Co tam jest na tej ścianie? Powiedzcie, czy ta ściana jest miękka, czy twarda? Ktoś do mikrofonu niech powie.
5: Twarda.
1: I jakbyście nazwali to coś, co jest na ścianie? Ma ktoś jakiś pomysł, co to może... Jak to się może nazywać? Chcesz sprawdzić? To i sprawdź.
5: Powiedz, Małgosiu, jaka jest ta ściana? To musisz
13: do mikrofonu.
1: Możecie wszyscy razem zawołać. Razem. Miękka, właśnie. A co to jest na tej ścianie? Jak myślicie? Jak byście to nazwali, to co jest na tej ścianie? Co? Co wam to przypomina? Co to może być? Taka poduszka jakby, nie? Taka poduszka. I słuchajcie, te poduszki na ścianach tu są nieprzypadkowo. One są po to, żeby tutaj nam dźwięk w studio nie dudnił, czyli żeby było nas ładnie słychać w mikrofonach. To jest wygłuszenie. I te tuby, które tam widzicie, i te pufy, na których tu siedzicie, to wszystko jest po to, żeby nas było lepiej słychać. I to też jest technologia, chociaż nie jest wcale elektroniczna. No, widzę, że tutaj trwa zgłębianie tych naszych poduszek na ścianach. Pianki dadzą radę, pianki są bardzo wytrwałe, jak się przyklei, to już nie da się ich odczepić.
5: Ale tak myślę, mam teraz takie przemyślenie, że odnośnie technologii, jak bardzo zmieniła się też praca nauczyciela w przedszkolu, bo na początku nauczyciel pracował tylko kartką, długopisem, ilustracją, swoim głosem, a w tej chwili, jeśli chodzi o technologię, to wszystko, co wymieniliśmy, super, ale telefon, który jest małym komputerem i my możemy nagrywać dzieci podczas zajęć i rodzice mogą zaobserwować po pierwsze, co się działo, jakich narzędzi używaliśmy, jaki temat zgłębialiśmy i jak zachowują się ich dzieci, co kiedyś było niemożliwe, żeby dojrzeć to podczas zajęć. A w tej chwili rodzic w każdej chwili może zobaczyć, co się dzieje na zajęciach.
1: No właśnie. Czy to dobrze, czy to źle?
2: jak tu byliśmy, nagrywaliśmy w radio, to rodzice na żywo też widzieli i oglądali to, co słyszeli w radio, bo ja to puszczałem na telefon, na WhatsAppie.
1: Tak właśnie. No dobra, słuchajcie, bo ja wam tylko chciałam opowiedzieć, ale nie zatykaj mi tutaj, nie zatykaj, bo tu mama mówi do tego mikrofonu, słuchajcie. I powiemy tak, ponieważ my robimy taką audycję, w której opowiadamy o technologii, to was dzisiaj zaprosiliśmy, żeby ją trochę pokazać. I właśnie ten telefon, o którym tutaj było powiedziane, to na tym technologii ma, na tym telefonie mamy mnóstwo różnych technologii, z których korzystamy. A też na wejściu było powiedziane, że wam się skojarzyło wejście tutaj, że tu się gra w gry. Czy to jest prawda?
15: Prawda.
1: A na czym się gra w gry?
15: Na komputerze i jest na telefonie.
1: O, na komputerze i na telefonie, widzisz. A ja bym powiedziała, że na komputerze i na telefonie to się pracuje. Więc ta technologia to jest taka niesamowita, że każdy może ją wykorzystywać do czegoś innego. Jedni grają, drudzy pracują, trzeci oglądają. Co na telewizorze, Wojtuś, bo nie usłyszałam?
20: Bajki.
1: A bajki, no pewnie, bajki też można oglądać na telewizorze.
21: Co to jest?
1: A co tutaj jest właśnie? Co to tutaj jest? Co tutaj się dzieje?
2: Co tu, Daniel, widzisz? No?
22: Białe coś.
1: Białe coś. Słuchajcie, zobaczcie, kto tutaj może spojrzeć. Tu są takie słupki, słuchajcie, jak ktoś by tu chciał zajrzeć. I one tak podskakują. One podskakują, jak my mówimy.
2: To się nazywa konsoleta.
1: Ten cały tutaj, tak. I jak mówimy, to one skaczą, bo to znaczy, że nasz głos dudni, a jak ktoś popatrzy tutaj na ten monitor, na który ja patrzę, to tu też powstają takie paski, kreski, widzicie tutaj?
23: Nie ma białe.
1: I to też pokazuje, jak działa nasz głos, to znaczy, jak go odbieramy. I potem, jak się sprawdza taką audycję albo ją obrabia, to widać, w których momentach na przykład coś wyciąć. A tutaj miga, żeby zobaczyć, jak mówimy. Są też przyciski, te, które tutaj są na czerwono zaświecone. One się świecą na czerwono wtedy, kiedy są włączone mikrofony. Jeżeli...
2: Każde takie światełko to jest
1: tak,
2: mikrofon.
1: Włączony mikrofon. Jak tutaj naciśniemy, to zgasło i ten mikrofon nie nagrywa.
2: Ten nie nagrywa teraz.
1: Tak. Ten mikrofon... Nie, Daniel, ty nie naciskaj. Mama naciska. Mama tutaj zarządza, albo tata może wcisnąć. Ale słuchajcie, my możemy też czasami porozmawiać z kimś przez telefon. Opowiemy... Dobra, słuchaj, opowiemy wszystkim, jak to jest normalnie, jak mama pracuje, a ty przy mamie siedzisz. Bo Daniel jest nauczony tak, że jak mama pracuje na komputerze, a Daniel jest wtedy w domu, to on za mnie wciska przyciski. I wciska różne literki na klawiaturze i wysyła maile, nie? My wtedy pracujemy razem. Dobra, słuchajcie, bo jesteście zmęczeni, nie będziemy was dłużej tutaj trzymać. Powiedzcie mi tylko, czy wam się dzisiaj podobała wizyta w radio?
24: Tak,
1: fantastycznie. To
5: coś innego, co nas spotyka codziennie. Zupełnie.
1: To bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy.
5: Cieszymy, że nas zaprosiliście bardzo. Bardzo się cieszymy, bo tak po prawdzie to my zawsze liczymy na to, że rodzice nam pokażą coś, co rozwija te dzieci. Widzą, bo jeśli pójdziemy na enty plac zabaw, to jest fajne, ale wizyty w radio będą pamiętać, bo to jest coś zupełnie innego. Zupełnie.
1: To bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że może komuś tam coś utkwi w tej głowie, może kiedyś będzie pracował w radio, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało, jak ta technologia pójdzie do przodu, jak te radia będą wyglądać. A za dzisiaj wam ślicznie dziękujemy.
6: Dziękujemy, słuchajcie, Biedroneczki.
23: Dziękujemy.
1: Dziękujemy i w radio się mówi, słuchajcie, do usłyszenia. Zawołacie do usłyszenia?
5: 3, 4.
25: Do usłyszenia!
1: Pięknie, a za dzisiejszą audycję dziękuję Patrycja Kogut i do usłyszenia za tydzień. Dobra, i to jest ten moment, Daniel, będziesz mi mógł pomóc wyłączyć guciki. Robimy tak, naciśnij wszystkie te 4 przyciski. Już nie chcesz?
22: Nie.
1: To ktoś inny ma wyłączyć?
2: Kto chce wyłączyć?
1: To kto chce wyłączyć?
2: To każdy po jednym.
1: Będą różne, tak, jeden, o, wciśnij tu. No to chodźcie tutaj, chodźcie.
2: I jeszcze tu, i tu.
1: Jeszcze tutaj.
0: Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. To była powtórka.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Do dzisiejszej audycji zaprosiliśmy dzieci z przedszkola Boża Radość. Są tutaj z nami dwie grupy. Ile macie lat, Rozalka?
2: Ja mam 5.
1: Ty masz 5. A ty, Anielku, ile masz lat?
3: 6.
1: Ty masz 6. Właśnie, i takich mamy 16 dzieci z nami, które będą opowiadać o tym, jak one w swojej świętej podróży inspirują się kostką miłości. Kostka miłości powstała na podstawie myśli Kiary Lubik, dlatego jest nam bardzo bliska. A więc pytamy dzieci.
4: Przygotowaliśmy dla Was kilka pytań. Pierwsze z nich to, kto chciałby odpowiedzieć w ogóle, co to jest kostka miłości? Kto ma pomysł, jak to wytłumaczyć? Co to jest kostka miłości? Prosimy Maxa. Max, co to kostka miłości? Co to
5: jest? Tak? Miłość.
4: Miłość. Dobrze. Kto ma jeszcze pomysł na odpowiedź? Ula, proszę.
6: Tym się rzuca i wypada hasło.
4: A no właśnie. Tym się rzuca i wypada hasło. A Rozalka jakby to wytłumaczyła?
7: Że się rzuca codziennie rano i mówi jakieś słowo.
4: Dobrze, a jakie słowo dzisiaj wypadło? Czy dzisiaj rzucaliście kostką? Ula, Ulka, co dzisiaj było rzucone? Co dzisiaj wypadło na kostce?
8: Kochaj wszystkich.
4: Kochaj wszystkich, jedno z haseł. A pamiętacie, jakie są inne hasła na kostce? Rozalka.
9: Kochać jako pierwszy.
4: Dobrze, Ania.
10: Kochać wszystkich.
4: Trzecie, proszę, Benio.
11: Kochać nieprzyjaciół.
4: Czwarte. Kogo my tam mamy? Jeszcze Ania i Dania. Proszę, Daniu.
12: Widzieć Jezusa drugim.
4: Dobrze. I jeszcze jedno hasło. Kto pamięta jeszcze jedno?
13: Ja powiem. Kochać nieprzyjaciół.
4: Kochać nieprzyjaciół. Dobrze. Aniu, zgadza się? Jest takie hasło, kochać nieprzyjaciół?
14: Tak.
4: Dobrze. Zgoda. A po co w ogóle rzucacie kostką? Może Ulka?
15: Żeby się uczyć kochać.
4: Och, rozumiem. Benio, a ty dlaczego rzucasz kostkę?
11: Żeby kochać.
4: Żeby kochać. A Anielka ma jakiś pomysł, po co? Anielka jeszcze nie ma pomysłu. Rozaliu, po co rzucacie kostką każdego dnia?
16: Żeby kochać swoją rodzinę.
4: Żeby kochać swoją rodzinę. A kogo jeszcze trzeba kochać oprócz swojej rodziny? Diana.
17: Przyjaciół,
4: dobrze. Kogo jeszcze, Aniu? Kogo kochać oprócz przyjaciół i rodziny? Jaki masz pomysł?
18: Kuzyn.
4: Dobrze, Anielko, a kogo trzeba jeszcze kochać?
19: Babci i dziadka.
4: Dobrze, a w przedszkolu kogo trzeba kochać? Rozalka, jaki ty masz pomysł?
20: Kuzynkę.
4: Dobrze, dobrze, Aniu?
21: Ciocie.
4: Ciocie, dobrze, Ulka?
22: Całe przedszkole.
4: No pewnie całe przedszkole. Też czeka na miłość. Diana.
23: Kolegów.
4: Dobrze, kolegów w ogóle i tych w przedszkolu. Benio, a co ty byś chciał dodać?
11: Swój kraj.
4: Pewnie. Swój kraj też czeka na miłość. Ulka.
24: Ziemię.
4: Tak, ziemia też czeka na naszą miłość. Dobrze, Aniu.
25: Swoje miasto.
4: Swoje miasto. Dziękujemy za te odpowiedzi. Dobrze, a powiedzcie nam, czy któreś z tych haseł jest dla Was trudne? Które z tych haseł czasami może być trudne? Rozalko, dla Ciebie.
26: Kochać nieprzyjaciół.
4: Mhm. Benio, a dla Ciebie?
11: Kochać wszystkich.
4: To może być trudne. A dla Ani co bywa trudne?
27: Kochać nieprzyjaciół.
4: Dobrze. I jeszcze Diana chce coś powiedzieć.
28: Kochać nieprzyjaciół.
4: Tak, tak. Aniu, a dla Ciebie co bywa trudne?
29: Kochać nieprzyjaciół.
4: Mhm. Anielko, dla Ciebie?
30: Kochać nieprzyjaciół.
4: Mhm. A dla Maxa?
31: Kochać wszystkich.
4: Kochać wszystkich dla Ciebie jest trudne. Dobrze, zgoda. A powiedzcie mi, po co w ogóle kochać? Gdyby ktoś Was zapytał, po co kochać? Jak sądzicie? Po co obdarzać się miłością? Beniu, jak uważasz?
11: Że

0: Anielka słucha, wsłuchuje się w to, co powie Beniu. Beniu, po co jeszcze kochać?
1: Żeby nam było miło.
0: Żeby nam też było miło. Oczywiście, tu chodzi o taką wzajemność. Dobrze, a kto z was zrobił coś miłego dzisiaj czy ostatnio? Pomyślcie, co miłego? Aniu, co ty zrobiłaś dobrego?
2: Kiedy Rozala poszła do domu, to zostawiła sweter w przedszkolu, to ja jej przyniosłam.
0: Pięknie. Zgoda. Dobrze, a ty co, Rozalko, zrobiłaś dobrego?
3: Kiedyś, kiedy Ignaś rozsypał ryż, to ja po nie mógł, posprzątałam.
0: To było bardzo mądre. Max.
4: Ja chcę powiedzieć, że pomógł Jasiu.
0: Aha, i w jaki sposób?
4: U niego zatyła maszynka w jamkę.
0: Aha, rozumiem. A Ulka? Co zrobiła dobrego?
5: Kiedy nie chciałam się bawić z Beatem, to się pobawiłam.
0: Tak, tak. To są właśnie czyny miłości, Benio?
1: Bawiłam się zgodnie z kolegą.
0: Zgodnie z kolegą. To wielka sztuka i wielka sprawa. Dobrze, zgoda. Mhm. A mam jeszcze do was takie zapytanie. Może porozmawiajmy chwilę o dorosłych. Jak sądzicie? Czy według was dorośli potrafią kochać? Benio.
1: Tak.
0: Jak to zauważasz? I po czym to widać, że dorosły kocha?
1: Że na przykład pomaga dziecku.
0: Tak. Zgoda, Rozalka.
3: Na przykład, gdy jak dziecko jest smutne, to przytula.
0: No pewnie, Aniu.
2: Jak na przykład dziecko się przewróci, to zawsze pomaga dorosły.
0: Tak. Dorosły pomaga. Ulka.
5: Jeśli dziecko płacze, to rodzic pomoże.
0: Tak, rodzic pomoże, dorosły pomoże. Benio.
1: Zawsze dorosły dba o bezpieczeństwo młodszego.
0: Tak, dorosły o to bardzo dba. Aniu, powiedz mi proszę, jak dorośli dbają i okazują miłość?
5: Jak dziecko chce na przykład się napić albo coś, to rodzice to podają.
0: Tak, rodzice podają, troszczą się po prostu, troszczą się. No pewnie, dobrze. Czy macie pomysł, które hasło z kostki dorosłym najbardziej by się przydało? Najbardziej by się przydało, tak jak wam się wydaje. Benio, ty byłeś pierwszy, miałaś pierwszą rękę w górę.
1: Kochać wszystkich.
0: Kochać wszystkich, a dla Rozalki, która podpowiedź byłaby ważna?
3: Kochać nieprzyjaciół.
0: Dobrze, Aniu?
4: Kochać nieprzyjaciół.
0: A, to się ciągle tutaj przewija.
5: Kochać wszystkich.
0: Kochać wszystkich. Max. Kochać nieprzyjaciół. A Diana, co uważa? Tak, zgadza
6: kochać
0: się.
6: Kochać jako pierwszym.
0: O, to jest ciekawe też. Mhm. Aniu?
5: Kochać nieprzyjaciół.
0: Zgoda. I Anielka?
7: Kochać nieprzyjaciół.
0: Dziękuję wam teraz za te odpowiedzi.
8: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
0: Chciałabym wam zadać pytanie na myślenie, na wyobraźnię i jestem ciekawa waszych różnych pomysłów. Ja rozpocznę zdanie, a wy spróbujcie to zdanie dokończyć albo coś dodać od siebie, jakiś pomysł, jakąś propozycję. Uwaga, to jest początek. Co by było, gdyby wszyscy ludzie przez jeden dzień byli dla siebie mili? Gabi, co ty uważasz?
5: By była wtedy miłość.
0: Wtedy by była miłość. Haniu?
4: Wtedy by się nie kłócili.
0: Wtedy by się nie kłócili. Michał, co by było, gdyby wszyscy byli dla siebie mili? Tego jednego dnia chociaż.
9: Żeby się razem bawili.
0: Razem by się bawili. No właśnie, Józku, co ty sądzisz? Co by wtedy było?
10: Wtedy mieliby dobre uczynki.
0: Tak, byliby gotowi na dobre uczynki. Dobrze, zgoda. A Zosia ma pomysł, co by wtedy było? Jeszcze nie przyszedł do niej pomysł. Mhm. A co by było, uwaga, gdyby kostka miłości trafiła do kosmosu? Proszę, Gabi.
5: W kosmosie by panowała miłość.
0: Ach, jakie by to było niesamowite. Kosmos, czy kosmos czeka?

0: czeka na miłość?
1: Tak.
0: Tak, tak jak my wszyscy. Dobrze. I jeszcze Michał chciał coś dodać. Co by było w tym kosmosie?
1: Rakieta.
0: Rakieta. Rakieta byłaby w kosmosie. No pewnie razem z miłością albo rakieta pełna miłości. To by się działo. To byłoby niesamowite. Dobrze. Gdyby chcieć dodać do kostki siódme hasło. Bo w kostce jest sześć haseł i one zostały wymienione. Kto ma pomysł na jeszcze jedno hasło w kostce? No, to jest takie duże pytanie. Gabi ma pomysł na jeszcze jedno hasło? Jeszcze nie ma takich pomysłów. Michał, twoja propozycja. Nowe hasło, kolejne hasło w kostce. No dobrze, zamieniamy pytanie. Proszę, Leon, twój pomysł.
2: Kochać bliźniego jak siebie samego.
0: Niesamowite. To jest jedno z najważniejszych. Równie ważne jak pozostałe, ale niesamowita propozycja. Dobrze, a teraz takie pytanie. Jak wygląda osoba, która kocha? Jak wygląda waszym zdaniem osoba, która kocha? Proszę.
2: Wszystkim pomaga.
0: Wszystkim pomaga. Jak jeszcze wygląda? Proszę, Juszku.
3: Jest miła.
0: Dobrze, pomaga. Jest miła. Leon.
2: Wszystkich kocha.
0: Wszystkich kocha. Proszę, Gabi.
4: Pomaga, kiedy babcia się przewróci.
0: Tak. Jest pomocna, kiedy babcia się na przykład przewróci. Michał, jak wygląda taka osoba?
1: Aby, nie wiem, dziadek się przewrócił z zakupami.
0: Właśnie, to można mu pomóc. A gdyby chcieć narysować osobę, która kocha, to o czym trzeba by pamiętać? Co by tam na pewno było? Jaka by ta osoba była i jakby wyglądała? Czy ktoś ma pomysł? No, to jest takie niesamowite pytanie, ale może ktoś ma pomysł. Jusku, jak by wyglądała na rysunku osoba, która kocha?
3: Pomagałaby komuś.
0: Pomagałaby komuś. Byłoby to pokazane, że ona akurat komuś pomaga. Dobrze, a powiedzcie mi, czy pomaganie wymaga odwagi? Mówicie o pomaganiu. Leon.
2: Tak.
0: Dobrze, a jak ty, Gabi, uważasz? Czy pomaganie wymaga odwagi?
2: Tak.
0: Wymaga odwagi. A kto ostatnio był odważny z was w pomaganiu? Przypomnijcie sobie sytuację, może wam się uda. Czy jakaś sytuacja wymagała odwagi od was w ostatnim czasie, a może dzisiaj? Odwaga. A powiedzcie mi, jak wygląda szczęśliwa rodzina?
2: Jest uśmiechnięta.
0: Właśnie, o to mi chodziło, o ten uśmiech. Dobrze, Michał, jak wygląda szczęśliwa rodzina?
1: Kocha siebie.
0: Kocha siebie nawzajem. Gabi?
4: Pomaga sobie.
0: Pomaga sobie, dobrze. I jest uśmiechnięta i wszyscy sobie pomagają. Tak wygląda szczęśliwa rodzina. Dobrze, zgoda. Może przejdźmy teraz do Dnia Dziecka. Czeka was bardzo duże święto. Duże święto, 1 czerwca. Taki szczególny dzień dla wszystkich dzieci. Macie pomysł, jak wyglądałby najpiękniejszy Dzień Dziecka? Jakby wtedy musiało być od rana do wieczora? Jakby mógł wyglądać? Proszę, Marysiu. Dzień Dziecka.
4: Wszyscy byliby weseli.
0: Tak. Wszyscy byliby weseli. Leon miał podobny pewnie pomysł. Nie. Proszę, Jusku, jakby wyglądał ten niesamowity Dzień Dziecka?
3: Wesoło.
0: Wesoło, to jest rzeczywiście ważne. Michał, dla ciebie ten szczególny Dzień Dziecka?
1: Żeby pomóc przygotować talerze.
0: A, pomóc przygotować talerze, czyli dobre uczynki w ciągu Dnia Dziecka. Haniu, Dzień Dziecka według ciebie taki wyjątkowy i piękny.
4: By się bawili.
0: Tak, wspólna zabawa. Gabi.
4: Pomagaliby sobie.
0: Pomagaliby sobie. To się nam tak łączy w takie połączenie właśnie radości, pomagania, wspólnej zabawy. A w co najbardziej lubicie bawić się razem, skoro ten Dzień Dziecka byłby dniem zabawy? W co lubicie się bawić? Leon, w co ty się lubisz bawić? W co ty się lubisz bawić z innymi?
2: W chowanego.
0: Gabi, w co ty się lubisz razem bawić?
4: Klockami.
0: Klockami. A jakimi klockami?
4: Magnetycznymi.
0: Magnetycznymi. Dobrze, Jusku, w co ty się lubisz bawić?
3: W Lego.
0: Powtórz.
5: W berka.
0: W berka, już usłyszałam. Michał, a ty?
6: Lego.
0: W Lego, dobrze. A Hania ma ulubioną zabawę?
4: Magnetycznymi klockami.
0: Rozumiem, magnetyczne klocki. Zośka, Zosia, proszę.
7: W berka.
0: W berka, dobrze. A Marek lubi się w coś bawić? Marku?
8: Klockami Lego.
0: Klockami Lego, dobrze. Czy wszystkie dzieci powiedziały, w co lubią się bawić? Wszystkie. Takie pytanie a propos Dnia Dziecka i prezentów. Czy miłość może być prezentem? Haniu.
9: Tak.
0: Może być prezentem. A ty, Leon, co sądzisz?
10: Tak.
0: Może być. To już druga osoba uważa, że miłość może być prezentem. Józku?
11: Też może być.
0: Też tak uważasz. Dobrze, a Marysia?
12: Też może być.
0: To musimy to zapamiętać, że miłość może być prezentem. I jeszcze jedno pytanie. A czy uśmiech może być prezentem? Michał?
13: Zabawa.
0: Zabawa. Dla ciebie bardziej zabawa. A dla Zosi?
14: Tak.
0: Dobrze. Leon?
15: Tak.
0: Dobrze. A Józek? Uzgadniamy? Uzgadniamy, czy uśmiech może być prezentem, Józku?
16: Tak.
0: Dobrze, a czy Gabi?
17: Tak.
0: No to wszyscy się zgadzamy, że i miłość, i uśmiech mogą być prezentami. Będziemy już powoli kończyć. Chciałabym poprosić, tak na zakończenie, kto z was chciałby złożyć życzenia ludziom całego świata? Czego warto by życzyć ludziom całego świata? I z okazji Dnia Dziecka, i tak w ogóle. Leon, czego ty byś chciał życzyć?
18: Dużo zdrowia.
0: Dobrze. Józku, co ty proponujesz?
3: Kochać wszystkich na świecie.
0: Kochać wszystkich na świecie, zgoda. Haniu?
4: Kochać wszystkich z miłością.
0: Kochać z miłością. Proszę, Marysiu.
19: Życzyć im miłości.
0: Miłości, niesamowite, Daria. Gabi, przepraszam.
20: Dużo miłości.
0: Dużo miłości. A Michał?
21: Dużo cukierków.
0: Dużo słodkości, cukierków. Dobrze. A Marku, czego ty byś życzył wszystkim ludziom na świecie? I z okazji Dnia Dziecka, i tak w ogóle?
22: Nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz. Dobrze. Myślę, że... Michał, tak?
23: Prezentów.
0: Prezentów. No pewnie zawsze są miłą niespodzianką. Dobrze, będziemy powoli kończyć. Dziękujemy wam, młodzi radiowcy, młodzi rozmówcy. Dobrze było was posłuchać, spędzić z wami wspólny czas. Pochwała dla całej grupy, dla wszystkich, którzy spróbowali wziąć udział i wypowiedzieć się na różne tematy. Dziękujemy ciociom, opiekunkom. Brawo dla wszystkich. Proponuję oklaskami zakończyć audycję. Brawo!

0: Była to święta podróż z ruchem Focolari. Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Cappuccino.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Rafał Ochojski. Pytanie dotyczy szat liturgicznych. Wiemy, że są ich różne kolory. Zielony, czerwony, złoty albo biały, fioletowy. Jaka jest ich symbolika? Co one oznaczają?
2: Liturgia mszy świętej jest pełna symboli. Jednym z bardziej rzucających się w oczy jest kolor szat liturgicznych, który też ma swoje znaczenie. Podstawowym kolorem jest kolor zielony i jest on używany w ciągu zwykłego roku liturgicznego. I jest także kolor biały, ten ma związek z uroczystościami, świętami, z okresem Bożego Narodzenia czy z okresem Wielkanocy. Jest też używany kolor złoty, to właściwie to samo co biały, albo w przypadku wspomnień maryjnych ma jakieś niebieskie elementy nawiązujące właśnie w swojej symbolice do Matki Bożej. Kolor fioletowy to kolor, który używany jest w Adwencie i w Wielkim Poście, a także w czasie mszy świętej pogrzebowej. Tu też używamy czasami koloru czarnego. Jest też kolor różowy, który ma związek z kolorem fioletowym, bo ten jest używany dwa razy w roku, w trzecią niedzielę Adwentu i w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, a symbolika koloru różowego jest bardzo piękna, bo nawiązuje do zbliżającego się święta, bo w tych dwóch okresach używany jest kolor fioletowy, natomiast gdyby rozświetlić fioletowy, to staje się różowy, czyli róż jest pewnego rodzaju symbolem wschodzącego słońca, zbliżającego się święta, dlatego też jest tak wymowny i też nieprzypadkowo akurat w tym czasie jest używany. Jest też kolor szat liturgicznych czerwony. Ten jest używany wtedy, kiedy wspominamy męczenników albo formularz mszy świętej jest o Duchu Świętym w nawiązaniu do ognia, który Duch Święty, który pojawił się w momencie zstąpienia Ducha Świętego nad głowami apostołów, a w przypadku męczenników oczywiście nawiązuje do męczeńskiej krwi. Jest też kolor czarny, natomiast ten jest używany bardzo rzadko i oczywiście używany jest w czasie mszy świętej pogrzebowej.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
2: Z homilii papieża. Cierpliwość Boga musi w nas znaleźć odwagę, by do Niego powrócić, niezależnie od tego, jaki błąd, jaki grzech popełniliśmy w naszym życiu. To jest ważne. Odwaga, by zawierzyć miłosierdziu Jezusa, zaufać Jego cierpliwości, chronić się zawsze w ranach Jego miłości.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: To jest powtórka. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dzień dobry.
1: No i jak zawsze mamy wyjątkowego gościa.
2: Wyjątkowa gościnie i wyjątkowy temat. Porozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie, o działaniach Straży Miejskiej. Witamy panią Annę Nowaczyk, Straż Miejska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No i porozmawiamy nie tylko o działalności straży, o szerokim zakresie aktywności, ale również o takim spuentowaniu przedletnim działania Straży Miejskiej, czyli wyjątkowej konferencji.
3: Tak, wyjątkowa konferencja skierowana do naszych seniorek i seniorów, którzy mieszkają na co dzień w Poznaniu, których chcielibyśmy już teraz serdecznie zaprosić do udziału w tej konferencji, ponieważ będzie to takie spięcie wszystkich tematów, które dotykają, które są ważne dla osób starszych, z którymi na co dzień, z tematami, z którymi na co dzień wybieramy się do seniorów, z którymi rozmawiamy, a tutaj podczas konferencji będziemy mieli takie ładne spięcie, podczas które myślę na co dzień bardzo pomogą w codziennym funkcjonowaniu osób starszych.
1: To dlaczego warto wziąć udział w tej konferencji?
3: No myślę, że ze względu na to, co dookoła otacza seniorów, mamy osoby, które są same, może nie samotne, ale które na co dzień funkcjonują same w swojej okolicy, a my wychodzimy z inicjatywą, żeby przekazać im takie informacje, o których mogli nie słyszeć, albo słyszeli gdzieś coś, podsłyszeli, ale nie do końca też wiedzą, co dobrać do tego, żeby po prostu funkcjonowało im się lepiej.
1: Ta konferencja będzie podzielona na trzy bloki tematyczne, to powiedzmy może właśnie, jaki będzie przebieg, o czym będzie mowa przede wszystkim.
3: Tak, przede wszystkim będziemy mówić, tytuł konferencji to Senior aktywny i bezpieczny. Chcemy zaktywizować seniorów do tego, aby korzystali z szerokiej oferty miasta, ale też, żeby czuli się w naszym mieście bezpiecznie. Rozpoczniemy konferencję od tematu pod tytułem Zdrowo i energetycznie. Ten blok będzie poprowadzony przez między innymi dietetyka, fizjoterapeuta, ale też przez prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu, pana Mateusza Szamałka, który opowie o tym, jak bezpiecznie łączyć, a także jak zażywać odpowiednie leki. O tym, jaka dieta, która doda nam energii, która doda energii seniorom, opowie pani Marta Lewandowicz-Czarnecka. To jest pani doktor nauk medycznych, która świetnie dogaduje się z seniorami, która tworzy odpowiednie diety. O tym też warto wspomnieć. I także o tym, jak zachęcić albo jak bezpiecznie funkcjonować, jak używać aktywności fizycznej po 60 roku życia, bo aktywność aktywnością, ale dla osób starszych no też trzeba umieć ćwiczyć.
2: Więc tu mamy może trochę zaskoczenie. Straż Miejska to nie tylko takie typowe bezpieczeństwo, ale również działania profilaktyczne. I nie ukrywajmy, że biorąc pod uwagę różne inicjatywy, które są w mieście, te z zakresu właśnie profilaktyki zdrowia, dbania o siebie, cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem, więc zachęcam wszystkich, bo wykładowcy są fantastyczni, aby uczestniczyli w tej pierwszej części, czyli związanej z aktywnością, profilaktyką zdrowotną, no ale i oczywiście ta druga część, ten panel jest niezwykle ważny.
3: Tak, to prawo i bezpieczeństwo. Tutaj jednym z wykładowców będzie naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej, aspirant sztabowy Przemysław Galasiński, który opowie o tym, jak nie złowić się na zagrożenia, które czyhają z drugiej strony, czyli po drugiej stronie słuchawki telefonu, a także o tym, jak reagować na najnowsze metody oszustw. Nie ukrywajmy, że oszuści bardzo dobrze radzą sobie z tym, jak oszukać osoby starsze. Te metody ciągle są udoskonalane przez nich i no nie oszukujmy się, sami też czasami możemy się dwa razy zastanowić, jeżeli ktoś do nas dzwoni, czy faktycznie to jest prawda, czy ktoś próbuje nas oszukać. Osoby starsze mogą nie mieć takiej świadomości, która funkcjonuje na co dzień w przestrzeni internetowej czy telefonicznej, jak do nas ktoś zadzwoni. Dlatego tutaj to jest tak istotne i tak ważne, żeby o tym mówić i ciągle wspominać.
2: Ja tylko dodam, że te nowe metody naprawdę się zmieniają i oszustwa dotyczą, jak ja zauważam, nie tylko osoby starsze. To znaczy, wydaje nam się, że ciut młodsi wszystko wiedzą, ale to nieprawda.
3: Dokładnie.
2: Więc może osoby starsze są grupą najbardziej narażoną ze względu na swoją otwartość, takie zaufanie, którym obdarzą, empatię. Mhm. Natomiast myślę, że ta wiedza, którą będziemy chłonęli, będą chłonęli seniorzy i seniorki, mogą również przesyłać do swoich wnucząt i wnuków i dzieci, bo ja słyszałem o bardzo wielu przypadkach również młodych osób, które padają ofiarą takich wyrafinowanych, coraz bardziej wyrafinowanych przestępstw.
3: Dokładnie,
2: to prawda,
3: tak.
2: Prawda?
3: Bardzo, bardzo często do tego dochodzi. Tak jak pan wspomniał, to, że my dajemy się na to złapać, tak samo łapią się na to seniorzy, którzy, zwłaszcza którzy mieszkają sami i nie mają wsparcia osób bliskich, które mogą ich pokierować, że no jednak zostaliśmy tutaj wciągnięci w bardzo niefajne rzeczy. I kolejny temat, który też, jeśli chodzi o prawo i bezpieczeństwo, to będzie sprawę za pan brat. Kwestie dziedziczenia, bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej, to też jest istotna sprawa. Dzwoni wnuczek, mówi, że on szybko potrzebuje blika. Nie do końca jest też tak, że seniorzy nie są aktywni internetowo, nie są bardzo aktywni internetowo, ale jest jeszcze jednak ta druga strona, że jednak zostaną tak pokierowani w rozmowie, że jednak tego blika mogą podać niekoniecznie swojej zaufanej osobie. I to jest jeden z kolejnych właśnie etapów, tematów podczas tego bloku, który dotyczy prawa i bezpieczeństwa.
1: No i mam jeszcze trzeci blok, można powiedzieć, takie podsumowanie tego wszystkiego, co dla seniorów w Poznaniu się dzieje.
3: Tak, tak jak już wspomniałam, Poznań oferuje bardzo wiele aktywności dla seniorów i seniorek. Konferencja powstała przy współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie z centrum, dlatego też mogliśmy zaproponować tak wiele tematów i skumulować je w jednym miejscu. Miejska Rada Seniorów objęła konferencję naszym patronatem na to spotkanie. Również mamy patrona honorowy prezydenta miasta Poznania oraz patronat medialny Radia Emaus, za co bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni, bo tutaj nagłośnienie tak ważnych tematów dla seniorów i seniorek jest bardzo ważne i to bardzo wiele nam pomogło. Podsumowanie konferencji zakończy pani Lidia Płatek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, która właśnie opowie o działaniach, jak aktywizować seniorów i co miasto Poznań właśnie oferuje. Opowiemy też o naszym autorskim programie Pozytywniacy, które Straż Miejska stworzyła specjalnie właśnie dla tej grupy wiekowej, z którym na co dzień programem wychodzimy do seniorów, do klubów seniora, spotykamy się, jesteśmy zapraszani na różne uroczystości, spotkania, takie po prostu przy kawie, pogadanki, ale które są bardzo istotne, bardzo ważne właśnie po to, żeby seniorzy czuli się bezpieczniejsi, czuli się zaopiekowani i mogli funkcjonować w Poznaniu jak najlepiej.
2: Ja myślę, że warto dodać, opowiemy za chwilę o dokładnej dacie, miejscu wydarzenia. Warto dodać, że mamy ograniczoną liczbę miejsc, więc zachęcamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do uczestnictwa. Zachęcamy każdego z Państwa osobno, ale również wspomnijcie o tym swoim najbliższym. Dzieci, wnuki, zaproście swoich dziadków. Jest to konferencja dedykowana osobom starszym, no ale chcielibyśmy, żeby ta wiedza, którą przekażemy Państwu tutaj, głównie Straż Miejska i partnerzy, płynęła w cały świat.
3: Dokładnie, w cały świat. Osoby, które przyjdą, czy to będą przedstawiciele klubów seniora, czy osób po prostu nie, z rodziny na przykład, które chętnie wezmą udział w tym spotkaniu, aby właśnie dzieliły się tą wiedzą, którą nabędą, aby nagłaśniały tą sprawę. Będziemy bardzo wdzięczni.
1: To ja mam jeszcze tylko kilka pytań takich organizacyjnych, bo skoro liczba miejsc ograniczona, to znaczy, że trzeba się wcześniej zapisać, czy można przyjść po prostu na tą konferencję?
3: Zachęcamy do zapisów. Numer telefonu to 61 878 1595. Czynny w godzinach 10-12. Można dzwonić, zgłaszać się. Będziemy prosić o imię, nazwisko, aby po prostu ułatwić te zapisy.
2: No, zachęcamy oczywiście jak zawsze do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Można również u nas osobiście w centrum się zapisać. My te dane zapiszemy i zaprosimy Państwa. Ja tylko dodam, że miejsce jest też wyjątkowo ciekawe, bo spotykamy się niedaleko pana prezydenta, władz miasta. Zapraszamy do sali białej Urzędu Miasta Poznania. Są tutaj takie historie, że w tym budynku, jeśli ktoś nie był jeszcze, był nawet Chopin, który grał koncerty, sala wyjątkowa. No i dodatkowe atrakcje, coś drobnego do przekąszenia, jakieś materiały informacyjne, więc na pewno warto się pojawić. Oprócz wiedzy i pełnego brzuszka będą również gadżety i materiały informacyjne, które warto zabrać ze sobą i dzielić się potem na zewnątrz.
3: Tak, jak najbardziej miejsce wyjątkowe. Jesteśmy, konferencja odbędzie się w centrum miasta, także mamy nadzieję, że osoby, które się zapiszą bez problemu, dotrą. I tak jak mówiliśmy na początku, serdecznie zapraszamy, bo naprawdę warto.
1: To czy jeżeli ktoś się zapisze, musi uczestniczyć w całej konferencji, czy na przykład jeśli zainteresuje go konkretny blok, może przyjść tylko na ten blok?
3: Jak najbardziej. Konferencja zaczyna się o 9 rano, potrwa mniej więcej do godziny 13. Bloki tematyczne są podzielone w godziny, także jeżeli ktoś nie dotrze na czas, na 9, nie ma problemu, oczywiście zostanie wpuszczony i zostanie wypuszczony, jeżeli dany temat nie będzie go interesował.
2: Ja jednak zachęcam do uczestnictwa w całej konferencji. Te tematy są tak podzielone, że mam wrażenie, i będą przerwy, i będzie czas, żeby trochę w spokoju wyjść na zewnątrz, skorzystać z toalety, więc nie trzeba się obawiać, że trzeba siedzieć cały czas, można wychodzić, wchodzić, ale warto pojawić się już o godzinie 9, warto spotkać się z wyjątkowymi prelegentami, bo to będą bardzo różnorodni. Praktycy, policja, straż miejska, przedstawiciele uniwersytetu, adwokaci, więc temat niezwykle ważny i konferencja wspaniała, mam nadzieję. I mam takie informacje od pana komendanta, że jeżeli ta konferencja rzeczywiście okaże się sukcesem i spełni przede wszystkim państwa oczekiwania, mamy wspólnie taki plan, aby ją kontynuować. Prawda?
3: Tak, jesteśmy tutaj bardzo pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o tą kwestię, aby kontynuować tą konferencję, ponieważ no, co roku na pewno będą kolejne etapy, kolejne tematy, które będzie warto poruszać i omawiać z seniorami.
2: To ja może tylko przypomnę, bo te daty dużo mówimy, a warto, żeby zapisać sobie gdzieś w kajeciku. 11 czerwca między godziną 9 a 13 sala biała Urzędu Miasta Poznania.
3: Plac Kolegiacki.
2: Plac Kolegiacki. Udział bezpłatny, ale zachęcamy i prosimy o zapisy pod numerem telefonu 61 878 1595. Można również zapisać się u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Ale ja chciałem, bo konferencja jest takim, tak jak pani wspomniała, zwieńczeniem pewnych działań, ale Straż Miejska to nie tylko jedna konferencja. Wspomniała pani o pewnym projekcie, o którym też mówicie, porozmawiamy na konferencji, ale co robi jeszcze Straż Miejska oprócz waszej obecności na ulicach miasta?
1: No, no tak. Bo w wielu poznaniakom jednak mimo wszystko cały czas kojarzycie się z tymi słynnymi blokadami na koła.
3: Blokadami, mandatami i w ogóle jesteśmy bardzo uciążliwi nieraz dla mieszkańców. Natomiast mamy taki dział jak Zespół Profilaktyki. To jest 9-osobowa grupa, która na co dzień jest troszkę mniej widoczna, ale za to jest prowadzi bardzo intensywne działania od najmłodszej grupy wiekowej, czyli od przedszkolaków aż po młodzież starszą w liceach. a także, jak już wspominaliśmy, prowadzi również spotkania z seniorami w klubach seniora. Jesteśmy bardzo chętnie zapraszani na różnego typu spotkania z młodzieżą, z dziećmi, z seniorami. Tematyka jest bardzo różnorodna. Rozpoczynamy, można powiedzieć, we wrześniu taki rok szkolny, który rozpoczyna bezpieczna droga do szkoły. To jest omawianie, jak bezpiecznie dzieciaczki najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego bezpiecznie poruszają się po ulicach. Później mamy spotkania dotyczące na przykład przygotowujące młodzież z klas czwartych do zdania karty rowerowej. Są przygotowania teoretyczne, później jest praktyka, na końcu jest egzamin. Tutaj współpracujemy z ruchem drogowym, a także zarządem dróg miejskich. Jesteśmy w ścisłej współpracy z tymi jednostkami. Mamy także spotkania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Rozmawiamy bardzo dużo o hejcie w szkole, który jest, nie ukrywajmy, obecny. Mówimy o tym, mamy kolejny program dla młodzieży, Wiem, Wybieram Dobrze, który mówi o tym, dlaczego nie warto brać narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Opowiadamy o tym, jak bardzo one szkodzą, co mogą powodować. I jest to program, który też kończy się pod koniec roku konferencją, podczas której też omawiamy to, co udało nam się dotychczas zrobić, co młodzież wywnioskowała z warsztatów, które były też prowadzone w ciągu roku szkolnego. Także zespół profilaktyki to ogrom pracy przez niewielką tak naprawdę grupę ludzi, bo to tylko 9 osób. Natomiast cały rok pracują na to, żeby najmłodsi i ci trochę starsi i ci najstarsi wiedzieli, że jesteśmy otwarci na spotkania, że się spotykamy i poruszamy naprawdę wiele różnych tematów.
1: Czyli to jest też tak, że nie wiem, kluby seniora czy różne stowarzyszenia mogą przyjść do was, się zgłosić, zaprosić, przyjdźcie do nas, chcemy, żebyście nam powiedzieli o tym.
3: Jak najbardziej, można napisać maila, można się zgłosić telefonicznie. Myślę, że najłatwiej i najprościej będzie to mail. Jesteśmy w stanie umówić się na konkretny termin, chociaż nie ukrywam, że jest ciężko, ale robimy wszystko, żeby każdy był zadowolony i mógł skorzystać z tej wiedzy, którą posiadamy i którą bardzo chętnie się dzielimy.
2: Ciężko, bo jest tak wielkie zapotrzebowanie jest i tyle zaproszeń, rozumiem.
3: Dokładnie tak, mamy ogromne zapotrzebowanie szkół, klubów seniora, stowarzyszeń. Myślę, że największą grupą są tutaj szkoły podstawowe, z którymi współpracujemy od wielu, wielu lat i ta współpraca po prostu cały czas jest i myślę, że się na tym nie skończy.
2: To ja tylko dopowiem, bo kilka dni temu zainaugurowaliśmy już drugą edycję Dni Wnuczki i Wnuczka. No i stoisko, nie ukrywam, Straży Miejskiej cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, więc warto przybyć na naszą konferencję i warto współpracować ze Strażą Miejską.
1: Ja jeszcze mam pytanie, jeśli chodzi o seniorów, to jakie najczęściej tematy się pojawiają wtedy na takich spotkaniach?
3: Najczęściej mówimy o tych zagrożeniach, o których też będziemy mówić na konferencji, a dotyczą one właśnie tych oszustw. Oszustw, tych metod, które nowe się pojawiają, które ewoluują, które mogą nieść zagrożenie właśnie dla osób starszych.
2: Ja tylko też dodam, bo też uczestniczyłem w niektórych takich spotkaniach, to są takie życiowe tematy z mojej perspektywy. To, co jest fantastyczne, że strażnicy miejscy nie tylko opowiadają teoretycznie, ale o praktycznych rozwiązaniach. Na przykład, jak zachować się na ryneczku, czy pieniądze trzymać w którym miejscu, jak płacić tą kartą, albo w autokarze, jeśli czujesz się zagrożony, kogo poinformować. Wiecie, takie normalne, życiowe kwestie, które czasami sprawiają, że trudno nam się egzystuje w Poznaniu, boimy się czegoś, nie wiemy, jak się zachować, i po to jest strażnik profesjonalny, który opowie takie, wiecie, z życia wzięte przykłady. Naprawdę warto.
1: Czyli warto, zapraszamy przede wszystkim na konferencję 11 czerwca. Można wtedy pewnie jakieś namiary, kontakty na Straż Miejską złapać i potem zaprosić już na jakieś spotkanie, na przykład do swojego klubu seniora.
3: Jak najbardziej zapraszamy.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzeli na fali, wracamy po krótkiej przerwie i tradycyjnie mamy garść bardzo praktycznych i przydatnych informacji o tym, co ciekawego w Poznaniu się dzieje. A myślę, że przed nami dłuższy weekend i pewnie tych atrakcji będzie co niemiara.
2: Co niemiara i to nie tylko w weekend, ale i w najbliższych tygodniach bardzo wiele fantastycznych wydarzeń. Przypomnę tylko, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Zapraszam na konferencję 11 czerwca, godzina od 9 do 13. Senior aktywny i bezpieczny. Sala Biała Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki. Zapraszam serdecznie. W imieniu Centrum zapraszam na spotkanie z cyklu Wolontariat, rozmowy, inspiracje, działania w związku z Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu. Temat spotkania, które odbędzie się 24 czerwca o godzinie 12, to oswoić AI. A o AI, nowych technologiach, opowiedzą członkini i członkowie Fundacji Focus NGO. Zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zapisy niezmiennie pod numerem telefonu 61 847 21 11. Spotkania nasze w sprawie wolontariatu mają formę krótkiego wykładu połączonego z rozmową. To przestrzeń do zdobywania wiedzy. Tym razem Fundacja Focus NGO opowie o zagrożeniach, ale i zaletach sztucznej inteligencji oraz o tym, jak z nią pracować, aby uzyskać oczekiwany efekt. Ważny temat, warto przyjść do centrum. Zapraszam na wyjątkowe, oryginalne spotkanie. Zaprasza Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania. Zaprasza seniorki i seniorów na warsztaty i konsultacje w ramach projektu I Ty Tworzysz Archiwum. Zapraszamy już 6 czerwca o godzinie 10 pierwsza grupa i o 12 druga grupa, a miejsce Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania, ulica Świerkowa 10. Udział bezpłatny, zachęcam do zapisów pod numerem telefonu 61 878 57 83. Wydarzenie odbędzie się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów. W tym roku obchody odbywają się pod hasłem

w zakresie odnalezienia dokumentacji ze zlikwidowanych zakładów pracy. Warto skontaktować się z archiwum. Było trochę o archiwum, teraz będzie coś wesołego. Festiwal. To już 24. festiwal Zostań Gwiazdą Kabaret. Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu zaprasza na festiwal oraz urodziny Bohdana Smolenia. W ramach tegorocznej odsłony festiwalu o nagrody zawalczą kabarety z różnych stron Polski. Harmonogram. Finał konkursu odbędzie się 12 czerwca o godzinie 18:30. Miejsce to Teatr Anny Niedźwiedź, ulica Mansfelda 4. Bezpłatne bilety dla seniorek i seniorów wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji. Numer kontaktowy 602-482-172. Podczas koncertu prowadzonego przez Klub Szyderców BIS goście usłyszą propozycje piosenek, które jury w składzie Krzesimir Dębski i Jan Wołek zakwalifikowało do finału. Zapraszam również na koncerty organizowane przez stowarzyszenie. To koncert Andrzeja Sikorowskiego i Jacka Królika 12 czerwca i koncert Perfect Lady Punk Marcin Januszkiewicz z zespołem 13 czerwca. Tam bilety odpłatne. Zapraszam, wstęp wolny, na urodziny Smolenia. Stowarzyszenie 14 czerwca o godzinie 17 zaprasza na skwer Bohdana Smolenia w Poznaniu, znany chyba Państwu, przy ulicy Rybaki Strzałowa. W programie m.in. występ Rokietnickiej Orkiestry Dętej, Ukupolalele, Dominika Czurza z The Voice of Poland, pokazy tańca oraz odwieczny atrybut spotkania, degustacja tortu i kiełbaski. Kontakt stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. Skansen i Muzeum Pszczelarstwa Swarzędzu zaprasza seniorki i seniorów do wzięcia udziału w warsztatach rekondzielniczych Barwienie tkanin roślinami. Zajęcia będą dobrą okazją do wspólnego, spokojnego i kreatywnego spędzania czasu. Bezpłatne warsztaty odbędą się 6 czerwca o godzinie 11, a podczas wizyty na uczestników czeka również degustacja miodu wraz z kawą i herbatą oraz zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Zapraszam. Swarzędz, ulica Poznańska 35, Skansen i Muzeum Pszczelarstwa. Szanowni Państwo, zapraszam w imieniu Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz oraz Jeżyckie Centrum Kultury do udziału w projekcie Czerwiec 56 na Fyrtlach. Jest to cykl wydarzeń edukacyjno-historycznych odbywających się na Łazarzu. W ramach tych wydarzeń organizowane są m.in. bezpłatne spacery. Zapraszam 7 czerwca na godzinę 15. Startujemy spod dworca zachodniego PKP i 14 czerwca o godzinie 15 start przy rynku łazarskim. Poznamy dokładnie całe Łazarz i jego tajemnicze historie. A 27 czerwca, więc jeszcze za około 3 tygodnie, zapraszam na piknik rodzinny. Od godziny 12 do 16, a miejsce to Park Wilsona. Zapraszam serdecznie. Biblioteka Raczyńskich zaprasza na koncert z klasą. Altówki 8 czerwca o godzinie 17. Miejsce oczywiście Plac Wolności 19, sala numer 5, wstęp wolny. Jest to koncert w wykonaniu klasy altówki profesora Marcina Murawskiego z Akademii Muzycznej. W programie m.in. Jan Sebastian Bach, Fryderyk Chopin i Arvo Parta. Biblioteka zaprasza również na czytanie przestrzeni, czyli miejskie spacery po Parku Wilsona ze Zbyszkiem Zacharsiakiem. 9 czerwca, godzina 18, startujemy przy bramie Parku Wilsona od strony ulicy Głogowskiej. No i znany Państwu cykl biblioteki, czyli Pamiętaj o czwartku. Tym razem spotykamy się 11 czerwca o godzinie 17. Oczywiście Plac Wolności 19, sala numer 1. Warto uczestniczyć w warsztatach pamięci. Zapraszam również serdecznie na ciekawostki z przeszłości Łazarza. Jest to prelekcja Marka Reslera, która odbędzie się w filii Biblioteki Raczyńskich, ulica Lodowa 4. Spotykamy się 15 czerwca o godzinie
17. Pan Marek Rezler to polski historyk specjalizujący się w historii wojskowości, badaniu dziejów Polski i Wielkopolski. Publicysta regionalny, który opowie o ciekawostkach,

0: Mazurkach z Łazarskiego Fyrtla. Szanowni Państwo, chciałem poinformować, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu będą nosić teraz nową nazwę. Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka. Patron poeta, choć znaczną część życia spędził w Stanach Zjednoczonych, duchem nigdy nie opuścił Poznania i Wielkopolski. To tutaj kształtowały się jego wrażliwość, słynny poznański porządek, w pracy nad tekstem, charakterystyczna ironia, erudycja, przenikliwość. I właśnie Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka zaprasza na spotkanie zatytułowane Spotkania z regionem. Izabela z Czartoryskich i Jan Kanty-Działyński. Historia małżeństwa ze sztuką w tle. Spotykamy się 10 czerwca o godzinie 17 w bibliotece, ulica Bolesława Prusa 3, sala 605. Iza była wyrafinowaną estetką, piękna i chłodna, potomkini możnego rodu Czartoryskich, i Jan Kanty, syn znanego nam chyba wszystkim Tytusa Działyńskiego, człowieka z aspiracjami. Żadne z tych dwojga nie było zachwycone perspektywą zaplanowanego przez rodziców mariaszu. Ona pragnęła niezależności, on kochał inną. Czy ta historia mogła zakończyć się szczęśliwie? Arenę małżeńskich zmagań, jednocześnie wspólnym projektem tej niezwykłej pary, stał się zamek w Gołuchowie. Ciekawa historia w Bibliotece Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka. Nowe Zoo, poznańskie Nowe Zoo zaprasza seniorki i seniorów na specjalną wycieczkę z przewodnikiem. Jak zawsze, w ramach cyklu Czwartek dla seniora w Nowym Zoo, tym razem spotykamy się 11 czerwca o godzinie 12, a zbiórka w pobliżu mapy przy wejściu od strony ulicy Krańcowej. Bilety w cenie 5 zł. Tym razem seniorzy i seniorki z przewodnikami udadzą się wspólnie na wycieczkę kolejką do wybiegu nosorożców czarnych. Będzie można posłuchać ciekawostek na temat tych zwierząt. Następnie, w zależności od decyzji grupy, będzie można pospacerować do wybiegu nosorożca. Po spotkaniu będzie można również zwiedzić całe zoo. 5 zł wejście do nowego zoo na spotkanie w ramach cyklu Czwartek dla seniora. A w ramach spaceru, tak już na zakończenie, zapraszam w imieniu grupy przewodników po Poznaniu na wycieczki tematyczne. Tym razem 6 czerwca, godzina 11 oraz godzina 15 spotykamy się przy Wartostradzie, dokładnie Most Jordana. Zwiedzimy Wartę. Spacer zatytułowany Spacer wzdłuż Warty. Tajemnice. Kolejne spotkanie, kolejna wycieczka to poznańskie fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. Spotykamy się 18 czerwca o godzinie 18 przed Teatrem Wielkim przy ulicy Fredry. Wstęp oczywiście wolny. Okazuje się, że ratuszowe koziołki to nie jedyne fantastyczne zwierzęta, które można wytropić w Poznaniu. W Poznaniu spotkamy również smoki, pegazy, mityczne pelikany i wiele innych mniej lub bardziej niezwykłych stworzeń. Ukrywają się one w naszej miejskiej dżungli. Uczestnicy spaceru spróbują je znaleźć oraz dowiedzieć się, jak i dlaczego trafiły do Poznania i czego tu szukają. 18 czerwca, godzina 18, zbiórka przed Teatrem Wielkim. Jak zawsze zapraszam do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Ulica Mielżyńskiego 24, niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a numer kontaktowy 61 847 21 11.
1: Z małym tylko wyjątkiem, jutro w piątek centrum nieczynne.
0: Z małym wyjątkiem, rzeczywiście jutro w piątek centrum nieczynne, spotykamy się od poniedziałku, za to mieliśmy wielką radość i przyjemność widzieć się z Państwem w niedzielę z okazji Dnia Wnuczki i Wnuczka. Jutro odpoczywamy, ale od poniedziałku zapraszamy do kontaktu z...
2: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To jest powtórka. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: Mili Państwo, no, mamy dzisiaj takiego gościa, że uśmiech nie schodzi mi z twarzy już zakulisowo, że tak powiem, przed nagraniem audycji i myślę, że i Państwu się udzieli ten kabaretowy skądinąd nastrój, bo gościem dzisiejszym jest pan Krzysztof Deszczyński, który ma oj sporo do opowiedzenia o swojej współpracy, przyjaźni, no, z człowiekiem legendą Bohdanem Smoleniem. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu na całym globie, bo przecież dzisiaj w dobie internetu cały glob słucha teraz tego radia.
1: Dokładnie, tym bardziej, że mamy niesamowitą okazję. Panie Krzysztofie, no człowiek legenda, Bohdan Smoleń, więc zasługuje na uczczenie, a pamięć. Co mamy za historię teraz w najbliższych wydarzeniach?
2: No, proszę państwa, mamy 24. Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu. Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu powstało w Poznaniu, a honorowymi prezesami tego stowarzyszenia i ojcami, założycielami jest Bohdan Smoleń i Krzysztof Deszczyński. Dzień dobry państwu. To ja jestem, syn starego Deszczyńskiego. Założyliśmy sobie tę firmę i jednocześnie założyliśmy takie stowarzyszenie, żeby powstało coś, żeby po nas coś zostało. Żeby młodzi ludzie mogli i sprawdzić się, czy są dobrzy, czy to, co wymyślają gdzieś tam po kątach, mogli wreszcie pokazać publiczności, bo wtedy jak jest publiczność, to wtedy są efekty. Albo publiczność nie bije brawi, wtedy jest nam smutno. I mówię, o kurczę, ale taki fajny żart zrobiliśmy, a tutaj publiczność nic nie kupiła. A nagle tutaj jakieś niesamowite brawa, tak jak dzisiaj przeżywamy niesamowite historie z tą małą naszą Polką Chwalińską, która w tenisa wygrywa niesamowite rzeczy.
1: Uśmiech.
2: Tak, to jest bomba. Także 24. festiwal poświęcony tym razem piosence kabaretowej. I proszę państwa, był konkurs, ponieważ myśmy ten konkurs zorganizowali i ogłosili na początku lutego tego roku. Mamy fantastycznych jurorów, Krzesimir Dębski, Andrzej Sikorowski i Jan Wołek. I oni znaleźli w tym zestawie konkursowym 29 piosenek przysłano nam na ten konkurs. Wybrali 8 i te 8 pokażemy 12 dnia czerwca o godzinie 18:30 w Teatrze Kortyk Anny Niedźwiedź w Poznaniu na Jeżycach. To będzie niesamowita historia, ponieważ oni będą walczyć o duże pieniądze. 10 000 zł oraz 1000 euro, które ni stąd, ni zowąd Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wykonawców SAFT Warszawy nam podrzucił dla zwycięzcy. Także warto walczyć. Całość spina Klub Szyderców Bis Poznański i muszę państwu powiedzieć, że na ten koncert właśnie dla seniorów szczególnie, i to nie tylko z Poznania, z całej Wielkopolski, jeżeli komuś się będzie chciało przyjechać w piątek do Poznania, mam specjalne bilety, powiedziałbym nawet takie bilety bez pieniędzy.
1: Oj, to są najbardziej budzące uśmiech tak, historie.
2: Bo my co roku z miastem Poznań mamy taką umowę, że dla seniorów, to jest w senioralnym Poznaniu, to jest taki portal, można tam to wszystko przeczytać, czy w tej słynnej poznańskiej tytce, jak to wszystko wygląda. I po tym koncercie jury idzie pracować. Natomiast Sikorowski przedstawi swój program piosenki Pod Budą Andrzeja Sikorowskiego. I tu znowu wracamy do Poznania, czyli do Bohdana Smolenia, bo proszę państwa, Bohdan Smoleń założył kabaret Pod Budą. Andrzej Sikorowski był tam wtedy członkiem zespołu muzycznego kabaretu Pod Budą, Ania Treter, Jasiuk Natowicz. No i na szczęście Andrzej nam pozostał i śpiewa fajne piosenki i dlatego serdecznie też zapraszamy i też na te koncerty są specjalne ceny, ale dla seniorów. Natomiast następnego dnia, proszę Państwa, to jest niebywała historia, ponieważ będziecie mogli sobie zobaczyć i usłyszeć gościa, który jest młody, utalentowany niesamowicie. Niedawno w telewizji państwowej w Dwójce śpiewał piosenki Grechuty na takim specjalnym koncercie plenerowym w Ostródzie. Nazywa się Marcin Januszkiewicz, a w Poznaniu był w Teatrze Muzycznym, śpiewał w takim spektaklu poświęconym piosenką Grzegorza Ciechowskiego. Także niezwykle zdolny facet i on będzie śpiewał piosenki Perfect i Lady Punk. Proszę Państwa, to jest po prostu niesamowita historia, żeby się brać za takie
1: rarytasy.
2: Tak, takie rarytasy i sprostać temu. Naprawdę niezwykle zdolny i to jest niezwykła okazja, żeby go w Poznaniu zobaczyć, bo to jeszcze nie jest wylansowany gościu. Kiedyś mi powiedział, jak zapraszałem do Poznania na festiwal, a pana Andrusa, Artura Andrusa, powiedział mi wtedy piękną rzecz. Deszczu, wiesz, no naprawdę. To jest coś zaprosić Andrusa, jak go i nikt nie zna. Właśnie to, na tym polega festiwal, że zaprasza się ludzi, którzy jeszcze nie są nieznani. No to piosenki kabaretowe też są będą śpiewane przez takich ludzi, którzy nie są znani. Aczkolwiek no, niektórzy z nich, bo autorzy tych piosenek, to naprawdę to jest pierwsza klasa, jeżeli chodzi o polską piosenkę kabaretową, bo Kabaret Chyba, Guma Gumulec Piotr, autor piosenki, potem z kabaretu Hrabi, Lopez, czyli Łukasz Piecz, jest też autorem jednej z piosenek, Joasia Pilarska z Poznania. Także będzie się działo przez te dwa dni, piątek, sobota, a w niedzielę urodziny. Urodziny Bogdana Smolenia, bo on się urodził 9 czerwca. I zawsze w momencie, kiedy od momentu, kiedy postawiłem tam pomnik na skwerze Bogdana Smolenia, mamy, proszę Państwa, tam urodziny są, no tak, po poznańsku, nie? Tort, kawa, bo proszę Państwa, jest taka kobieta jedna, super kobitka naprawdę, siostra Józefa zakonu Elżbietanek w Poznaniu i ja się z nią serdecznie zaprzyjaźniłem i my to razem robimy wigilię przy pomniku Bogdana Smolenia, robimy urodziny, ona nam pomaga, w tym roku będzie kawa specjalnie dla Państwa, do tego tortu od pana Łyskawy, będą jabłka, będzie grochówka, będzie biała kiełbasa zespołu szkół przemysłu spożywczego w Poznaniu i będą występy przeróżniste. Dla dzieci Mozaika zagra oczywiście żartowne rzeczy, bo fart, jak ktoś, przepraszam bardzo, zapomniałem, tynfa wart, żart jest tynfa wart.
1: Tak, dobry żart jest tynfa wart.
2: Dobry żart jest tynfa wart. No i proszę Państwa, mamy dużo śpiewania, bo i mała Pola ukulele będzie śpiewała, już ma swój program na ukulele, gra i śpiewa, orkiestra. Fantastyczna orkiestra z Rokietnicy, proszę Państwa, przyjeżdża. Będzie show absolutny. Młodzi ze Złotowa, oni śpiewają piosenki patriotyczne, bo to jest czerwiec, wracamy na chwilę do stulecia naszego czerwca. Naprawdę to jest fajny zespół i to jest miłe, że młodzi ludzie śpiewają piosenki patriotyczne, które sami napisali. One są świeże, dzisiejsze, nie, te stare jakieś tam. Proszę Państwa, no będzie Marcin Samolczyk, Lech Faron, jeżeli chodzi o kabaret i co roku przyjeżdża do nas prezent z Bielska Białej, ponieważ Smolny się urodził w Bielsku, bo wtedy jeszcze nie było Bielska Białe, w 1947, dopiero od 1951 jest, te miasta się połączyły i co roku mamy prezent i w tym roku jest młody, zdolny Dominik Czusz. Któż to jest Czuż? On w Voice of Poland, proszę państwa, był w półfinale i nie dostał się do finału. I się spłakał na wizji, no. Ale tutaj naprawdę poszaleje, bo niezwykle zdolny człowiek, zresztą Bielsko-Biała to polska stolica kultury obecnie i mam bardzo miłe i sympatyczne kontakty z tym miastem, jak zresztą z miastem Poznania i z starostwem i z województwem, z marszałkiem, którzy pomagają nam, żeby to wszystko się mogło dla państwa odbyć.
1: A czy możemy wrócić troszkę do historii? Od kiedy to się zaczęło, ta historia smoleniowa i przyjaźń?
2: No, są tacy, tu jeszcze żyją. Proszę państwa, w 83 roku zrobiłem w Poznaniu takie wielkie widowisko, które się nazywało, wspólny tytuł miał Dziecko potrafi.
1: Było?
2: Tak. I ja to, proszę państwa...
1: Na poznańskiej arenie.
2: Tak jest, dokładnie. I tam po raz pierwszy dostałem do dyspozycji Bogdana Smolenia, bo Bogdan Smoleń wtedy był członkiem estrady poznańskiej. I ja wtedy poznałem tego Bugusia i nie wiem, czy państwo pamiętacie, Bogdan miał taki monolog A tam cicho być. Myśmy, ta estrada poznańska robiła kabareton w Opolu. I tam ten Smoleń powiedział to, co ta cenzura ohydna wykreśliła.
1: Przypomnijmy.
2: No, nie wszystko mogę powiedzieć, bo tam jest jedno takie brzydkie słowo, ale to brzmiało mniej więcej tak. Amerykanie nie są tacy źli. Oni napadną, a potem przeproszą. A mnie za te 40 lat nikt, i tutaj pada słynny przecinek, nie przeprosił. No i Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tak się przestraszył tego Smolenia, że to wszystko...
1: Że powiedział, a tam cicho być.
2: No i zakazał mu pracy. No to żeśmy wpadli na taki pomysł, że no to deszczu, ty jesteś, bo ja jestem aktor lalkarz, poznański teatr lalki aktora Marcinek, to powiedział, no to słuchaj, to napisz nam dla dzieci coś. Kabaret dla dzieci. Napisałem 6 dni z życia kolonisty i mieliśmy w 85 roku premierę i od tego momentu no po prostu jeździliśmy po Polsce i żeśmy się tak po prostu dobrze poznali. Aż nastąpiło coś takiego, jak to mówią, przełamanie i Polska dostała nowego wiatru, czyli wolność, niech żyje wolność. I ta wolność, proszę państwa, doprowadziła, że ja wtedy, będąc dyrektorem artystycznym Estrady Poznańskiej, zgodziłem się na propozycję Smolenia i zostałem jakby jego wspólnikiem. Zresztą wszystko to można przeczytać. Wydałem taką książkę w ubiegłym roku, dokładnie w czerwcu była premiera. Bogdan Smoleń, toksyczny duet z Laskowikiem. Kto jeszcze nie przeczytał, to zapraszam serdecznie. I tam wszystkiego można się dowiedzieć. No tak żeśmy się zaprzyjaźnili,
1: zakolegowali. Ta książka, bo jeszcze nie sięgnęłam, a teraz już jestem bardzo zaciekawiona. Odsłania kulisy?
2: No tak, odsłania, no bo proszę państwa, no wszyscy jesteśmy ułomni. Każdy z nas ma jakieś wady. Artyści mają to do siebie, że no niestety ich ego czasami no jest tak duże, że jak idzie ulicą, to z przodu nikogo nie może być, bo po prostu tą dzidą spychają na ulicę. Także no to wszystko, jakby to powiedzieć wprost i ładnie, złożyło się na to, że ten duet był tak fantastyczny. Ale dlaczego on tak krótko był? Bo proszę państwa, wy myślicie, że to trwało niesamowicie długo. Nie, to trwało góra 3 lata. A to, co razem zrobili, pozostało w pamięci Polaków i czy pani jeszcze może, pani Pelagio, to wszyscy znają na pamięć. Także to jest sympatyczne jednocześnie. No, Bogdan przeżył mnóstwo własnych problemów, tragedii rodzinnych i tak dalej, i tych różnych nieprawd jest w tym naszym świecie internetu tak dużo i w świecie pisanym, bo też powstały książki, w których jest dużo nieprawdy. Postanowiłem to zrobić, napisać, przejść ze strefy komfortu, naprawdę, bo to jest męczące, to jest bardzo trudne przejść ze strefy komfortu i napisać to, co było w moim przekonaniu prawdą, aczkolwiek powiedzą ludzie, że obiektywizm tutaj jest trudny, prawda, bo to jest wszystko subiektywne, ale ja starałem się być naprawdę aż do bólu obiektywny, żeby to wszystko ładnie połączyć, a spuentuję to tak, że nie mogłem się zgodzić na to, że Zenon Laskowik napisał, że Deszczyński to żebrał na pomnik i ten facet to nie ma sumienia, a ten Smoleń to chciał być królem, a był najwyżej waletem. No sorry, ale tak się nie przychodzi obojętnie wobec takiego tekstu.
1: Miał pan wolną wolę i z niej skorzystał, żeby powiedzieć swoje zdanie. A my zrobimy króciutką przerwę, też nawiązującą piosenką do wolności. Przypomnijmy tytuł.
2: Ajajaj, niech żyje wolność.

koniecznie dorwać władzę. Ja zaś na to wszystko czniam właśnie wczoraj na komendzie. Poseł krzyknął: mandat mam! Ja głupotą się niech

0: Po krótkiej przerwie wróciliśmy. No, teraz to już się w ogóle poczuliśmy pełni wolności i atmosfery nadal dobrego uśmiechu.
1: No to jest, proszę Państwa, ta piosenka została napisana w 1991 roku, a myśmy jeszcze wtedy nie znali posła Mejzy, który krzyczał na drodze do policjantów: mandat mam. Tam było w tym tekście, jest, ja go potem się nie chwalę, śpiewa Smoleń. Także no, takie czasy nam nastały.
0: No swego czasu, no, tych najlepszych czasów kabaretu, no, była bezkompromisowość pewna, tak? Nie cenzurowało się i to, co się wydawało zabawne, po prostu było wyśmiewane.
1: A poza tym muszę powiedzieć, że dlaczego jest problem z kabaretem w ogóle teraz w Polsce? Z tego prostego powodu, że można wszystko mówić, no. I wtedy trzeba było szukać pana cenzora i publiczność była czujna niesamowicie, bo czekała na te podteksty, na te żarty, które są na dochodzenie, nie? Że to po prostu pada żart i zaczyna się śmiać. Pierwszy rząd, drugi, trzeci, czwarty, dwudziesty, trzydziesty, to są żarty na dochodzenie, ponieważ ludzie, co on powiedział, prawda? Natomiast dzisiaj wszystko jest takie, jakby to powiedzieć, nieładne, takie dużo brzydkich słów i w ogóle brak szacunku do ludzi i tak dalej, i tak dalej. Także nie jest dobrze, ale festiwal trwa. 24. Tak. Mam nadzieję, że dożyję do 25 i za rok się spotkamy tutaj w tym studiu i będziemy mówili w czerwcu, że zapraszamy na 25 jubileuszowy festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu.
0: Wróćmy jeszcze do tego takiej refleksji, że gdzieś jest taka, powiedzmy, ten żart dosyć ordynarny, gruboskórny, a taką jakość, no, reprezentowali właśnie tacy ludzie jak Bohdan Smoleń i towarzyszący mu artyści kabaretowi. Czy festiwal również ma taką trochę funkcję, misję być może edukacyjną, żeby, no bo słyszeliśmy, będą i seniorzy, i dzieci, i młodzi artyści występujący. Czy to ma wprowadzić z powrotem jakość i dobry smak dobrego humoru?
1: No, dlatego wymyśliłem ten konkurs piosenki, ponieważ no, piosenka specjalnie napisana powinna mieć w sobie mnóstwo wartości. I te piosenki naprawdę mają ogromną wartość, bo oprócz takiego żartu z Krakowa, gdzie Maciej Kwiatkowski śpiewa w towarzystwie czterech młodych dziewczyn, trzy gitary i perkusja, o Kiszce w Krakowie, w Małopolsce, Kiszka, to jest tak jak u nas kiełbasa. I on się zastanawia, co wędliniarze, masaże wkładają do tej kiszki. Naprawdę tam jest dużo mądrego żartu. Piotr Gumulec, Guma Gumulec, bo taką maksywę, kabaret chyba, wymyślił taką piosenkę jakby zupełnie po drugiej stronie tej barykady, taką refleksyjną, że rodzice mają dzieci, dzieci no, potrzebują opieki, rodzice nie mają czasu bardzo na to, żeby tym dzieciom dać tę opiekę, nie mogą sobie wyjść wieczorem na koncert jeden, drugi, trzeci, bo są małe dzieci. Potem te dzieci dorastają, zaczynają się kłopoty, bo one się źle uczą albo dobrze uczą, trafiają w różne złe lub dobre środowiska, potem wychodzą i my, rodzice, zostajemy sami. Jejku, kochany, tak żeśmy mówili, Boże, kochany.
0: Syndrom opuszczonego gniazda.
1: Tak, no po prostu tak żeśmy mówili, że one tyle potrzebują czasu, my nie mamy czasu, my jako rodzice na to, na tamto, na to, żeby sobie pójść do kina. A teraz pustka. I teraz jest taka wolta, że te dzieci już są dorosłe i też mają dzieci. I przychodzą do dziadków i mówią: mama, może byście tak jako dziadek i babcia wzięli nasze wnuki, wasze wnuki, a nasze dzieci, bo myśmy chcieli. I tu już następuje rozmowa. No widzicie, kochani, myśmy to samo mieli, a wyście nie chcieli. zostać z babcią i z dziadkiem. A teraz co mamy zrobić? No także to są mądre rozmowy. Dziewczyny z kabaretu De Makijaż z Torunia dyskutują ze sobą, który facet byłby lepszy.
0: O, to jest taki temat na czasie chyba.
1: No bo ja wiem, no który byłby lepszy, ale one wymieniają zawody. Może, albo może nie tyle zawody, co zainteresowań. Myśliwy czy...
0: Czy nie?
1: Nie, czy taki, co zbiera znaczki.
0: O, zawodowo.
1: No, to jest ciekawe spojrzenie, nie? Czy filatelista, czy myśliwy? No, to jest fajny temat. Dziewczyna z Poznania, Jasia Pilarska, śpiewa o toksycznym facecie, czyli o swoich, jakby nawiązuje do tej piosenki, o takich sytuacjach damsko-męskich, jak ta kobieta w dzisiejszym czasie, czy ona może się wydrzeć i powiedzieć do widzenia panu, prawda, czy nie. Naprawdę są fajne piosenki, które po raz pierwszy usłyszą państwo, no bo one są zupełnie nowe.
0: No z treścią, z tego co słyszymy, tak, że takie tak. Blisko ludzi, blisko naszych spraw, które zdaje się, że z pokolenia na pokolenie znowu się wyrastają i są z nami.
1: No, piosenki Sikorowskiego w ogóle są takie, jakby to powiedzieć, no... z przemyśleniem. One są takie niezwykle proste, jednocześnie no chociażby no, ta piosenka no żeby nie przenoście tam w stolicy do Krakowa.
0: No. No w Poznaniu to jest niewybaczalne.
1: To są takie piosenki, które no, mówią, czy idziemy na całość. No, Marcin Daniec kończy swój recital piosenką właśnie Idziemy na całość, piąta rano. No, to są te przemyślenia poranne, prawda? Wszystko jest dzisiaj takie proste, brzydkie, dużo brzydkich wyrazów i tak dalej, a tutaj mamy naprawdę taki tekst, który łatwo trafia do głowy. Tam trzeba słuchać tej piosenki, co Andrzej śpiewa. Zresztą tak samo jak Lady Punk i Perfect, bo to są te pierwsze piosenki. Tak. Lady Punk i Perfect, to tam jest też dużo mądrości zakamuflowanej, bo przecież Lady Punk to, umówmy się, muzycy, którzy w czasach socjalistycznych czy komunistycznych, zależy jak to tam lubi to mówić, no to stanowili taki wentyl. Oni, komuniści, pozwalali im jeździć na festiwale, bo niby taki wentyl, nie, że my jesteśmy dobrzy, prawda, niech się młodzież bawi. Ale tam oni przemycali bardzo dużo ciekawych tekstów. Zresztą co prawda nie ma tych piosenek w tym, na naszym festiwalu, ale powiedzmy Lombard czy piosenki Andrzeja Sobczaka, naszego tekściarza z Poznania. Naprawdę w tamtych czasach dla tych młodzieży bardzo dużo znaczyły. Mam nadzieję, że ten konkurs rozpocznie pewien rodzaj dyskursu na temat piosenki kabaretowej, bo nie mamy słynnego kabaretu młodych panów. Nie młodych panów, tylko starszych panów.
0: To teraz kolej na młodych.
1: Tak. Nie mamy Osieckiej. Nie mamy Młynarskiego. No po prostu... Nie mamy takich poetów. Został się nam chyba Jacek Cygan i to jest wszystko, ale Jacek Cygan celuje bardziej w piosenkę popową taką.
0: Mimo wszystko. No ale mówi pan, że jednak jest nadzieja. Ludzie chcą pisać i młode pokolenie, chociażby po tych utworach patriotycznych. Skąd patriotyczne wątki w festiwalu kabaretowym? Skąd w ogóle to połączenie się wzięło?
1: No... jest rocznica naszych czerwcowych wydarzeń. Cegielski, 56 rok. Marszałek i Telewizja Polska zorganizowały konkurs.
0: No to mamy już odpowiedź.
1: Także konkursy jakoś, to są młodzi ludzie ze Złotowa i oni wygrali to i ja im daję szansę, no, żeby się pokazali dalej z piosenką, która mówi o Polsce bardzo ładnie, patriotycznie, jednocześnie nie jest to taki rapsodyczny utwór, tylko normalnie popowy, zaśpiewany fajnie, tekst prosty o Polsce, jeden i drugi, bo tam chyba trzy czy cztery piosenki, już nie pamiętam, mają naprawdę na wysokim poziomie, i gdyby to zaranżował jakiś taki na przykład Krzysztof Dębski, który jest u nas w Żyli, no to po prostu mógłby być z tego naprawdę hit jakiś.
0: Czy młodzi ludzie będą oprócz tego, że jest ta szansa przybyć na festiwal, ale czy będzie taka możliwość jeszcze odsłuchać gdzieś w internecie? Wiemy, że w dobie dzisiejszych czasów cyfryzacji.
1: My będziemy to nagrywali oczywiście, żeby to mieć w tak zwanej dokumentacji, ale nigdy nic nie wiadomo, co się z taką piosenką zdarzy. No, naprawdę, no, że tylko wspomnę tą, tak jak na początku mówiłem, ta Maja Chwalińska, prawda? Ta tenisistka, no, utalentowana, wszystko w porządku, umiejąca grać, skromna dziewczynka z Bielska Białej.
0: Znowu.
1: No i ona nagle ni stąd, ni zowąd wygrywa mecz.

0: Bilety można kupować 24 godziny na dobę, bo dzisiaj są takie możliwości w internecie. Natomiast dla poznańskich seniorów są specjalne zniżki, a ostatni dzień, niedziela, to jest dzień darmowy, absolutnie darmowy dla wszystkich. Zapraszamy od 17 pod pomnik Bogdana Smolenia. Można się z nim fotografować, można sobie z Bogdziem usiąść obok niego i pogadać sobie, bo Bogdzie bardzo rozmowny jest. Rokietnicka orkiestra da czadu. Naprawdę super ci młodzi ludzie grają. I zaczynamy i gramy w piątek o godzinie 18:30 w Teatrze Kortyk Anny Niedźwiedź w Poznaniu. Po raz pierwszy tam jesteśmy. Dotychczas bywaliśmy w innych miejscach, ale zapraszamy tam, ponieważ tak się złożyło, że nam tam mamy dobre tam warunki, żeby tam wystąpić.
1: Przypomnijmy też, gdzie możemy nabyć bilety. Oprócz tego, że na miejscu, to może jakąś stronę internetową zaproponujemy.
0: To jest bilety 24. Ja tu tak zakamuflowany tekst podałem, że 24 godziny na dobę. Bilety24.pl. Tam u nich zawsze sprzedajemy nasze bilety i zapraszamy bardzo, żebyście... No bo zawsze jak jest publiczność, to tym artystom jest lepiej, jest fajniej, bo do pustych krzeseł słabo się gra. Natomiast jak mamy publiczność, to ta publiczność nam daje brawo, daje siłę, energię i idziemy do przodu. Także artysta to jest taki człowiek, który, jakby to mówić, no bardzo wrażliwy. Wystarczy chwila i się zamknie w sobie i
1: nie możemy do tego dopuścić.
0: Właśnie. Dobra, nie możemy do tego dopuścić. Przybądźcie 12, 13, 14.
1: To jest piątek, sobota i niedziela.
0: W piątek i w sobotę do Teatru Kortyk w Poznaniu na Jeżycach. Natomiast w niedzielę to jest Stare Miasto, Rybaki, Kwiatowa, Rybaki, no można dojść przez ten nasz wspaniały deptak i pojawić się przy Smoleniu, przywitać się z nim, a jednocześnie posłuchać różnych fajnych rzeczy, które młodzież wykonuje i także się najeść.
1: Po poznańsku przyjść na słodkie.
0: Tak, przyjść na słodkie, bo jest siostra Józefa, serwuje kawę, cukiernia łyskawa, tort. I potem mamy niesamowite możliwości, żeby się pobawić, pośpiewać, potem grochówka, potem biała kiełbasa ze zespołu szkół przemysłu spożywczego. To znowu młodzież robi. I młodzież robi i to rozdaje. I w ten sposób młodzież wie, po co tam jest, na co jest, dla kogo jest. Poznaje tego Smolenia, bo przecież umówmy się, no, my mamy takie hasło, Smoleń wiecznie żywy, ale to nie jest tak, że 15-latki, 16-latki znają Bogdana Smolenia. Oczywiście serial Kiepscy bardzo pomaga. I młodzież pamięta listonosza, ale z tych okresów takich czysto kabaretowych to już kompletnie nic, nikt nie pamięta z tej młodzieży, bo skąd? No bo po prostu telewizja tego już nie puszcza, a w ten sposób, że przychodzą, kto to był?
1: Kto to był? I dlaczego? Przy czyim pomniku, przy dlaczego czyim ławeczce zasiadamy?
0: Dlaczego jest pomnik, nie? To musiał być gość, nie? Skoro ma pomnik. Także to jest bardzo taka dobra misja. Ja się cieszę i się chwalę, że udało mi się ten pomnik postawić.
1: Gratulujemy i bardzo dziękujemy przy okazji, bo to nie każdy takich misji się podejmuje, szczególnie no, ze skutkiem.
0: No, walka była, bo przecież w tak zwanej międzyczasie mieliśmy pandemię i ten czas zbierania tych pieniędzy został tutaj utrudniony i tak dalej, ale nie ma co narzekać. Nie
1: tylko się cieszyć.
0: Tylko się cieszyć, naprawdę. Może za dużo nawet mówię o tej sytuacji, która jest obok tego pomnika, bo tam równoległa ulica do Rybaków to jest Łąkowa. Tam jest to centrum, które Elżbietanki rządzą i siostra Józefa tam rządzi. To jest naprawdę wspaniałe miejsce. Ona pomaga tym ludziom i ci ludzie, bo Bogdan Smoleń nigdy nie... jakby nie grał dla nieprawdopodobnej, bogatej inteligencji. Zawsze szukał swojego partnera wśród tych ludzi.

0: i znowu tutaj brzydkie słowo powinno paść, że on był orędownikiem tych przecinek z ulicy.
1: A ja chciałam powiedzieć, że szukał w sąsiedztwie. Także może tak się poczujmy, tak, w piątek, sobotę, niedzielę.
0: Ci wkurzeni, po prostu ludzie, którzy... Ta nowa Polska zapomniała w ogóle o ludziach ze wschodu, którzy z wschodniej ściany, o PGR-owskich ludziach, którzy no... Myśleli, że co, że wszyscy tak umieją. Oni po prostu latem chcieliby sobie co? Też zjeść tego, tą kiełbaskę z grilla, też się napić
1: grochówkę,
0: też się napić tego piwa. My co prawda piwa nie będziemy tam podawać, ale jest ten rodzaj takiego, no, takiej biesiady, no, że można sobie usiąść, pogadać, porozmawiać i przypomnieć sobie Bogusia Smolenia, no i tę piosenkę Niech żyje wolność, bo Raj Seniora. Aha, jeszcze taka piosenka Ani Be, Ani Me, Ani Kukuryku, Raj Seniora. To są dziewczyny już w tym senioralnym wieku, ale nieprawdopodobnie tańczą i to jest właśnie... To jest pewien rodzaj umiejętności kształtowania sobie na tak zwaną starość tego czasu, żeby wspólnie pożyć, potańczyć, pośpiewać, ten czas pożytkować przyjemnie, a nie siedzieć w domu i czekać na śmierć.
1: Szanowni Państwo, korzystając z naszej wolności, niech ta wolność w nas żyje, spotkajmy się wszyscy razem z panem Krzysztofem Deszczyńskim, który, no, myślę, że wszystkich nas już, mówiąc kolokwialnie, nakręcił do weekendowego wspólnego przebywania i wspominania Bohdana Smolenia z jego okazji urodzin legendy polskiego kabaretu. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia, zobaczenia.
0: Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie i muszę Wam powiedzieć, że będę sprawdzał obecność, nie? Że jesteście. Musicie, że Radio Emaus idzie i wtedy będziemy wiedzieli, że to jednak Wy. Bardzo się z tego powodu cieszę.
1: Do zobaczenia piątek, sobotę, niedzielę najbliższą.
2: Trochę kultury.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Ojciec Święty jest w Madrycie. Chce głosić Chrystusa. Kościół ma przesłanie dla każdego, powiedział papież w samolocie. W parlamencie Leon XIV przyznał, że Hiszpanie to lud pełen pasji, który kocha życie i potrafi to okazywać. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. Pozostanie tam przez 7 dni. Hasłem wizyty są słowa: podnieście oczy. Papież odwiedzi m.in. Madryt, Barcelonę, a następnie Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie samolotu pozdrowił dziennikarzy, którzy towarzyszą mu w podróży.
2: Jak dobrze wiecie, jest to pierwsza podróż papieża do Hiszpanii od dłuższego czasu. Osobiście bardzo się cieszę, że mogę ją odbyć. Bywałem w Hiszpanii wiele razy, ale po raz pierwszy przybywam tutaj w tej misji. Jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie pozdrowić wszystkich, całe społeczeństwo. Kościół ma bowiem przesłanie dla każdego. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny.
1: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów i korpusu dyplomatycznego.
3: W imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. Jest to dar, jaki stary kontynent może ofiarować światu, jeśli chce pozostać młody. Młody bowiem jest ten, kto czuje, że ma przed sobą przyszłość i misję, które wciąż stanowią dla niego wyzwanie.
1: Leon XIV przypomniał wielkich hiszpańskich świętych: Teresę z Awila, Jana od Krzyża i Ignacego Loyolę. Zaznaczył, że w doświadczeniu prób i porażek codzienności można przemyśleć wszystko na nowo.
2: Święty Ignacy Loyola miał tę odwagę. Zaufał strapieniom i pocieszeniom swego serca, podejmując ćwiczenie rozeznawania i wyobraźni, dzięki któremu wybrał pokój zamiast broni, a świętych zamiast możnych. Zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. To samo może się dokonać wobec nowości, które dziś nas niepokoją i wobec których ujawniają się różnice naszej wrażliwości. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków.
4: No bendigamos entusiasmos ingenuos, ni alimentemos miedos estériles.
1: Dziś przewidziano jeszcze wizytę papieża w ośrodku dla bezdomnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast wieczorem papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na Piazza de Lima.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzień dobry, minęła godzina 18. Mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście razem z audycją ze starej płyty. Ostatnio grałem Australię prosto z lat 70. No to dzisiaj również Australia, ale tym razem lata 80. I dzisiaj będą rzeczy nieco bardziej oczywiste, ale mimo wszystko zapraszam was, abyście zostali do samego końca dzisiejszego programu. Na samym początku pojawił się rok 1987, grupa In Excess, album Kick i jeden z największych utworów tej grupy, no i również jeden z najbardziej znanych utworów z płyty Kick, czyli Never Tear Us Apart. Utwór bardzo wyjątkowy, przepiękny, nie będę ukrywać, że jest to moja ulubiona kompozycja zespołu In Excess, a smaczkiem tego utworu jest to, że klip był nagrywany w Pradze. Wyobraźmy sobie Czechosłowację końcówki lat 80. Naprawdę zarówno wtedy, jak i również teraz musiało to robić wrażenie, no i również grupa In Excess myślę, że zainspirowała innych twórców do tego, aby nagrywać swoje teledyski w Pradze. Była grupa In Excess, no to teraz coś nieco mniej oczywistego, chociaż drugi utwór, który wam zaprezentuję, myślę, że może gdzieś będziecie kojarzyć, ale na razie pierwsza kompozycja od zespołu The Go-Betweens.

Słuchacie audycji ze starej płyty. Za nami grupa The Go-Betweens prosto z szóstego krążka Sixteen Lovers Lane wydanego w roku 1988. Za nami kompozycja, która nie była singlem, ale postanowiłem zagrać ją właśnie dla was. Love is a Sign to jest utwór, który pojawił się przed chwilą. Inny utwór z Love w tytule był singlem z tego krążka Love Goes On, ale tę piosenkę musicie nadrobić we własnym zakresie. No i teraz będzie drugi utwór od zespołu The Go-Betweens, no i również drugi prosto z krążka Sixteen Lovers Lane. To był pierwszy singiel promujący to wydawnictwo Streets of Your Town. Ta piosenka pojawi się w tym momencie na naszej antenie. No i paręnaście lat później pewien włoski duet Milki wykorzystał właśnie gitarę z początku Streets of Your Town. No i z tego utworu zrodził się hit, można by powiedzieć, Just the Way You Are. Zapraszam was również do posłuchania tej odświeżonej wersji, tej nowej wersji, jak zwał, tak zwał. Teraz posłuchamy oryginału. The Go-Betweens, Streets of Your Town w audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami po raz kolejny grupa The Go-Betweens, prosto z już ich szóstego krążka, 16 Lovers Lane, to był rok 1988, za nami kompozycja Streets of Your Town. A teraz będziemy mocno zmieniać klimat, no bo było akustycznie, było przyjemnie, może i trochę gorzko, no ale teraz będzie muzyka bardzo klimatyczna, bardzo ciemna, można by powiedzieć. Przed wami obecnie solowy projekt, ale wówczas duet Dead Can Dance, który powstał w Melbourne w roku 1981, no ale bardzo szybko przeniósł się do Londynu, a trzonem tego zespołu, tego duetu był, właściwie jest Brendan Perry, no i była przez bardzo wiele lat Lisa Gerrard, no i właśnie ta grupa stworzyła bardzo wiele pięknej, klimatycznej muzyki. Zagram wam dwa utwory od zespołu Dead Can Dance. Najpierw z 1987 roku, prosto z krążka Within the Realm of a Dying Sun pojawi się In the Wake of Adversity, a następnie z wcześniejszego krążka Spleen and Ideal z roku 1985 pojawi się Enigma of the Absolute. Słuchamy dwóch utworów zespołu Dead Can Dance. Dzisiaj gramy Australię prosto z lat 80., a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami dwa utwory od zespołu Dead Can Dance. Najpierw z roku 87 In the Wake of Adversity, a przed chwilą pojawiła się Enigma of the Absolute. To już był rok 85. Na sam koniec znowu rok 1988. No i od zespołu, który już swego czasu był grany w audycji ze starej płyty, zakończę dzisiejsze muzyczne spotkanie. Najdłuższy utwór na krążku, z którego pochodzi, i również najdłuższy utwór dzisiaj. Nick Cave and the Bad Seeds, album Tender Prey, piąty album tego zespołu, nagrany chociażby w Berlinie czy w Londynie. Rok 88 to jest premiera tego krążka, a utworem otwierającym to wydawnictwo było The Mercy Seat, no ale dla odmiany ta piosenka, ten utwór, ta kompozycja kończy dzisiejsze muzyczne spotkanie. Dzisiaj grałem Australię z lat 80. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się już za tydzień w sobotę, tuż po godzinie 18 w audycji ze starej płyty. Nick Cave and the Bad Seeds, album Tender Prey, The Mercy Seat. Tym utworem kończę dzisiejszy program. Trzymajcie się. Na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 28. Sakowicz tak doszczętnie został zniesiony, iż zaledwie samopięt zdołał się schronić do lasów w pobliżu Poniewierza. Następnie tułał się po nich w przebraniu chłopskim przez całe miesiące, nie śmiejąc wychylić się na świat jasny. Babinicz zaś rzucił się na Poniewierz, piechotę szwedzką tamże na załodze stojącą wyciął i gonił za Hamiltonem, który nie mogąc ku inflantom uchodzić z powodu znacznych sił polskich zebranych w Szawlach i dalej pod Birżami, zawrócił w bok ku wschodowi w nadziei, że do Wilkomierza zdoła się przedrzeć. Zwątpił on już o ocaleniu swego regimentu. Nie chciał tylko wpaść w ręce Babinicza, bo wieść głosiła powszechnie, że ów srogi wojownik, aby się kłopotem nie obarczać, jeńców do nogi każe wycinać. Umykał więc nieszczęsny Anglik, jak jeleń ścigany przez stado wilków, a Babinicz gonił go tym zawzięciej. Dlatego to do Wałmontowicz nie wrócił i nawet nie pytał, jaką partię udało mu się ocalić. Już też pierwsze szrony poczęły rankami okrywać ziemię, więc ucieczka stawała się tym trudniejsza, bo ślady kopyt zostawały na gruncie leśnym. Paszy nie było w polach, konie cierpiały srogi głód. Rajtarowie nie śmieli zatrzymywać się na dłużej po wsiach z obawy, że uparty nieprzyjaciel może ich lada chwila doścignąć. W końcu nędza ich przeszła wszelką granicę. Żywili się tylko liśćmi, korą i własnymi końmi, które upadały ze znużenia. Po tygodniu sami poczęli prosić swego pułkownika, by odwrócił się czołem ku Babiniczowi i dał mu pole, bo wolą ginąć od miecza niż od głodowej śmierci. Hamilton usłuchał i stanął do bitwy w Androniszkach. Siły szwedzkie o tyle były mniejsze, że Anglik nie mógł nawet i marzyć o zwycięstwie, zwłaszcza nad takim przeciwnikiem, ale i sam był już umęczony bardzo i chciał zginąć. Jednakże bitwa poczęta w Androniszkach skończyła się w pobliżu Tropiów, pod którymi ostatni Szwedzi polegli. Hamilton zginął bohaterską śmiercią, broniąc się pod krzyżem przydrożnym przeciw kilkunastu ordyńcom, którzy początkowo chcieli go brać żywcem, ale rozjątrzeni uporem roznieśli wreszcie na szablach. Lecz i Babiniczowe chorągwie były tak pomęczone, że nie miały sił ni chęci iść nawet do pobliskich Tropiów. Jeno jak gdzie która w czasie bitwy stała, tam zaraz poczęła się roztasowywać na nocleg, rozpalając ognie wśród trupów nieprzyjacielskich. Po posiłku zasnęli wszyscy kamiennym snem. Sami zaś Tatarzy odłożyli do jutra obszukiwanie trupów. Kmicic, któremu głównie o konie chodziło, nie sprzeciwiał się temu wypoczynkowi. Nazajutrz jednak wstał dość rano, aby straty własne po zażartej potyczce obliczyć i łup sprawiedliwie rozdzielić. Zaraz po posiłku stanął na wzniesieniu pod tym samym krzyżem, pod którym zginął Hamilton, a starszyzna polska i tatarska podchodziła ku niemu z kolei, mając zakarbowany na laskach ubytek ludzi i czyniła relacje. On słuchał jako gospodarz wiejski słucha latem włodarzy i radował się w sercu żniwem obfitym. Wtem zbliżył się ku niemu Agbahuan, podobniejszy do straszydła niż do człowieka, bo mu w wałmontowickiej bitwie nos rozbito głownią od szabli. Skłonił się, dał kmicicowi zakrwawione papiery i rzekł: Efendi, pisma jakoweś znaleziono przy wodzu szwedzkim, które wedle rozkazu oddaje. Rzeczywiście kmicic raz na zawsze wydał rozkazy, aby wszystkie papiery znalezione przy trupach odnoszono mu zaraz po bitwie. Częstokroć bowiem mógł wymiarkować z nich zamiary nieprzyjaciół i stosownie postąpić. Lecz w tej chwili nie było mu tak pilno, więc kiwnąwszy głową Agbachowi, schował papiery w zanadrze. Agbacha zaś odesłał do Czambu, poleciwszy mu, ażeby zaraz ruszał do Tropiów, w których na dłuższy odpoczynek pozostać mieli. Przeciągały tedy chorągwie przed nim jedna po drugiej. W przodku szedł Czambulik, który obecnie niespełna 500 głów tylko liczył. Reszta wykruszyła się w ciągłych bitwach, ale każdy Tatar tyle miał zaszytych w kulbace, tołubie i czapce szwedzkich riksdalerów, pruskich talarów i dukatów, że go można było brać na wagę srebra. Był to przy tym lud wcale do zwykłych czambułowych Tatarów niepodobny, bo co było słabsze, to z trudów zmarniało. Zostały tylko chłopy na schwał, pleczyste, żelaznej wytrzymałości i jadowite na kształt szerszeni. Ciągła praktyka takich wyćwiczyła, że w ręcznym spotkaniu mogliby dotrzymać nawet polskiej komputowej jeździe. Na rajtarów zaś lub dragonów pruskich, o ile liczba była równą, chodzili jak wilcy na owce. W bitwie bronili szczególnie ze straszną zajadłością ciał swych towarzyszów, aby się potem skarbami ich podzielić. Teraz przechodzili przed panem Kmicicem z wielką fantazją, brząkając w litaury, świszcząc na końskich piszczelach i potrząsając buńczukiem, a szli tak sfornie, że i regularny żołnierz nie szedłby lepiej. Za nimi ciągnęła dragonia, przez pana Andrzeja z mozołem wielkim z ochotników wszelkiego rodzaju utworzona, zbrojna w rapiery i muszkiety. Dowodził nią dawny wachmistrz Soroka, teraz do godności oficerskiej, a nawet kapitańskiej podniesion. Pułk ów, przybrany jednostajnie w mundury zdobyczne, zdarte z dragonów pruskich, składał się przeważnie z ludzi niskiego stanu. Ale właśnie pan Kmicic lubił ten rodzaj ludzi, bo słuchał ślepo i wszelkie trudy bez szemrania znosił. W dwóch następnie idących chorągwiach wolontarskich służyła sama szlachta, mniejsza i większa. Były to duchy burzliwe i niespokojne, które pod innym wodzem zmieniłyby się w kupę drapieżników, ale w tych żelaznych rękach stały się podobne do regularnych chorągwi i same rady zwały się petychorskimi. Ci mniej na ogień od dragonu wytrzymali, byli za to w pierwszej furii straszniejsi. Biegłością zaś w ręcznym spotkaniu przewyższali całe wojsko, bo każdy sztukę fechtów posiadał. Za nimi na koniec przeciągnęło około 1000 świeżych wolontariuszów, ludu dobrego, ale nad którym siła trzeba było jeszcze pracować, by się stali do sprawnego wojska podobni. Każda z tych chorągwi, przechodząc koło figury, podnosiła okrzyk, salutując przy tym pana Andrzeja szablami. On zaś radował się coraz więcej. Siła to przecie znaczna i nielicha. Wiele już z nią dokazał, wiele krwi nieprzyjacielskiej wytoczył, a Bóg wie, czego jeszcze dokonać potrafi. Dawne jego winy wielkie, ale i świeże zasługi niemałe. Oto powstał z upadku, z grzechu i poszedł pokutować nie w kruchcie, ale w polu, nie w popiele, ale we krwi. Bronił Najświętszej Panny Ojczyzny Króla i teraz czuje, że mu na duszy lżej, weselej, ba nawet dumą wzbiera serce junackie, bo nie każdy tak by sobie dał rady jako on. Tyle przecie jest szlachty ognistej, tylu kawalerów tej Rzeczypospolitej. A czemu to żaden na czele takiej potęgi nie stoi, ani nawet Wołodyjowski, ani Skrzetuski, kto przy tym Częstochowę osłaniał, króla w wąwozach bronił, kto Bogusława usiekł, kto pierwszy wniósł miecz i ogień do Prus elektorskich. Owo i teraz na Żmudzi prawie już nie masz nieprzyjaciół. Tu pan Andrzej uczuł to, co czuje sokół, gdy rozciągnąwszy skrzydła, wzbija się wyżej i wyżej. Przeciągające chorągwie witały go gromkim okrzykiem, a on głowę podniósł i pytał sam siebie, dokąd też dolecę? I twarz mu spłonęła, bo w tej chwili wydało mu się, że hetmana w sobie nosi. Lecz ta buława, jeżeli go dojdzie, to dojdzie z pola, z ran, z zasługi, z chwały. Nie zamigoce mu już nią przed oczyma żaden zdrajca, jak w swoim czasie migotał Radziwiłł. Jeno wdzięczna ojczyzna włoży mu ją w dłoń z woli królewskiej. A jemu nie troskać się o to, kiedy to przyjdzie. Jeno bić i bić, bić jutro, jak pobił wczoraj. Tu rozbujała wyobraźnia kawalerska powróciła do rzeczywistości. Dokąd ma ruszyć Stropiów, w jakim nowym miejscu o Szwedów zahaczyć? Wtem przypomniały mu się listy oddane przez Agba Huana, a znalezione przy trupie Hamiltona. Sięgnął więc ręką w zanadrze, wydobył, spojrzał i zaraz zdumienie odbiło się na jego twarzy. Na liście bowiem stał wyraźnie napis, niewieścią skreślony ręką, do jegomości pana Babinicza, pułkownika wojsk tatarskich i wolontarskich. Do mnie? Rzekł pan Andrzej. Pieczęć była złamana, więc prędko otworzył list, uderzył wierzchem dłoni po papierze i począł czytać. Ale jeszcze nie skończył, gdy mu ręce zadrgały, zmienił się na twarzy i zakrzyknął: pochwalone imię Pańskie, Boże miłosierny! Oto i nagroda dochodzi mnie z rąk Twoich. Tu chwycił podnóże krzyża w obie ręce i płową czupryną począł bić w cokół. Inaczej dziękować Bogu w tej chwili nie umiał. Na więcej słów modlitwy się nie zdobył, bo radość objęła go do wichru podobna i aż hen pod niebo uniosła. Oto list był od Anusi Bożobochatej. Szwedzi znaleźli go przy Jurku Bilewiczu, a teraz przez drugiego trupa doszedł rąk Kmicicowych. W głowie pana Andrzeja tysiączne myśli przelatywały z szybkością strzał tatarskich. Więc Oleńka była nie w puszczy, ale w partii Bilewiczowskiej i on właśnie ocalił ją, a z nią razem te Wołmontowicze, które niegdyś za kompanionów z dymem puścił. Widocznie ręka boska kierowała jego krokami tak, aby za jednym zamachem wynagrodził za wszystkie krzywdy i Oleńce i Laudzie. Oto zmazane jego winy? Może li ona teraz mu nie przebaczyć? Albo ta szara brać laudańska? Mogą li go nie błogosławić? I co powie umiłowana dziewczyna, która go za zdrajcę uważa, gdy się dowie, że ów Babinicz, który Radziwiłła obalił, który po pas nurzał się we krwi niemieckiej i szwedzkiej, który na żmudzi nieprzyjaciela wygniótł, wyniszczył, do Prus Inflant przepędził, to on, to Kmicic, ale już nie zabijaka, nie banit, nie zdrajca, jeno obrońca wiary, króla, ojczyzny. A przecie zaraz po przestąpieniu granicy żmudzkiej byłby pan Andrzej na cztery strony świata rozgłosił, kim jest ów przesławny Babinicz. Jeśli tego nie uczynił, to jeno dlatego, że się obawiał, iż na sam dźwięk prawdziwego jego nazwiska wszyscy się od niego odwrócą, wszyscy go będą podejrzewać, odmówią pomocy i ufności. Dopieroż ledwie 2 lata upłynęły, jak obłąkany przez Radziwiła wycinał te chorągwie, które razem z Radziwiłem przeciw królowi i ojczyźnie powstać nie chciały.

0: Reklama. Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Sometimes the

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Maj to, proszę Państwa, miesiąc maryjny, miesiąc Maryi. A Maryja jest królową Polski. Polski, czyli Polek i Polaków, z ich wszystkimi problemami, dramatami, radościami i całym tym życiem. A dziś moim gościem będzie konkretna Polka, Paulina Lipińska. Dzień dobry.
3: Witam, witam.
2: Paulina Lipińska ze wspólnoty Legion Maryi Matki Bożej Pięknej Miłości. O tym, jaki to legion i co to za miłość, to za chwilę będziemy rozmawiać. Zanim zaczniemy spotkanie, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy wspierają tworzenie tych audycji. Gdyby ktoś chciał dołączyć, zapraszam. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Czy kiedy pani się spotyka z Matką Bożą, to ma pani jakiś jej obraz?
3: Jest to w ogóle takim nietypowym przykładem relacji z Matką Bożą, ponieważ wszystko, co się dzieje w moim życiu, jest tylko i wyłącznie jej zasługą.
2: To dużo.
3: Tak, bo to nie jest tak, że ja mam jakąś szczególną taką w sercu więź z Maryją. Ja mam bardzo mocno więź z Maryją ugruntowaną aktem woli, że bardzo chcę mieć z nią relację, ale mimo, że nie mam takiej relacji, Matka Boża niesamowicie działa w moim życiu. I to jej miłość jakby jest widoczna, a nie jakaś moja praca nad tym, żeby ona w moim życiu działała.
2: No dobrze, ale jest jakiś jej obraz?
3: Maryja dla mnie jest takim chodzącym ciepłem. Taką miłością uprzedzającą. Miłością, która wie lepiej już wcześniej, tak? I ona bardzo często potrafi zaradzić różnym moim trudom, znaleźć do mnie drogę, kiedy ja jeszcze w ogóle nawet nie przewiduję tego, że ona może to zdziałać. Mam takie poczucie, że mogę się w niej schować wtedy, kiedy jest mi naprawdę trudno.
2: To znaczy, że ona jest. Naprawdę jest w tym życiu.
3: Tak, natomiast mój spowiednik kiedyś mi powiedział, że w momencie, w którym nie ma uregulowanej relacji z matką, taką naszą biologiczną, jest nam bardzo ciężko tą Maryję w sercu przyjąć. I ja pracuję bardzo nad uporządkowaniem relacji z moją własną mamą i im bardziej ją porządkuję, tym bardziej Maryja jest obecna. Tak?
2: A jaka to była relacja?
3: To jest trudna relacja. To jest taka relacja, gdzie moja mama kocha miłością najpiękniejszą, ale taką swoją definicją miłości, taką bezwolności, tak? Taką, że mam ponad 40 lat, ona by jeszcze ciągle chciała decydować o wielu rzeczach, nie umie mi jakby usłyszeć mnie, tylko wie lepiej.
2: A kiedy się pojawiła Najświętsza Maria w tym życiu?
3: No więc to jest w ogóle niesamowita historia, bo pojawiła się na jednej mszy świętej, kiedy mnie zostawił mój mąż, było mi bardzo, bardzo ciężko i też chcę powiedzieć, że moment, w którym mnie zostawił, był moim początkiem nawrócenia. Przy nim zaczęłam od Boga odchodzić, on się deklaruje jako ateista i on mnie zostawił i to był, tak naprawdę teraz wiem, że błogosławieństwo. I jak było mi tak bardzo ciężko, szukałam różnych dróg i znalazłam taki plakat, jak wypędzić złego ducha z twojego życia, tak? I pomyślałam, pójdę dowiedzieć się, jak z jego życia wypędzić złego ducha. I tam na tej mszy świętej po prostu wiedziałam, że Bóg odpowiedział na moje modlitwy. Odbyłam spowiedź życia, ale wtedy też trafiłam do Legionu Maryi. I wtedy podeszła do mnie przyjaciółka, którą sprzed 20 lat wcześniej ją znałam. Długi czas nie miałyśmy kontaktu, no wiesz co, a może byś właśnie wstąpiła do Legionu. Ja pomyślałam, nigdy w życiu, przecież ja z Marią nie mam relacji, tak? Jakby każdy inna wspólnota, jakby nie duchowość maryjna. I to była druga rzecz, którą dostałam, a trzecia to były rekolekcje z ojcem Jamesem Maniakalem. To były pierwsze, które przygotowywaliśmy i potem uczestniczyłam w każdych kolejnych i to też była taka droga, na której Bóg leczył. I po jakimś czasie przyszłam po prostu na pierwsze spotkanie Maryi, zadziwiona, że właśnie to jest ta duchowość.
2: Dawno to było?
3: To było 12 lat temu.
2: No to kawał czasu. A obrączkę widzę na pani palcu, jest.
3: Ponieważ mam obrączkę, ponieważ trwam w sakramencie. Dla mnie sakrament jest świętością. I mimo, że mój mąż zostawił mnie 12 lat temu, ja nadal trwam w wierności, w oczekiwaniu na jego powrót. Jest to też odpowiedź na prośbę, którą Pan Jezus w sercu moim skierował i na którą odpowiedziałam. On się mnie pytał po prostu, czy jestem gotowa świadczyć o świętości sakramentu, czy jestem gotowa świadczyć w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie po pół roku się rozstają, po tygodniu, bo już do siebie nie pasują, tak czują, natomiast i złożę mu przysięgę po długich przemedleniu, że tak, jestem gotowa świadczyć o tym, że sakrament jest świętością, ma wielką moc.
2: Maryja miała coś z tym wspólnego?
3: Myślę, że Maryja pojawiła się później. Mhm. Tak naprawdę tą, która mnie przyprowadziła, to też była kobieta. I to była święta Faustyna. Co by mnie otworzyła, wypadał mi obrazek Jezu, ufam Tobie. Byłam w głębokiej depresji, potem w rozpaczy. I trafiłam do psychiatry z ulicy, który spytał się mnie, czy znam koronkę do Miłosierdzia Bożego. Powiedziałam, że no, kiedyś o niej słyszałam, ale w życiu nie modliłam się. I on mi dał koronkę, powiedział, żebym przez tydzień się modliła. I wtedy podejmiemy decyzję, czy wychodzimy z Bogiem, czy bez Boga. Z Bogiem będzie szybciej, ale na obu drogach wyjdę. I rzeczywiście on mnie przywrócił. I na początku przez Miłosierdzie brnęłam, przeczytam dzienniczek, przechodziłam wszystkie moje etapy różne, rozpaczy, smutku, aż odnalazłam Maryję.
2: No dobrze, i teraz się z tą Marią jakoś pani przewitała. Jakaś to jest droga, jak ona się zaczęła?
3: Więc zaczęła się właśnie dokładnie przez zaproszenie mnie do Legionu. Przyszłam na to spotkanie, w ogóle co ja tutaj robię. Wielkim odkryciem dla mnie było to, że znalazłam miejsce, gdzie ludzie myśleli podobnie jak ja. I dlatego wspólnota jest tak ważna, że jakby ten Bóg był już bardzo bliski, ale ludzie, z którymi w towarzystwie, których występowałam, w ogóle nie rozumieli mojej drogi, uważając, że sobie Boga wymyśliłam, żeby usprawiedliwić swój smutek. A tu w Legionie było tak, że te dziewczyny myślały tak jak ja. My składamy taką przysięgę, w takim okresie wstępnym złożyłam tą przysięgę, wstąpiłam do Legionu i ciągle byłam zadziwiona. Jak to jest możliwe, że ja właśnie nie mam relacji z Maryją, a jednak trwam w Legionie? My odmawiamy jedną część różańca za każdym razem, czy mamy czytania takie związane z Maryją i z jej obecnością w życiu. I ona tak powoli przychodziła. I takim też ważnym bardzo elementem, gdzie właśnie objawiłam się w zapachu, był różaniec. Dostałam na rekolekcjach z ojcem Jamesem różaniec. Właściwie mogłam go sobie wybrać, jak wybrałam konkretny, on był używany, widziałam i on niesamowicie pachnie. To był w ogóle zapach, którego nie powtórzę. Tak? Też muszę powiedzieć, że jestem zapachowcem, ja poznaję świat przez zapachy. I on tak pachniał trochę drewnem, trochę kwiatami, to był taki w ogóle niesamowity zapach. Po trzech dniach ten zapach zniknął. Ja jestem przekonana, że to w ogóle był różaniec, na którym się modlił ojciec James, tak? Że to był jego różaniec. I potem zaczęłam chodzić do kościoła w Józefowie, to jest Matki Bożej Częstochowskiej i ten zapach przychodził. Ja mówię, kurczę, chyba ławki tak tu pachną, bo takie drewno tak, no to jakby... Ale obwąchałam wszystkie ławki, nie, to nie one. Przede mną siadała zazwyczaj taka jedna pani, mówię, to jej zapach perfum. I tak zaczęłam się zastanawiać, co to jest za zapach. I nagle zrozumiałam, że mówię, Maryjo, w momencie, w którym ty do mnie przychodzisz, pojawia się ten zapach.
2: A jak pachnie świętość?
3: To jest w ogóle przedziwny zapach, bo to jest zapach, którego nie doświadczam tak naprawdę węchem. Bo jak próbuję go powąchać, czyli się zaciągnąć, to znika od razu. To jest jakiś taki ponadzmysłowy.
2: Tak, obecność taka.
3: Tak. Bardzo głębokiego, takiego trochę drewna hebanowego, z kwiatów. To jest nie do określenia. Jak on się pojawia, to od razu go po prostu rozróżniam, że to jest jakby właśnie ona. I jakby ten zapach pojawiał się w różnych momentach, w których wiem, że Maryja zadziałała, tak?
2: Czyli w jakich?
3: To są tak naprawdę momenty cudów. Czasami dochodziłam już do granic, skrajnych granic moich, takich ludzkich. Tak już, jak wspomniałam, zostawił mnie mąż. Zostawił mnie też z bardzo dużymi długami. I przez lata żyliśmy z dziećmi w bardzo dużych problemach finansowych, często nawet w skrajnej biedzie. I przyszedł taki moment, że miałam 60 zł chyba na cały miesiąc na życie z trójką dzieci, wynajmując mieszkanie, ponieważ komornicy zlicytowali mi dom. I trochę mnie ta sytuacja jakby przygniotła. Mam 60 zł, cały miesiąc przed sobą, z trójką dzieci, wynajmuję mieszkanie, za które już zapłaciłam. No i dzwonię do mojego męża i proszę go, Michał, w tym miesiącu potrzebuję od ciebie po prostu naprawdę, żebyś mi zapłacił, tak? Mówi, ale ja nie mam ani złotówki, niestety kolejne firmy mój mąż kładzie. I zaczęłam się modlić, mówię, Jezu. Mówię, wiesz, ja wiem, że ty mojego męża doświadczasz, bo chcesz go w tym doświadczeniu odnaleźć, tak? Czyli w cierpieniu i w bólu, bo to jedyna droga. Ale proszę cię, niech mu się coś sprzeda, on sprzedaje samochody. Dostałam o 5 rano SMS-a, że sprzedał w nocy samochód i mam 500 zł. Ja mówię, wow, 560 zł, no to już po prostu żyjemy, tak? Do końca miesiąca, to był wrzesień. Przyszła do mnie przyjaciółka, mówi, wiesz co, w tym miesiącu dziesięcina dla ciebie. Ja mówię, wow, to już mam w ogóle 760 zł. No i tu jest ten cud, który związany jest z Maryją, ponieważ moja córka śpiewa w scholi, szłyśmy na mszę świętą, u nas w parafii jest o 18.30, jest za 10.06, domofon. No i pytam się, Gabsia, kto to? Pan z zakupami. Tworzyła drzwi, ja schodzę do niego na dół i on tak na mnie patrzy i mówi, że ma dla mnie zakupy. Ja mówię, nie, proszę pana, to nie dla mnie te zakupy. Pani Paulina Lipińska? Ja mówię, tak. Uprzedzono mnie, że pani będzie zaskoczona. Uprzedzono mnie, że pani ich nie będzie chciała przyjąć i kazano mi je wnieść do domu. I to były zakupy za 930 zł. Nie znalazłam nikogo, kto te zakupy zrobił. Że jednym z moich marzeń było dla dzieci, bo miałam dorastających synów, mam już dorosłych wtedy dorastających, żeby były dwie konkretne golarki dla nich, takie tak lepsze. I tam były te golarki. Nikomu w życiu o nich nie powiedziałam, więc ktoś o nich po prostu wiedział, tak? Jeżeli dostałam mięso, to na niego były worki do pieczenia, były odpowiednie przyprawy. Każda rzecz była uporządkowana. I moja siostra właśnie mówi, wiesz co, bo to była kobieta. To, mężczyzna by tego nie wymyślił. Tam było wszystko, łącznie z tym, że ja lubię dżemy truskawkowe, mój syn kiwi, moja córka jakieś. Każdy z nas dostał konkretny dżem. Ktoś naprawdę świetnie nas znał. Weszłam, mówię, Gabi, idziemy, bo to dzisiaj jest ta twoja msza związana z twoją wspólnotą. I weszliśmy do kościoła i cały kościół pachniał Maryją, tak? Że mówię, dobrze, już Maryja, wiem, że ta ciebie, tak? Że to jest jakby twój dar dla mnie. I jeszcze ksiądz miał kazanie na temat sieci, że jak jesteś już w kompletnej bezradności i powiesz Panu Jezusowi o swojej słabości, zarzucisz sieci, to masz w nadmiarze.
2: Ale to pięknie brzmi, bo to tak może się wydawać, że ta duchowość maryjna to pewnie jakieś rodzaje uczuć, a to nie, bo to są konkretne rzeczy, a jak tak. Już przychodzi ta Maryja, to ona przychodzi w taki sposób też zewnętrzny, bo to przecież ten zapach to jest coś takiego, co się odczuwa, jakby z zewnątrz przychodzi.
3: Tak.
2: To jest też współpraca, jest to ona Świętszą Marią Panną Królową Polski.
3: Myślę, że tak, ale myślę, że ona przychodzi z tym darem nie odpowiedzi na moje bardzo intensywne modlitwy. Nie właśnie w odpowiedzi na moje emocjonalne uniesienie z myślą o Maryi. Ponieważ ja nie doświadczam takich emocji, bo moje serce po prostu nie potrafi tak pokochać Maryi. To jest moja wola, że ja bardzo chcę z nią mieć relację, tak?
2: No dobrze, to pomówmy o tej relacji, bo to bardzo cenne. Też ten moment jest niesłychany, że kiedy odchodzi mąż, jakby coś się w życiu zapada, tą przestrzeń wypełnia Pan Jezus miłosierdziem. I jeszcze matka się temu zajmie. Trochę tak?
3: Tak, to mogę powiedzieć, bo to też jest w ogóle niesamowita historia. Właśnie kiedy w tej głębokiej depresji najpierw, przez długi czas miałam poczucie, że nic się nie posuwa do przodu. No już tyle dałam siebie, tyle się modlę, już takie tak, a tu nic. I pamiętam noc, ja miałam bezsenność, nie sypiałam w ogóle kompletnie. Miałam bardzo silne myśli samobójcze. I to, co mnie trzymało przy życiu, to była rączka mojej córki. Ona wtedy była malutka. Ja kładłam policzek na jej ręce. To była taka nić, która mnie wiązała tutaj. I tak leżę i mówię, Boże, po prostu ja już dłużej nie mogę. Mówię, co ja mam zrobić? I taka przyszła myśl, oddaj się Jezusowi. Ja mówię, Jezu, ja się cała Tobie oddaję. Cała. Mówię, ale komu te dzieci? Najpiękniejszej matce. I mówię, oddaję Ci, Maryjo, moje dzieci. I po kolei wtedy, w tej naprawdę bezsennej nocy, pamiętam, że oddałam jej dzieci. Mam syna Franka, Antka i Gabrysię. I rzeczywiście te moje dzieciaki są cudowne. Często mnie w ogóle zaskakują swoją wiarą, głębią wiary, którą im zazdroszczę. Tak? I był taki moment, że szliśmy wszyscy do Komunii Świętej, staliśmy w kolejce, oni już byli dużymi. To już było wiele lat, 10 może później. I myślę sobie, jakie to jest niesamowite, że mam nastolatków, tam 16, 17, 18, tak? I oni idą do komunii. Nie wstydzą się tego przed kolegami. I tak to sobie przypisałam, jaka to jest matka, super. I nagle słyszałam, nie, to dlatego, że mnie ich oddałaś. Więc to nie moja zasługa, ona ich po prostu prowadzi, tak?

0: No dobrze, to jeszcze o tym zapoznawaniu tej Maryi, bo ten Legion Maryi to jest w ogóle też ciekawa historia. Długa dosyć, bo historia zaczęła się w Irlandii dokładnie 101 lat temu.
1: Tak.
0: Pierwszy polski epizod to czas wojny, rok 1940. Pierwsze spotkanie polskich żołnierzy we Francji z tym Legionem. Potem w Wielkiej Brytanii. I tak się zaczęło, że to byli sami polscy oficerowie. Lotnicy. To byli pierwsi legioniści Maryi. I potem dopiero gdzieś po wojnie ten Legion Maryi przyszedł na polskie ziemię i w latach 80. już tak oficjalnie się pojawił.
1: Tak.
0: Jest Legionów Maryi, tych grup w Polsce sporo, ale jak pani wchodziła w te relacje?
1: To chyba ona mnie poznaje, znaczy ona mi się objawia, że chodzi o to, że na przykład zmówiłam 3 czy 4 razy nowennę pompejską, tak? To się nazywa?
0: Tak.
1: Potem się sama z siebie śmiałam, że Maryja obiecuje, że za po pierwszym razie, tak? A ja niedowierzającym mówiłam jeszcze drugi raz za męża i tak. I to było tak, że ja się modliłam, jakby właśnie uczyłam się tej obecności, tej, że mogę do niej przyjść, że mogę ją poprosić, że ona przy mnie jest, jakby, że nie czując jej, jakby wierzyłam w to, że jest. I ona po prostu mi się objawia, ona mi co jakiś czas pokazuje swoją obecność, tak?
0: Co to znaczy objawia się, że co? Bo mi się na przykład nie objawia.
1: Przyszedł moment, że musiałam się bardzo szybko w ciągu 2 tygodni wyprowadzić z jednego mieszkania do drugiego, nie mając w ogóle pieniędzy, tak, na to, żeby wynająć kolejne mieszkanie. Pojechałam do Niepokalanowa i mówię, Maryjo, każda matka potrzebuje domu dla swojej dzieci. I ja wiem, że ty byłaś na pustyni, na osiołku, tak, że rodziłaś w tajemce. A mówię, ale ty miałaś świętego Józefa, ja nie mam. Mówię, pomóż. I tego dnia znalazłam mieszkanie. Jeszcze i powiedziałam, proszę cię jeszcze o jedną rzecz, żebyś zawsze znalazły się pieniądze na to, żebym mogła zapłacić, tak? I zresztą jest niesamowite, bo potrzebowałam 3 pokoi, tak, czyli 2 dla dzieci, bo 2 synów jest w jednym, jednego dla mnie i to wszystko jest spełnione. W podziękowaniu postawiłam kapliczkę Matki Bożej u mnie w ogródku, która wywołała ogromny po prostu bunt całego osiedla. Swego czasu siedziałam w samochodzie i widziałam, jak ludzie szli, obśmiewali się tam, tak, a bo tu Maryja, bo u nas są i Budda, i krasnalki, i różne inne rzeczy, natomiast Maryja nie mogła stać w ogródku, tak? I potem ci ludzie wracali. Ja siedziałam w samochodzie, oni wracali się, szli modlić do niej przy tej kapliczce. A jak była pandemia, przyszli mi podziękowali za to, że teraz jakby czują, że jakby taką ochronę całego osiedla, właśnie dlatego, że ona jest z nami tam, tak? Też z tą kapliczką w ogródku jest związana taka historia, że była u mnie telewizja szwedzka. W ogóle o czym innym miał być wywiad, ale ja właśnie o tym powiedziałam, bo oni się spytali, skąd Maryja w ogródku, więc to jest w ogóle kraj protestancki, więc w ogóle... I ja właśnie powiedziałam tą historię, że Matka Boża mi to mieszkanie dała w prezencie, tak? Że ona jakby mi umożliwiła i że za każdym razem są pieniądze na to, żebym mogła w nim mieszkać. I oni cały wywiad zrobili przy kapliczce z Maryją i puścili w szwedzkiej telewizji o godzinie 18 w sobotę wywiad, który nawiązywał do Matki Bożej i opowiadał o właśnie tą historię, co jest też jej tak naprawdę zasługą. I też sobie pomyślałam, że jestem najlepszym przykładem na to, że Bóg nie wybiera ludzi silnych. Ona wybrała słabą i uzdolniła. Bo ja nie lubię wystąpień publicznych, jakby ona poprowadziła.
0: To skąd ten wywiad? To jeszcze w szwedzkiej telewizji, a nie w polskiej, ani nie wiem, jakiejś włoskiej na przykład.
1: Mianowicie bardzo nie lubię wystąpień publicznych, nie lubię modlitw. Na przykład bardzo dużym trudem zawsze opłacone jest na przykład czytanie w kościele albo zmówienie różańca. Byłam w pracy jako niania i dzwoni telefon i tam było zapytanie, czy może do mnie właśnie przyjechać telewizja szwedzka, żeby porozmawiać na temat wyborów, które następnego dnia miały być. Czy będę głosowała na Prawo i Sprawiedliwość i chcieli na ten temat porozmawiać.
0: Ale skąd oni dostali ten kontakt, czy jak to tam było?
1: To moja koleżanka po prostu dała parę osób, które myślała, że być może mogą. Natomiast ja pierwsze, co powiedziałam, nie Boże, nigdy w życiu na pewno nie będę występowała w żadnej telewizji. W ogóle nie ma opcji, bo się boję mikrofonu, kamery to już zapomnij i nie. Ale też mam taką aplikację, gdzie przychodzi fragment Pisma Świętego. Otwieram ten fragment i czytam. Weź udział w trudach i przeciwnościach losu jako dzielny żołnierz Chrystusa.
0: Legionista, można powiedzieć.
1: Legionista, można powiedzieć. Pokornie zadzwoniłam, powiedziałam, tak poproszę, wezmę udział. I skończę się tym, że w tym czasie wystąpiłam właśnie w telewizji szwedzkiej z dziećmi, ale potem jeszcze była u nas telewizja arabska, Al Jazeer English, w której również mówiłam o naszym katolickim Bogu, więc tak to wyglądało.
0: Przedziwne i tajemne są drogi Boże.
1: Tak.
0: Ale jeszcze chciałem dopytać o taką rzecz, o relacje codzienne, jak one wyglądają?
1: Najbliższą osobą, z którą mam relację, jest Jezus, tak? I dla osób, które biorą udział w ignacjańskich rekolekcjach, które biorą udział w kontemplacji, wiedzą, że można w kontemplacji doświadczyć Jezusa w sposób bardzo bezpośredni. On naprawdę przychodzi, tak? To był fundament, kiedy gdzieś dotyka on miłości, tak? Która w moim przypadku była bardzo mocno zachwiana. I w pewnym momencie Jezus, miałam taki obraz, że wziął mnie tak za rękę, bo pamiętam dokładnie, w jakiej byłam sukience, odczuwałam jego obecność i powiedział, ona już nie jest niechciana, porzucona, pohańbiona i niczyja, ona jest moja. I od tej pory ja mówię, Jezus, skoro jestem twoja, no to się zajmij, tak? No to mi pomóż. I Jezus jest taką osobą najbliższą.
0: No dobrze, ja to rozumiem, ale relacja jakaś codzienna, to co to jest?
1: Wstaję rano i mówię, witaj Jezu. O czym chcesz ze mną dzisiaj pogadać, tak? Potrafię pić kawę, tak? Potrafię siadać i mówię, moja córka, kiedy występowała w telewizji, właśnie powiedziała, że mama wraca do domu, jak wściekła, to siada przed krzyżem i macha rękoma i gada z Jezusem. Gadam z Jezusem. Ale zaczynam też już z Marią. Mhm. I ja mówię, jak kobieta z kobietą, tak? Siadaj, Maryjo, po to pogadamy. Jakie te maryjne drogi są przedziwne, ponieważ jestem jeszcze w drugiej wspólnocie. To są heroldowie Ewangelii, który polega na tym, że co miesiąc przychodzi do nas kapliczka Matki Bożej. Mhm. Czyli musi się spotkać 30 osób i my codziennie przekazujemy sobie kolejnej osobie tą kapliczkę, to jest Matki Bożej. I właśnie jest tak, że do nas zawsze przychodzi drugiego i my z nią jemy śniadanie, jemy obiad, jemy kolację. Właśnie to jest tak, że ja ją tak sadzam przy stole i ona tak z nami jest. Nie wiem, czy jak gospodyni, raczej chyba jak taka mama, co przyjeżdża co miesiąc i po prostu chce wysłuchać i chce pomóc. I...
0: Czyli jest osobą w rodzinie.
1: Jest.
0: Napisane jest szczególnie w Ewangelii według świętego Łukasza, którą zresztą uwielbiam, bo to jest spojrzenie na świat kobiety właśnie. Tam dużo jest takich zwrotów, takich obrazów, że ona zachowywała to wszystko w swoim sercu i też to jej serce może jest też jakimś symbolem w ogóle wrażliwości relacji z Bogiem, z Jezusem. I jakie było to serce pani, zanim jeszcze mąż odszedł?
1: Ja jestem osobą, która pochodzi z wierzącej rodziny. Należałam do kilku, do przymierza rodzin. I był taki moment, że nawet wtedy pierwszy raz doświadczam takiej prawdziwej relacji z Bogiem, z Jezusem, takiej właśnie osobowej. Poznałam mojego przyszłego męża, miałam lat 15. Poszłam do Częstochowy w intencji poznania dobrego męża, więc najwyraźniej jest dobry, skoro chociaż na razie jeszcze tego nie wie pewnie. I ja zaczęłam odchodzić po cichutku. Skończyło się tym, że właściwie to potrafiłam wieczorem tylko powiedzieć dobranoc Boże i pójść co niedzielę do kościoła bardziej nawet już ze strachu przed czyśćcem niż po prostu z potrzeby bycia przy Panu Jezusie. I to serce takie było... Myśmy mieli bardzo bogate życie zewnętrzne, tak? Czyli zanim ta firma zbankrutowała, bardzo bogato żyliśmy. Nie wiem, jeździliśmy na motocyklach, na quadach, mieliśmy świetne samochody i bardzo jakby takie życie, patrząc z boku, do pozazdroszczenia, tak? Natomiast wewnętrznie byłam głęboko smutna. To było coś niesamowitego, że to była przejmująca tęsknota i smutek. I ja dokładnie pamiętam moment nawrócenia. To był moment, mój pierwszy moment depresji lękowej, lekoodpornej, kiedy Pan Bóg mi pokazał prawdę o moim życiu. Po prostu z czasem to było tak, że ja miałam wielką radość w sercu, mimo że wielką rozpacz zewnętrznie, tak? I jakby trudy, naprawdę to są trudy, ale ilość obecności Maryi i Jezusa i w ogóle Boga w moim życiu jest wprost proporcjonalna do krzyża, tak? Czyli im bardziej ja się zgadzam na przyjęcie dróg, które On dla mnie ma, tym bardziej On po prostu realnie jest w tym życiu, tak? Że to idzie w parę, że bardzo dużo ludzi trochę mi zazdrości, mówi, a, bo to tobie się takie rzeczy zdarzają. Tylko, że oni widzą tą jedną stronę, tak? Oni widzą te cuda, które się dzieją. Natomiast to jest wprost proporcjonalne do mojej zgody na krzyż.
0: Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie.
1: Tak. Chociaż czasami się buntuję, mówię, Boże, już nie chcę tego krzyża.

0: No i dobrze, a jak to serce się zmieniało przez tych 12 lat? Od tej depresji, nie? Bo to jest ciemność. No bo może tak jest, że może drugi człowiek do końca nie wypełnia, a też świat może wypełnia, ale balastem często.
1: Po kolejnych rekolekcjach z ojcem Jamesem, kiedy jeszcze był taki moment, że ciągle czułam, że tam są przestrzenie jeszcze ciągle smutne, tak? Bo przy każdej modlitwie o uzdrowienie po prostu ryczałam jak bubr. Pamiętam, jak usiadłam po takich rekolekcjach i pomyślałam sobie tak, Jezu, jeżeli ty byś mnie spytał, czy chcę całą tą drogę, którą przeszłam naprawdę z dnem dna, tak? Po prostu z rozpaczą nieskończoną, w której zawsze on był. I to jest przepiękne, że gdybyś się mnie spytał, czy chcę tą całą drogę przejść po to, żeby być w tym miejscu, w którym jestem i żeby cię spotkać takiego, jaki jesteś teraz, to bym powiedziała, że tak. Że każda ta sekunda mojego życia była mi potrzebna do tego, żeby cię odnaleźć takiego, jakim jesteś, i to było jeszcze z parę lat temu, a teraz jest jeszcze piękniej, tak? I ta relacja jest taka, że co ja mogę powiedzieć, że to jest taka ufność. Kiedyś lekarz się nawrócił w szpitalu właśnie, bo zniknął mi kamień w woreczku tak żółciowym w ciągu jednej nocy i dla niego to była rzecz zupełnie nieprzewidywalna, bo to było niesamowite. Wtedy właśnie byłam w głębokiej depresji, schudłam 25 kilo i lekarz się poszłam, bo to był kolejny kamień w układzie żółciowym. No i przyszłam w stanie ostrym, po prostu przy trzustce, potwierdzony w szpitalu, nasza serów, operacja za chwilę. I pan doktor mnie pyta, robi ze mną wywiad, młody, przystojny, pachnący Chanelem, w koszule wyprasowane. Wszystkie pielęgniarki, wszystkie nawet starsze panie szczęki wkładały, mdlały na jego widok, tak? Czy schudłam? Ja mówię, że tak, 25 kilo. On mówi, czy to znaczy, że z choroby? Ja mówię, że nie. Dlaczego pani schudła te 25 kilo? Bo ja muszę mieć to w wywiadzie, jak będę jutro pani robił zabieg. Więc ja mówię, wie pan co, bo zostawił mnie mąż z długami, zlicytowali mi dom i mam w ciągu roku drugi kamień w układzie żółciowym, więc generalnie ze stresu schudłam. I on tak powiedział, o Boże. Ja mówię tak, a wie pan co, ale Bóg to ma z tym dużo wspólnego. I on tak się spojrzał na mnie i tak, nie, ja to jestem niewierzący, kompletny ateista. Ale pani to tak powiedziała, że niech mi pani o nim opowie. Mówię, ja już teraz w Boga wierzę, ale dopiero uczę się mu zawierzyć moje życie. I on robił się coraz bardziej blady i zaczął mu się ręce trząść. Z tego pewnego siebie, po prostu naprawdę takiego, nagle zrobił się blady, zaczął mu się ręce trząść. I ja się w końcu mówię, przepraszam, czy coś się wydarzyło? Mówię, wie pani co, bo mi się to nigdy nie zdarza. Nigdy. Ale tam za szafą ktoś stoi i mnie woła. Cały czas mnie woła. Mówię, jeżeli pan widzi, że tam ktoś stoi, bo być może Bóg pana woła. I on mnie wyprosił z gabinetu, mijał mnie potem szerokim łukiem na korytarzu, w ogóle nie chciał do mnie podejść, ewidentnie się mnie bał. Idziemy na zabieg następnego dnia. On mówi, że musi zrobić bezpośrednio od razu teraz USG tuż przed zabiegiem, żeby mi nie zaszkodzić, tak? Lekarz z USG robi mi robi i mówi, ale pani w jakiej sprawie tu przyszła? Ja mówię, taki kamień przy trzustce. On mówi, ale tu nie ma żadnego kamienia. I ja mówię, no to wracamy. Wracam do pana, który już czekał, cały stół operacyjny, pan ubrany. I mówię, wie pan co, bo ja nie mam kamienia. On mówi, jak to pani nie ma kamienia? Ja mówię, no nie mam. To musiała go pani urodzić. Ja mówię, ale chyba kamień układu żółciowego się nie rodzi. Ja mówię, to chyba powinno boleć. On mówi, że chyba tak. Ja mówię, a mnie nic nie bolało, byłam cały dzień w szpitalu. No i dostałam wypis i pan doktor był bardzo zadziwiony i wie, że naprawdę, wierzę, że to, że Bóg zrobił jakąś wielką rzecz w jego życiu. To już ja nie muszę znać dalszych losów, tak?
0: Jeszcze jakieś medyczne cuda?
1: To też jest związane z rekolekcjami z ojcem. Usłyszałam, że Paulina, jesteś uzdrowiona. I myślę sobie, Jezu, ale ja nie jestem chora. Więc z czego ty mnie tak uzdrowiłeś tutaj? Po czym poszłam do lekarza, jakby do ginekologa, no i pani doktor mówi, że idziemy na zabieg. Ja mówię, na jaki zabieg? On mówi, bo są polipy. Kobieta jest niewierząca, za każdym razem mnie namawia, żebym sobie znalazła nowego partnera, nowego męża i że to bardzo ważne, więc ja jej za każdym razem wykładam teorię sakramentu i jakby świętości sakramentu i że nie będę miała nowego męża i nowego partnera, ale że to jest dość poważny zabieg, tak? No ja mówię, że okej, ale niech się pani w ogóle nie martwi, bo jestem uzdrowiona. Poszłam się zapisać na szaserów i był jeden, jedyny termin. To był 13 piątek. Idealny, mówię, bo to jest termin maryjny, bo to 13. I piątek to Jezusowy, bo to ukrzyżowanie, więc wiesz, że ja poproszę ten termin, tak? No i wszyscy po kolei do mnie w ogóle, że czy się nie martwię. Mówię, co ja się mam martwić? I to był 13 kwietnia. No i co? I okazało się jeszcze, że to był... I to jest niesamowite, bo to była jeszcze oktawa Miłosierdzia Bożego, czego nie wiedziałam, więc już piękniej nie mogłam mieć, czyli maryjny, Jezusowy i Miłosierdzie Boże. Więc pan z taksówce ze mną rozmawiał, i pyta się, mówię, że na szaserów, on mówi, że ma nadzieję, że do pracy, ja mówię, że nie, jadę na zabieg. No więc się zmartwił bardzo, mówię, niech się pan w ogóle nie martwi. To jest najpiękniejszy możliwy dzień, bo to jest Maryjny dzień, bo to jest Jezusowy dzień i Miłosierdzie Boże. Od słowa do słowa, właśnie opowiedział mu też o rekolekcjach z ojcem Jamesem. Okazało się, że człowiek miał bardzo trudną jakąś sytuację wewnętrzną i w ogóle i przyszedł na te rekolekcje, bo też były kolejne rekolekcje w Warszawie. No i zawiózł mnie do tego szpitala, siedzimy w kolejce, z 12 nas na jednodniowy taki zabieg. Wszystkie przerażone, bo to jest 13 piątek. Że po prostu to największy pech, jakim prawem, bo nie w ogóle to 13 piątek. Więc ja po kolei każdej pani tłumaczyłam, mówię, ale wiecie pani co, to jest w ogóle najpiękniejszy dzień, jaki wam dostałyście, bo to jest Maryjny dzień, tak? I po kolei one się wszystkie powoli uspokajały. Potem podeszła do mnie pani, która opowiadała mi o tym, że to jest kolejny zabieg, ponieważ nie może mieć bardzo dzieci, tam jakieś trudności, więc też ją zaprosiłam na rekolekcję z ojcem Jamesem, zresztą była. I my we dwie zostaliśmy poproszone pierwsze na USG i przyjmuje taka pani doktor, niska, krótkie włosy, taka bardzo rzeczowa, z szacunkiem, ale rzeczowa, młoda, taka... No i ona patrzy na to USG i mówi, że tam są dwa polipy. Po czym mówi tak, ale wie pani co, bo to jest 13 piątek. Ja mówię, pani doktor, jeszcze pani mi tu 13 piątek. Mówię, co, w ogóle co to za wiara w jakieś przesądy? No i też jej, że to Maryjne, że coś. I ona tak wysłuchała. I mówi, bo ja nie mam stempelka. Zapomniałam stempelka i czy jak tam zrobi tylko podpis jakiś tam machnie, czy wystarczy. Ona podpisała mi to USG. I mnie poproszono jako pierwszą, jako na zabieg, więc ja się oczywiście pomodliłam i idąc właśnie korytarzem, był cały korytarz Matką Bożą pachniał. Otwierają się drzwi i patrzę, ta sama pani doktor. I myślę sobie, kurczę blade, to jest lekarz, jeden lekarz do wszystkiego w tym szpitalu. No i czekam na anestezjologa, którego miał przyjść zrobić mi wenflon podłączyć. Żaden anestezjolog nie przyszedł. W ogóle zaczyna się zabieg. Pani doktor już tam nie będę mówić, co mówiła, a generalnie pożartowała. W międzyczasie jeszcze wszedł drugi lekarz z jabłkiem i jadł te jabłko na tej sali. I ja tak mówię, co tu się w ogóle dzieje? Po czym schodzę z kazetki, no i do mnie ta siostra pyta się, czy mi pomóc, bo mi się w głowie kręci. Ja mówię, siostro, ale ja chyba nie dostałam znieczulenia. Mówi, nie, no pani nie dostała znieczulenia. Ja mówię, no to nie kręci mi się w głowie, bo niby z jakiego powodu, skoro nie miałam narkozy. Trwało to z 5 do 7 minut. Druga siostra mówi tak, że da mi coś przeciwbólowego. Mówię, ale w jakiej kwestii, jakby po co? Ona mówi, bo to przecież panią bardzo boli. Ja mówię, że mnie nic nie boli. I odprowadzono mnie do tej sali, te 11 innych pań patrzą na mnie tak, ale pani już po zabiegu? Wiecie, pani, miałam polip na trzenie macicy na top. I wiecie co, to był tak błahy zabieg, że nawet bez znieczulenia. I one tak wszystkie wstały i tak, ale jak to tu robią zabiegi bez znieczulenia i w ogóle w przerażeniu? Jedna się zerwała i właśnie mówi, ale ja miałam, to była w pełnej narkozie. W innym szpitalu miałam taki sam zabieg. Ja mówię, nie, to mówię tylko mi tak bez znieczulenia. Ja położyłam się na tym łóżku i tak leżę i się nudzę. Nic mi nie boli, zabieg trwał 10 minut. No i nudzę się strasznie, więc mówię, idę do tej siostry, która miała mi leki dać. Mówię, czy nie dałoby rady, żebym miała wypis. Ona mówi, nie, proszę pani, wypisy będą dopiero po 16, jak skończą się zabiegi planowane. Co ja tu będę robiła tyle czasu, czuję się świetnie, nic mi nie jest. A ona mówi tak, to proszę pójść do ordynatora, może coś się uda załatwić, żeby było wcześniej. Pan mówi, nie, wypisy to będą po 16. I tak patrzy na stół, mówi, ale tu jest jeden wypis. On mówi, a to jest pani wypis tutaj. I on tak przegląda, na to wchodzi ten lekarz z jabłkiem, którego widziałam na tym zabiegu. On mówi tak, ale tu nie ma podpisu lekarza, który robił pani zabieg. Jak się nazywał lekarz, który panią operował? Ja nie wiem, bo pani doktor mi się nie przedstawiła. To ta sama pani doktor, co robiła mi USG. Takie krótkie włosy, tam opisuje, jak wygląda, że takie do ramion i w ogóle. Mówię, i pan, nawet był pan tutaj z jabłkiem na tym zabiegu. No patrzy na mnie jak po prostu na sprawną inaczej. I on mówi tak, ale u nas żaden taki lekarz nie pracuje. Ja mówię, jak to nie pracuje? Mówi, u nas nie ma takiego lekarza. A jak się pani w ogóle czuje? Czy dobrze? Przecież miała pani narkozę. Mówi, nie, nie miałam narkozy. On mówi, jak to pani miała zabieg bez narkozy? A czy coś panią boli? Ja mówię, że nie, nic mnie nie boli i właściwie czuję się bardzo dobrze i chciałabym wyjść do domu. Mówi, wie pani co, to ja się podpiszę i niech pani już idzie do domu. A jeszcze zadzwoniłam do mojej przyjaciółki. No Witek, ale posłuchaj, moja ciocia miała taki zabieg i naprawdę odebrałam ją następnego dnia, bo jest nieprzytomna.

tym, że Bóg jest Bogiem żywych, czyli mających dylematy, problemy i sprawy, kontemplujących, ale chodzących twardo po ziemi, czasem zygzakiem, no to jak te sprawy się toczą? Bo mówiła pani o tym,

0: powiedziałam właśnie Bogu, że to jest tak, że cudem to by było, gdyby szejk arabski się we mnie zakochał i spłacił moje długi, a nie to, że dostaję eksmisję, wróciłam do domu, otworzyłam Facebook i tam było zaproszenie od szejka arabskiego, bardzo, ale to bardzo wojującego muzułmanina, islamisty, i powiedziałam wtedy, Boże, nie, to poproszę eksmisję, że dziękuję za szejka. Opowiedziałam tą historię mojej znajomej, która była prawnikiem, i ona mnie popchnęła do upadłości konsumenckiej. Tam było bardzo dużo wątków, które były też dramatyczne. Z różnych powodów miałam między innymi wyrok, który musiałam ujawnić w tym wniosku.
1: Związany z podpisywaniem różnych dokumentów?
0: Związany z tą firmą, tak.
1: Tak.
0: Tak, jakby z tymi długami. Jeden prawnik powiedział, że nie ma najmniejszej możliwości, żebym upadłość dostała konsumencką, ponieważ nie ma motywu. I że on stworzy, tak tą prawdę ułoży, że ja tą upadłość dostanę w 1,5 miesiąca, ale generalnie niezgodnie z prawdą. Czyli że on sam ją sobie wymyśli. Nie, jeżeli mam wygrać, to moja prawda się sama obroni. To nie chodzi tylko o to, żebym nie miała tych długów, ale żebym mentalnie była z nich wolna. I podziękowałam mu. I rzeczywiście potem na stronie domowego kościoła głosiłam, znalazła się prawniczka, która też bardzo długo walczyła ze sobą, żeby w ogóle się podjąć tej sprawy, bo tam było tyle motywów. Powiedziała mi, że widzi, że nie jestem w stanie zapłacić za tą sprawę, a ona co najmniej 12 tysięcy powinna kosztować. Tak była skomplikowana i zagmatwana. I w końcu podjęła decyzję i powiedziała, dobrze, pomogę pani. Mówi, że są tylko 2% szans, czy tam 3% szans, żeby tę sprawę wygrać. Ja powiedziałam, pani Aniu, dajmy Bogu szansę. Nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Złóżmy wniosek. Mówię, i chcę, żeby pani jedną rzecz powiedzieć. Generalnie te długi nie powstały na skutek jakiejś złośliwości mojego męża. To nie jest człowiek zły. To jest człowiek, który jest pogubiony, nieuporządkowany, z bardzo trudną historią, niekochany, odrzucony i cały, tak jakby... Ale on nie zrobił tego specjalnie. On zrobił to, mogę powiedzieć, z głupoty być może, tak? I ja byłam od niego uzależniona. I ona wtedy spojrzała na mnie i mówi tak, no i mam motyw, to jest uzależnienie. Uzależnienie od męża. I na tym oparłyśmy nasz wniosek. Był bardzo długi, zawierał wszystkie rzeczy, które były tak naprawdę przeciwko mnie. Tam były różne trudne historie opisane, które ujawniłam w prawdzie, bo powiedziałam, że tylko prawda mnie wyzwoli. I rzeczywiście w sposób zupełnie niespodziewany, jak złożyliśmy ten wniosek, w ciągu 2 miesięcy miałam rozprawę. Jak poszłyśmy na tą rozprawę, okazało się, że moja prawniczka nie zapłaciła za wniosek, co z urzędu nam powinno w ogóle spowodować, że ta sprawa nie zostanie przyjęta. Rozprawa się toczyła i pani sędzina zaprosiła nas do środka, była przecudowna, ciepła, taka bardzo empatyczna osoba i mówi, tutaj bardzo dużo wszystko jest wyjaśniane. Ja mam tylko parę pytań, które chciałabym dopytać. I moja prawniczka jeszcze zanim weszłyśmy powiedziała, że ona w ogóle mnie nie będzie do niczego przygotowywała, będę mówiła, co uważam. Natomiast, żebym tylko jednej rzeczy nie powiedziała, że to mój mąż nie zrobił świadomie, bo to jest coś, co być może na tym się sędzia oprze, że mąż to zrobił specjalnie. No i sędzina powiedziała, że ma tylko parę pytań. I teraz z perspektywy czasu wiem, że te pytania były tak zadane, żeby one były na moją korzyść, żeby nikt tej pani sędzi, chyba się mówi, nie zarzucił, że czegoś nie dopatrzyła. Spyta się, czy chcę coś jeszcze dodać. I gdzieś tak wewnętrznie poczułam jednak w sercu, że chciałabym to dodać, że mój mąż nie jest złym człowiekiem. To nie jest naprawdę zły człowiek. To jest... Prawniczka, widzę, że już mdleje. I mówię, nawet próbował, zanim odchodząc, upadłość taką firmową. I na to pani sędzia mówi, że bardzo dziękuję, że pani to powiedziała, ponieważ zapomniałam zadać pani najważniejszego pytania. Żeby móc w ogóle wystąpić o upadłość konsumencką, musiała pani najpierw wystąpić o upadłość firmową. Czy podjęłam taką próbę? Ja mówię, że nie. I ona mówi, wie pani co, i pani jeszcze podpisała, i tu pokazała mi stronę, oświadczenie, że pani ma świadomość tego, że ma pani to zrobić. Czyli i nagle zrozumiałam, że tak naprawdę nie został podjęty bardzo ważny etap, bez którego ta upadłość w ogóle nie powinna się odbyć. Czyli nie było tej upadłości firmowej. Na dodatek nie zapłaciłyśmy za wniosek. I ja tak spojrzałam na tą sędzinę i sędzia tak spojrzała na mnie i mówi tak, rozumiem, że pani nie rozumiała, co pani podpisuje. I ona tak zaczęła machać głową, mówi tak, rozumiem, że pani nie rozumiała, tak? Ja powiedziałam, że tak. No i bardzo dziękuję, to wydam teraz oświadczenie. I my wychodzimy, mówię, Ania, jakie oświadczenie? Ona będzie wydawała oświadczenie na temat mojego zeznawania? Ona mówi, nie, będzie wyrok. Pani sędzia mówi do mnie tak. Gdyby była pani normalną osobą, cokolwiek oznacza, że nie jestem, mówi, wyjęła wszystkie nasze błędy, to, że nie zapłaciliśmy, wszystkie, co było przeciwko mnie, mówi, w żaden sposób tej upadłości pani dostać nie może, nie powinna, tak, ponieważ nic nie przemawia na pani korzyść, ale my sędziowie mamy taką furtkę, z której bardzo rzadko korzystamy, że możemy komuś takiej upadłości konsumenckiej jakby zasądzić wtedy, kiedy nie dopatrzymy

0: czymy się winy. I to z powodów humanitarnych. W pani przypadku korzystam z tej furtki. Po prostu nie dopatruję się w pani winy i zasądzam tą upadłość ze względu na jakby pobudki humanitarne. I ja po prostu łzy mi stanęły i wychodząc mówię, Ania, mówiłam ci, nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Mimo, że utrudniłyśmy w każdy możliwy sposób ten wyrok, udało mi się i rzeczywiście Bóg dąpiął i tą upadłość dostałam.
1: To znaczy prawda, a prawda was wyzwoli.
0: To znaczy, że gdybym się nie oparła na prawdzie, to by się nie udało. Tylko prawda mnie wyzwoliła, która była w pewnym momencie przeciwko mnie.
1: Jeszcze słowo o sercu. My żyjemy w czasie, to nasze serce też się przemienia. Dokąd podążamy i nasze serce też dokąd podąża. Jak ono się zmieniało przez te lata?
0: Myślę sobie.
1: I dokąd ono się wyrywa teraz? No bo zawsze się dokąd trochę wyrywa, nie?
0: Znaczy, myślę do świętości. Tak, to jest naprawdę nie takiej kanonizowanej świętości, takiej, żebym tu chciała być taką świętą, co to tam ją czczą na ołtarzu.
1: Z obrazka.
0: Tak, ale to takiej po prostu obecności.
1: Takiej ludzkiej świętości.
0: Tak.
1: No dobrze, ale jak to serce? Jaką ono drogą szło i dokąd idzie?
0: Ono idzie drogą do zawierzenia.
1: Co to znaczy w ogóle?
0: Teraz jestem na przykład na takim etapie, że w mojej pracy jest bardzo trudno, zrezygnowałam z mojej pracy, a jeszcze nie mam nowej. W sytuacji, w której zajmuję się sama trójką dzieci, z wynajmem mieszkania bardzo 2,5 tysiąca płacę, ale przyszedł moment, w którym usłyszałam, możesz odejść, tak? Bo jak dostałam tą pracę, to dostałam słowo, posłałam cię jak owce między wilki i mówię, nie, to pomyłka, nie to słowo. Okazało się, że rzeczywiście tak jest, tak? I długi czas słyszałam trwa, a teraz usłyszałam, możesz odejść. I powiedziałam, że jestem już na tym etapie, że już co miałam wnieść, to wniosłam w tą pracę. I jestem gotowa z niej odejść. Natomiast też wiem, dałam Bogu szansę, że to nie moja decyzja, także ja odcinam, nie chcę, bo mi tu źle i uciekam. Tylko, Boże, jeśli chcę, żebym została, to oni z tej szansy nie skorzystają, więc myślę sobie, że Bóg po prostu ma inny plan i czekam, żeby mi pokazał co, chociaż czasami się budzę w nocy z takim, Boże, no po prostu...
1: To tak wszystko pięknie brzmi z jednej strony i te cuda, łaski, jak świeże wiosenne kwiaty, a z drugiej strony, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie tak. I ten wojownik Chrystusa.
0: Legionistka Maryi.
1: Nie ma jednego bez drugiego, nie?
0: Nie ma.
1: To jest tajemnica chyba.
0: Myślę, że ta tajemnica jeszcze tkwi w tym, że trzeba na to dać zgodę. Jezus nie robi czegoś wbrew naszej woli, tak? Że On czeka na tą zgodę. Czasami mój spowiednik, jak przychodzę, to się śmieje. Przyszłaś pokłócona czy w zgodzie? Ponieważ ja jestem typem, który 3 dni wali ziemią głową o podłogę, kłóci się, że ja nie chcę tą drogą, Jezu, nie, w ogóle to nie zapomnij, tędy nie pójdę. Po 3 dniach mu przychodzę, mówię, dobrze, Boże, no to jeżeli Ty chcesz, no to chodźmy tą drogą, tak? I mi to zajmuje trochę czasu. Nie jestem taką osobą, która od razu mówi, Panie, po prostu idę w ciemno za Tobą. Muszę się zmierzyć z tym zaparciem się siebie, ale potem przyjmuję i idziemy, tak? I jak już przyjmę i idziemy, to wtedy to, ile dostaje się, jest niesamowite.
1: Wróćmy jeszcze do matki. Na koniec. Jaka ona jest? Ta Maryja? Królowa?
0: Powiem tak. Na ostatnich rekolekcjach ignacjańskich to był czas, kiedy odnajdowałam Maryję w takiej relacji, tak? Ja ją nadal gubię, ale wtedy w takiej obecności w sercu. Bardzo dużo Maryi pojawiało się w moich kontemplacjach, tak? I no, był taki moment nawet, bo to był drugi tydzień, że mówię, Jezu, no ale to Ciebie mam poznawać, tak? A on powiedział, po to ją, Ciebie do niej przyprowadzałem, żebyś to ją poznała. I to jest taka pełna radości, pełna poczucia humoru, trochę figlarności, ale w takim bardzo pozytywnym jakby wyrazie, takim, że to nie jest taka poważna osoba, tak, taka, tylko ona jest ciepła, radosna, spontaniczna. Miałam taki obraz, kiedy Jezus padł i mówił, mamo, przyprowadziłem ci gościa na obiad, tak, i to byłam ja i częstowała mnie zupą kary i się tak cieszyła, że jestem. Tak niesamowicie, Józefie, mamy gościa, tak, i opowiadała o mnie. Też tam miałam taki obraz, w którym Jezus mnie poprosił, żebym była przy Maryi wtedy, kiedy jest jej ciężko. Czyli, że on poprosił mnie o to, nie, że właśnie, żebym ja ją prosiła o obecność, tylko żebym też przy niej być, czyli żebym to ja coś z siebie dała jej, tak? I to było niesamowite doświadczenie, bo na tych ignacjańskich byłam w sierpniu zeszłego roku i to była pierwsza Wielkanoc, kiedy właśnie miałam z tyłu głowy, że Jezus mnie o to poprosił, żebym ja była przy Maryi, czyli żebym towarzyszyła jej w jej trudzie, wtedy, kiedy jest jej ciężka, a jest jej ciężka.
1: Jak pani widzi tą Najświętszą Marię Pannę w Polsce? Na Polski?
0: Myślę, że ona jakoś w sposób szczególny nas ukochała, zresztą mówi o tym, tak? Ale może też dlatego nas szczególnie ukochała, że my mamy do niej duże bardzo nabożeństwa, znaczy, że my mamy właśnie do niej duże ciepła, więc to jest jakby relacyjność, czyli ona do nas przychodzi, bo się czuje przyjęta, tak? Ale ta Polska jest w sposób szczególny, nawet ten różaniec do granic, to też pokazuje, że ja jestem z wami, tak? Zawierzenie jakby Polski Maryi. I mogę też powiedzieć o takiej niesamowitej historii, gdzie siedziałam z dziećmi, pracuję w szkole i teraz jak wybuchła wojna, były w całym w niepokoju. I mi przyszła taka myśl, mówię, ale wiecie co? Ale my jesteśmy Maryi. Maryja nas kocha, tak? Maryja, jesteśmy jej dziećmi. I mówię, zobaczcie, już jeden cud, żeby nas ochronić, żeby nas obronić, już dokonała. To była bitwa warszawska w 1920 roku i te dzieci się tak uspokoiły. To było takie niesamowite, że one przestały się bać, tak jakby ta Maryja do każdego z nich konkretnie podeszła i przytuliła i powiedziała, ty się nie martw, tak?
1: Bądźmy jak te dzieci.
0: Bądźmy jak te dzieci, o, zdecydowanie.
1: A moim gościem była dziś legionistka Maryi, Matki Bożej Pięknej Miłości, Paulina Lipińska. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: W dzisiejszej Ewangelii padną słowa Jezusa, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wywraca to wszystko, jak to się mówi, stolik do góry nogami.
3: Tak, i przede wszystkim, co należy mocno podkreślić, daje nam nadzieję, zwłaszcza nam obu, którzy tu siedzimy. Bo to znaczy, że pomimo naszej kondycji możemy być wybrani i możemy być zwycięzcami.
2: Ale w ogóle o co chodzi? Bo tu jest mowa o powołaniu grzeszników, a nie sprawiedliwych, ale to powołanie to nie jest uszczęśliwienie, uratowanie przed potopem, osadzenie w dworku z kolumnami przy kominku. To nie jest wysłanie na wycieczkę nad morze, tylko to jest powołanie, to co?
3: Przede wszystkim zaproszenie do relacji. Zaproszenie do tego, żeby przyjść do Jezusa i pójść za Jezusem. I dać się Mu poprowadzić i w pewnym momencie też posłać tam, gdzie On chce. To jest ważne. On jest suwerenem. My nie musimy wiedzieć gdzie, dokąd i kiedy. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wejść w relację. A wszystko się dalej dzieje.
2: No i dziś będziemy pewnie ten stolik wywracać, naszych przekonań różnych. Czytając Pismo Święte, zaczynamy od czytania z księgi proroka Ozeasza, rozdział 6, wersy od 3 do 6.
4: Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.
2: W tym czytaniu jest taka scena wskazująca na to, że z jednej strony przyjście Pana jest pewne jak poranek, no nie ma siły, nawet śpioch w końcu się obudzi, a z drugiej strony Efraimie, Judo, miłość wasza podobna do chmur o świtaniu, czyli po prostu się rozwiewa i znika.
3: No, zderzenie świętości Pana Boga, prawda, z naszą kondycją, z naszą grzesznością, tak, z naszym lenistwem, gnuśnością, z naszym takim notorycznym, prawda, ignorowaniem Pana Boga w naszym życiu. To jest takie doświadczenie, myślę, że wspólne ludzkości w każdym pokoleniu. Czyli to, od czego zaczęliśmy, tak? Czyli ta grzeszność nasza.
2: Ale jemu to nie przeszkadza, czy przeszkadza? Nie wiem, czemu to przeszkadza.
3: No, Pan Bóg czuje się w jakiś sposób no zraniony, byśmy powiedzieli, tak? Można tak powiedzieć, tak? Zraniony tą małością tej naszej miłości, tym, że my się mało angażujemy w relacje z Nim, że mało Mu się pozwalamy zbawiać, przemieniać, kształtować. On daje nam deszcz, prawda? Przychodzi do nas, a my tak, prawda, no czasami Mu łaskę robimy, że Go zauważymy. Więc no, to boli, bo miłość chce być kochana, to klasyk powiedział. I dlatego Pan Bóg nie przestaje
2: ciosać,
3: tak, żeby po prostu skruszyć może tą skorupę, która taka zatwardziała jest i się nam do tego miękkiego serca, mięśnia, ośrodka naszej miłości, którą Pan Bóg nam dał, dogrzebać. No,
2: żeby ciosa się najczęściej siekierą.
3: Tak. Jakiejkolwiek firmy, bo ona nie była. Ważne, żeby była ostra. Może była ostra, bo wtedy jest to tak, że jest to skuteczne, tak? Tępa siekiera, no to może więcej szkody narobić niż pożytku. A Pan Bóg wie, w jaki sposób nas ciosać. Wie, w jaki sposób do nas podejść. Wie, w które miejsce dotknąć, żeby nas zatrzymać. Żeby nas jakoś tak pociągnąć ku sobie.
2: On tutaj mówi, że ciosał przez proroków, czyli po prostu przesyła ludzi. Wokół świat nas ciosa. Ludzie przychodzą i coś mówią, dają swoje świadectwo, stawiają nas w dziwnej sytuacji na przykład. My słyszymy nagle coś nas olśniewa, jest jakieś słowo, które w nas coś zmienia, prowokuje, denerwuje.
3: Oby, bo o to chodzi. No, Słowo Boże, wiemy, jest żywe i skuteczne. Żywe i skuteczne. No, chyba, że ktoś się już naprawdę uprze, żeby nie dać do siebie dotrzeć Panu Bogu, no to na taki upór to nawet i Pan Bóg nic nie poradzi. Ale no, takiej postawy się wyrzekamy, takiej postawy nie chcemy. Więc jeżeli jest w nas chociażby trochę tej otwartości na to, z czym Pan Bóg do nas przychodzi, czyli na to słowo prorocze, które wypowiadane jest, tak jak Pan powiedział, nie tylko przez samo Pismo Święte, ale przez drugiego człowieka, przez okoliczności naszego życia, w których żyjemy, przez różnego rodzaju doświadczenia, które czasami nas zatrzymują w naszym pędzie, nie wiadomo dokąd, i każą zastanowić się nad tym, co robimy i dokąd zmierzamy. To są wszystko elementy, przez które Pan Bóg chce otwierać nas na swoją miłość.
2: I dopiero kiedy nas już ociosa, to możemy załapać, że miłości pragnę nie krwawej ofiary, bo ci, którzy są jak ta chmura o poranku, po prostu mgiełka, która się unosi, znika szybciutko, to nawet nie chodzi o to, że im jest wszystko jedno. Pewnie też. Ale to są też tacy, którzy myślą, że jak wszystko zrobią, to już mają załatwione. To jest powiedziane, miłości pragnę niekrwawej ofiary. Ojej, ja bym to dzisiaj nad każdym wejściem do kościoła wypisał.
3: I może warto byłoby zasugerować, co niniejszym czynimy. Bo to jest ważne, bo my podchodzimy do Pana Boga jak do takiej listy zadań, które trzeba wypełnić. Tych przykazań, które ja muszę odhaczyć, że to zrobiłem, tamto zrobiłem, tu jestem poprawny. I zatrzymujemy się na tym takim poziomie poprawności, spełniania wymagań. A zapominamy o istocie tego wszystkiego, czyli o miłości.
2: Ale nie da się miłości zapisać na liście obowiązków.
3: Nie da się, no bo miłość jest aktem woli. Czyli ja muszę chcieć. Chcieć czego? Chcieć dobra. Bo miłość jest pragnieniem dobra. Więc chcieć też dobrze dla Pana Boga. Nie tylko dla siebie, ale chcieć kochać Pana Boga, to znaczy, że chcieć, żeby moje życie przynosiło dobro samemu Panu Bogu. To jest niesamowita myśl.
2: Są takie różne trudy. Trudem pewnie jest, bo tutaj mamy dwie sytuacje. Jedna to jest taka, kiedy ktoś jest daleko w ogóle od Boga, bo w ogóle się oddalił, na przykład prowadzi życie, powiedzmy sobie w cudzysłowie, niemoralne, tak? Jest daleko w ogóle od Kościoła, tam nie zagląda, jemu się Kościół kojarzy z czymś opresyjnym. I drugi to jest taki, który jak dwóch synów w przypowieści o synu marnotrawnym. I drugi to jest taki, który jest takim legalistą, wszystko robi co trzeba i czeka, aż w końcu mu skapnie spadek na głowę i będzie wtedy szczęśliwy i spokojny. I to są takie dwie sytuacje. Jedna to jest ta miłości pragnę niekrwawej ofiary, a druga sytuacja, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To jest pytanie też o naturę grzechu. Co jest grzechem większym? Czy to, że jestem zimny i odkreślam to, co muszę zrobić, czy to drugie, że po prostu poszedłem w ogóle daleko od Kościoła i wszystko jedno. Coś tam kołacze, ale lepiej nie podchodzić, bo wtedy bardziej kołacze.
3: Myślę, że nie ma sensu tutaj stopniować grzechów. Mhm. Wiemy, że największe przykazanie, pierwsze przykazanie dotyczy relacji z Bogiem, dotyczy miłości Boga. Tak? Więc Bóg pragnie miłości i kiedy tej miłości Mu nie okazujemy, nie dajemy Mu tej miłości, nie dajemy Mu siebie, no to jest największy problem i Pana Boga, i nasz, przede wszystkim nasz problem. Bo przecież my Panu Bogu niczego nie dodamy, pozwalając się Mu kochać i odpowiadając na Jego miłość swoją miłością, nawet jeżeli jest mała. To my jesteśmy w potrzebie. To my jesteśmy w potrzebie. Kochając Pana Boga, my na tym zyskujemy. My jesteśmy wypełnieni mocą, my jesteśmy wypełnieni światłem. My zaczynamy doświadczać tego, że nasze życie jest spełnione, jest pełne, że ma sens. Bóg nas kocha po to, żeby nas uszczęśliwiać. Ta miłość Pana Boga chce nas uszczęśliwiać. No. I im bardziej pozwalamy się Mu kochać, tym tego szczęścia będzie w naszym życiu więcej, jest więcej.
2: Za chwilę przeczytamy fragmenty z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 4, wersy od 18 do 25.
1: Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat, i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić to, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie i policzone nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
0: Dziś mówimy o powołaniu, o tym też, co to znaczy być powołanym, prawda? O tym będzie jeszcze w Ewangelii. Ale Abraham jest tym, który został powołany, ba, poszedł i bardzo długo czekał. To taka próba była, prawda?
2: W ogóle długo czekał na powołanie. Miał 75 lat, kiedy Pan Bóg objawił mu się, zapraszając go do kolejnego etapu w jego życiu, zapraszając do tej przygody. Powiedział, wyjdź i pójdź do miejsca, które ci ukażę i dam ci potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. I potem rzeczywiście, zanim ta obietnica Boża się wypełniła, minęło 25 lat. Miał stówę, kiedy urodził się mu syn obietnicy, czyli Izaak. Pan Bóg zaprosił Abrahama do tego, żeby poszedł za nim po to, żeby Bóg mógł się mu objawić, żeby mógł się mu dać poznać. Ponieważ wiemy, że Abraham nie znał Boga. To pochodził z kraju pogańskiego, w ogóle ludzkość, można powiedzieć, zapomniała o tym, że Bóg jedyny istnieje, więc Bóg postanowił objawić się, przypomnieć się ludzkości, zaczynając właśnie od budowania relacji z Abrahamem. I do tej relacji go zaprasza. I Abraham idzie. Można z jednej strony powiedzieć, że niewiele miał do stracenia, ponieważ w sumie jedyne, co on oczekiwał w tym momencie, to śmierć. A Pan Bóg powiedział, ja jestem źródłem życia, mam dla ciebie inny plan. Nie mam dla ciebie planu, żebyś umarł, tylko chcę, żebyś żył, żebyś żył pełnią życia. I ja ci tą pełnię dam, ale mówię, wyjdź z tego, w czym obecnie jesteś. I ten pierwszy krok był ważny, to był taki krok w ciemność. Krok, który rozpoczął długie życie Abrahama z Bogiem. W czasie tego życia Abraham odkrywał miłość Pana Boga, uczył się mu coraz bardziej ufać. Miał oczywiście chwilę upadków, chwilę wątpliwości, co wyraźnie, kiedy sobie czytamy Księgę Rodzaju, widać. Nie mógł się tego potomka doczekać. Nawet już tam z żoną i Hagar postanowili Panu Bogu pomóc w wypełnieniu tej obietnicy, z czego wynikły same kłopoty i do tej pory trwają. Ale Pan Bóg się nie poddawał i cały czas tego Abrahama kształtował, motywował go do wiary, do ufania, pomimo wszystko, aż do tego niesamowitego aktu wiary, którego Abraham dokonał, kiedy miał zamiar złożyć w ofierze swojego syna na życzenie Pana Boga, tak, na górze Moria. To był rzeczywiście akt wiary, takiej wielkiej wiary, ale on był możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej było prawie 40 lat życia Abrahama z Bogiem, wędrówki z Bogiem. I on znał już Boga i wiedział, że Bóg mu krzywdy nie zrobi.
0: No bo to się wydaje, że jak jesteśmy powołani, to od razu idziemy jak komandosi do akcji specjalnej odbijać zakładników. Albo udowodnić światu, że Bóg jest poprzez złożenie swojego życia na stosie, albo przez coś innego. Tu jest zwykłe życie.
2: Tak. Zwykłe życie, zwykła codzienność przeżywana w jedności z Panem Bogiem, w oparciu o Jego moc, z takim pytaniem się, Panie Boże, czego Ty ode mnie chcesz, do czego Ty mnie zapraszasz? I ta droga powoduje rozwój w nas, wzrastanie, tak? posługa, czyli wypełnianie woli Pana Boga w codzienności, wypełnianie swoich zadań w jedności z Nim sprawia, że my też rozwijamy się, wzrastamy i w tych zadaniach, i w tych naszych umiejętnościach i talenty większe odkrywamy, bo jakieś dary charyzmatyczne się w nas objawiają, kiedy my chcemy służyć Panu Bogu, budując Kościół, dając o Nim świadectwo. Ale wszystko to się dzieje właśnie dlatego, że pozwalamy się Panu Bogu prowadzić i ufamy Mu, starając się ciągle widzieć, do czego On nas zaprasza.
0: To jest tak napisane, to jest piękne. Abrahamowi zostało policzone to, że miał nadzieję, że ufał, że uwierzył, a nam będzie policzone to, że wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. Czyli tak naprawdę nasza cała zasługa naszej wiary to jest wierzyć w Jezusa i wszystko.
2: Cała zasługa to jest w ogóle wierzyć. No właśnie wiara jest tą zasługą. Czyli nasza odpowiedź na to, co Pan Bóg nam o sobie objawia. To jest wiara. Odpowiadam Panu Bogu zaufaniem i chcę za Nim iść. My żyjemy w czasach, których naprawdę jest nam o wiele łatwiej. Mamy to wszystko na tacy podane. Mamy 2000 lat chrześcijaństwa za sobą. Mamy Kościół, jego doświadczenie, tradycję Kościoła, świętą tradycję. Mamy Pismo Święte. Mamy sakramenty. Mamy dostęp do niesamowitego źródła łaski. I mamy jeszcze ten kraj chrześcijański, katolicki, polski, w którym ta wiara od pokoleń przekazywana jest niemalże z ojca na syna. Dzisiaj z tym jest dużo gorzej. Ale mamy ogromny potencjał, ogromne obdarowanie i chodzi o to, żebyśmy to podejmowali, żebyśmy naprawdę wracali do relacji z Panem Bogiem. Zwłaszcza tym bardziej, im bardziej widzimy, że jesteśmy pogubieni, że to wszystko nie funkcjonuje tak, jak być powinno, tak jak nawet my byśmy chcieli, ale w ogóle obiektywnie wiemy, że to nie jest to, o co chodzi, to nam nie daje szczęścia, nie daje nam pokoju. To jest to zachęta do tego, żeby jednak wrócić do relacji z Panem Bogiem, żeby powiedzieć: Panie Boże, ja chcę pójść za Tobą, a nie przed Tobą, a nie zamiast Ciebie. To nie my mamy wskazywać Panu Jezusowi drogę, chociaż często tak czynimy i tak się modlimy i tak chcemy, żeby Pan Bóg był na nasze usługi i zrobił to, co my Mu tam powiemy, ale to nie jest właściwa droga, właściwy sposób, bo nie prowadzi do szczęścia. Droga do szczęścia to chodzenie z Jezusem, za Jezusem.
0: I to jest nasze powołanie.
2: I to jest nasze powołanie, podstawowe powołanie. Jesteśmy powołani do świętości, powołani do tego, żeby być w niebie. Powołani do tego, żeby być we wspólnocie, to co żeśmy sobie tydzień temu rozważali, we wspólnocie z Bogiem, z Trójcą Świętą, być w tej wspólnocie na wieczność. I realizujemy to podstawowe powołanie wspólne nam wszystkim, powołanie do świętości, realizując te różnego rodzaju takie doczesne powołania, tak? Drogi, którymi kroczymy, ale zawsze w jedności z Jezusem. Tak jak patrzymy tutaj na koniec tego dzisiejszego czytania z Listu do Rzymian, uwierzyć Jezusowi to uwierzyć w to, że wszystko to, co w moim życiu jest klęską, co jest porażką, czyli moje grzechy, moje nędza, konsekwencje grzechów, że to wszystko zostało zwyciężone przez zmartwychwstanie Pana Jezusa. Że Jezus to wszystko uczynił po to, żebym ja nie musiał żyć jak niewolnik, nie musiał żyć w grzechu. Żebym nie musiał być nieszczęśliwy. Tak więc to źródło szczęścia jest w Jezusie i dlatego, kiedy uświadamiam sobie, co On dla mnie uczynił, kim On dla mnie jest, to tym samym także uczę się rozpoznawać, jak Pan Bóg na mnie patrzy, jak ja jestem dla Niego ważny, jak cenny jestem w Jego oczach, jak wielką cenę On dla mnie, za mnie zapłacił po to, żebym ja mógł żyć życiem dziecka Bożego, mógł żyć życiem człowieka, który już jest zbawiony, jak to święty Paweł lubił bardzo często mówić, który już jest święty. Już jest święty. Mam tą świętość dostępną przez sakramenty, przez Eucharystię, zawsze wychodzę święty. I cieszmy się tymi momentami świętości. Cieszmy się tym, co Jezus dla nas uczynił.
0: Za chwilę posłuchamy głosu Jezusa w Ewangelii.

Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 9, wersy od 9 do 13.
1: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. I rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
0: Pomyślałem teraz po tych słowach Ewangelii, że powołał nie sprawiedliwych, ale grzeszników, może dlatego, że pragnie miłosierdzia, a nie ofiary, a grzesznicy są w stanie lepiej zrozumieć, czym jest miłosierdzie.
2: Zwłaszcza jeżeli są w stanie uznać swój grzech i przyjść tym grzechem do Jezusa. Tak, to prawda. Człowiek, który doświadczył swojej nędzy, swojej słabości, tego, że zostało mu to przebaczone, że został podniesiony, podźwignięty, uratowany, jest naprawdę bogatszy o to doświadczenie i ma o czym zaświadczyć wobec innych, wobec całego świata. Potrzebujemy doświadczenia Bożego miłosierdzia po to, żeby stawać się miłosiernymi dla innych, żeby to miłosierdzie nieść dalej. A miłosierdzie może przyjąć tylko i wyłącznie ten, kto uznaje swój grzech, kto uznaje swoją słabość.
0: A to nie jest tak, że wszyscy potrzebujemy miłosierdzia?
2: Zdecydowanie wszyscy potrzebujemy miłosierdzia.
0: Czyli chodzi tak naprawdę nie o to, czy jesteśmy grzesznikami też, ale chodzi o stan świadomości. Bo sprawiedliwi potrzebują tak samo jak grzesznicy, tylko o tym wiedzą po prostu grzesznicy, a sprawiedliwi być może nie wiedzą.
2: Znaczy, nie ma ludzi sprawiedliwych jako takich, tak? Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Może powiedzieć, że
0: mniej i bardziej świadomi grzesznicy.
2: Dokładnie. Im bardziej jestem świadomym grzesznikiem, tym bardziej jestem w stanie przyjąć miłosierdzie Pana Boga. Ono jest dane każdemu człowiekowi. Wręcz Kościół naucza, że na krzyżu Pan Jezus przebaczył wszystkie grzechy nam już wtedy. Ludziom, którzy byli przed Nim, byli pod krzyżem, prawda, i tam sobie różne rzeczy robili. I tym, którzy się jeszcze nie narodzili. Wszyscy mają już przebaczone grzechy. Ale trzeba to przebaczenie przyjąć. Trzeba po nie się niejako zgłosić. A przyjmujemy je, uznając, że potrzebujemy, że jesteśmy w potrzebie. Że jesteśmy grzeszni właśnie, że jesteśmy słabi. Czyli to przychodzenie, upokorzenie się przed Panem Bogiem, przyjście do sakramentu pokuty i pojednania, stawanie przed Nim w pokorze na modlitwie, czynienie rachunku sumienia. To są wszystko takie okoliczności, które sprawiają, że to miłosierdzie się na nas wylewa obficie. Bardzo obficie.
0: No to jest ciekawa historia, bo Mateusz to nie poszedł do spowiedzi do Pana Jezusa, tylko był kolaborantem po prostu. I Pan Jezus do niego przyszedł, do kolaboranta właśnie. Można powiedzieć do Volksdeutsche w jakimś sensie. Oczywiście nie wiem, czy go nie obrażam w tym momencie. Natomiast coś takiego było, że przecież on pracował dla Rzymian, prawda?
2: Tak.
0: I zdzierał pieniądze z ludzi, z Izraelitów pobożnych.
2: Tak, ale przecież Pan Jezus przychodził także do innych ludzi. Ilu tam faryzeuszy się z nim spotkało, wchodzili z nim w relacje, w dyskusje, prawda? A niczego nie osiągnęli. Niczego nie osiągnęli. Ponieważ byli zamknięci na słowo prawdy. Myślę, że to, co Mateusza wyróżnia w tym układzie, to jest to właśnie, że on musiał sobie w pewnym momencie zacząć zdawać sprawę ze swojej sytuacji. Społecznej sytuacji, swojej relacji z Bogiem w odniesieniu do prawa Bożego, do przymierza. Być może te ludzkie względy, prawda, relacje, to, że jest odtrącony przez wszystkich innych, bo przecież nikt nie chciał mieć z nim do czynienia. To był też jakiś taki element, który powoli uświadamiał mu, że potrzebuje pomocy. I kiedy Jezus do niego przyszedł, stanął przy tej komorze celnej, no to jestem przekonany, że dla Mateusza to był moment, w którym doświadczył miłości. I dlatego poszedł.
0: No właśnie, tu jest napisane to mocne: wstał i poszedł za nim. To wszystko.
2: Tak jest. A wszystko, co dalej się dokonało, tak? To był początek, to ten pierwszy krok Abrahama. Wyjść

0: zmiany życiowe, ile otworzyć się na zmianę, które Jezus chciał dokonać w jego życiu. Ja bym te akcenty trochę tak przekładał. Mhm. Także z mojej aktywności, z tego, co ja mogę i co potrafię, na to, co Jezus chce uczynić w moim życiu. Abraham, kiedy ruszał w drogę za Panem Bogiem, on również nie miał bladego pojęcia, czego się spodziewać. Każdy z apostołów, którzy szli za Jezusem, każdy ze świętych, którzy zdecydowali się za Nim iść, no nikt z nas, idąc przez życie, nie wie, czego się może spodziewać. My nie wiemy, co będzie jutro.
1: Czyli ci, którzy nie mają bladego pojęcia, mają, jak to powiedzieć, najwyższe kompetencje.
0: No coś takiego, tak? Jest takie żartobliwe powiedzenie, że jeżeli chcesz Pana Boga rozbawić, powiedz mu o swoich planach, tak? No my sobie różne rzeczy planujemy i oczywiście dobrze, że mamy plany i dążymy do jakichś, stawiamy sobie jakieś cele i staramy się je zrealizować, bo to też stymuluje nasz rozwój. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy za cel swojego życia postawili sobie osiągnięcie świętości. To wtedy wszystkie te doraźne, doczesne cele, które sobie stawiamy, one będą podporządkowane temu najważniejszemu celowi, będą mnie do tego celu zbliżały i też będę je realizował i nie będę w nich szukał siebie, ale szukał Boga i nie będę próbował ciągle zagarniać do siebie i budować pomnika swojej własnej pychy, ale będę starał się, naśladując Jezusa, czynić dobro wokół siebie, dzielić się tym, co Pan Bóg mi dał.
1: Pójdź za mną. No, każdy słyszy te słowa inaczej?
0: Każdy będzie je zawsze rozumiał w kontekście swojego własnego życia. Myślę, że najczęściej je odnosimy do powołania do życia kapłańskiego czy konsekrowanego. Ale ponieważ przypuszczam, że tutaj wśród słuchaczy nie ma zbyt wiele osób żyjących w kapłaństwie, albo, a może są te, którzy są powołani, a jeszcze nie odkryli tego powołania, to jak najbardziej może to słowo będzie takim poruszeniem, żeby pójść do seminarium albo pójść do jakiejś wspólnoty zakonnej. Ale każdy z nas, żyjący samotnie, żyjący w małżeństwie, będący w stanie wdowieństwa, czy będący dzieckiem, czy uczniem, czy studentem, każdy z nas te słowa Jezusa powinien usłyszeć jako zaproszenie do relacji z Nim. Bez względu na to, co później się jeszcze w życiu wydarzy, jaką drogą będziemy kroczyli, jak ono będzie wyglądało. Bo Jezus chce, żebyśmy szli za Nim i w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w życiu konsekrowanym, i w życiu samotnym, i w życiu wdowy.
1: To jest taki paradoks, Boży paradoks, że jeżeli nasze życie być może jest po ludzku słabe i nam to nie idzie, i jesteśmy zakręceni, zagubieni pewnie, i może w kropce, to Pan Jezus mówi świetnie. No to zwijaj kantorek i come on.
0: Tak jest. To jest konkret. Pan Jezus jest konkretny i zaprasza nas do konkretnego stylu życia. Ten styl życia jest opisany nam na kartach Ewangelii, jest ukazany nam w świadectwie świętych. Jest to życie człowieka, który wybierając Jezusa, ogłaszając Go Panem swojego życia, stawiając Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, czy ucząc się, starając się stawiać Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, powoli coraz więcej spraw odnosi do Jezusa. I dlatego odnosząc je do Jezusa, doświadcza tego, że Jezus tym wszystkim jest obecny, że Jezus podpowiada, pokazuje drogę, zachęca, stymuluje. No, pomaga przekraczać te różnego rodzaju ograniczenia, pomaga się nawracać, pomaga przebaczać, pomaga miłować, pomaga wypełniać swoje obowiązki, zadania. Bo jest z nami jako nasz brat, jako nasz przyjaciel, jako ktoś, kto jest nam bliski, kto nas rozumie, komu na nas zależy.
1: Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, powiedział Pan Jezus i to jest do nas. Bardzo Państwu dziękujemy dziś za to spotkanie. Gdyby ktoś chciał wesprzeć powstawanie tych audycji, to serdecznie zapraszam. Strona radiowarszawa.com.pl, hasło Wspieraj nas. Zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i muzycznego kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj skupimy się na uroczystości, którą lada chwila będziemy obchodzić, czyli na uroczystości Bożego Ciała. Zresztą będziemy obchodzić tę uroczystość przez całą oktawę. Dlatego też wybrałem utwory, dzieła, które dotykają właśnie uroczystości Bożego Ciała. Ale zanim to chciałbym coś lżejszego, coś pogodnego, radosnego. Lovely Day, piosenka Billa Whitherca w wykonaniu Mietka Szcześniaka, a także Krzysztofa Herdzina, który towarzyszy przy fortepianie, a także stworzył aranżację do tego albumu. Zostawiam was zatem z Mietkiem Szcześniakiem, Krzysztofem Herdzinem i piosenką Lovely Day.

0: lovely day.
1: Teraz czas na pierwsze dzieło, które dotyka tajemnicy uroczystości Bożego Ciała. Przed nami Lauda Sion Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Ten kompozytor nie pojawiał się w naszej audycji przy okazji twórczości sakralnej, religijnej, raczej przy okazji świeckiej twórczości, za wyjątkiem Magnificat, czyli jednego z pierwszych dzieł Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Natomiast teraz wracamy do twórczości religijnej i chciałbym troszeczkę więcej o niej opowiedzieć, bo mamy tu kilka ciekawych kontekstów i smaczków. Ponieważ wnuk Feliksa Mendelssohna Bartholdiego to żydowski filozof oświeceniowy Mojżesz Mendelssohn. Sam Felix Mendelssohn Bartholdy został ochrzczony w wieku 7 lat i przez resztę swojego burzliwego życia wyznawał wiarę luterańską. Wiele z jego utworów zawiera raczej protestanckie chorały, na przykład symfonia reformacyjna, czyli piąta symfonia. W niej pojawia się cytat z Ein feste Burg ist unser Gott, czyli z takiego hymnu nieoficjalnego kościoła luterańskiego, kościoła protestanckiego. W tłumaczeniu warownym grodem jest nasz Bóg. Autorem tej najsłynniejszej pieśni reformacyjnej jest sam Marcin Luther. I rzeczywiście mamy wiele utworów, które dotykają właśnie chorału protestanckiego i mają w sobie taką nutę właśnie związaną z chorałami protestanckimi. Natomiast w przypadku Lauda Sion mamy do czynienia jednak z twórczością pisaną dla kościoła katolickiego i jednym z takich utworów jest właśnie Lauda Sion. Co ciekawe, w twórczości Feliksa Mendelssohna Bartholdiego można niewątpliwie dostrzec próbę łączenia tych różnych światów religijnych. Kościoła katolickiego, kościoła protestanckiego, w którym był ochrzczony i w którym funkcjonował, a także judaizmu, z którego pochodzi chociażby dziadek Feliksa Mendelssohna. Dlatego też centralnymi punktami w twórczości Feliksa Mendelssohna, jeśli chodzi o twórczość religijną, jest oratorium Święty Paweł i oratorium Eliasz. Czyli tak, jedno symbolicznie upamiętnia nawrócenie na chrześcijaństwo samego kompozytora Feliksa Mendelssohna, jak i jego rodzeństwa i rodziców, a drugie oratorium Eliasz nawiązuje do racjonalistycznego judaizmu prezentowanego przez Mojżesza Mendelssohna, czyli przez dziadka Feliksa Mendelssohna. Wśród obszernego i różnorodnego dorobku kompozytora w dziedzinie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej, utwór Lauda Sion na czterech solistów, chór i orkiestrę pozostaje jednym z mniej znanych, choć bynajmniej nie mniej znaczących. Utwór zamówiony z okazji 600. rocznicy Bożego Ciała pochodzi z 1846 roku, kiedy to Mendelssohn był intensywnie zaangażowany w pracę nad oratorium Eliasz. Natomiast prawykonanie Lauda Sion, tego oratorium, miało miejsce 11 czerwca 1846 roku w belgijskim kościele świętego Marcina w Liège. To właśnie tam, w XIII wieku, po raz pierwszy obchodzono to święto. W 1246 roku papież Urban IV polecił Tomaszowi z Akwinu przygotowanie liturgii na nową mszę, która następnie została przyjęta w całym kościele. Wśród łacińskich tekstów Akwinaty znalazła się również sekwencja Lauda Sion, śpiewana po Alleluja podczas mszy właśnie w tym dniu. Kiedy Sobór Trydencki postanowił usunąć sekwencję z liturgii, Lauda Sion była jedną z zaledwie czterech zachowanych. Wśród pozostałych znalazła się chociażby sekwencja Dies Irae, która zainspirowała takich kompozytorów jak Mozart, Berlioz, Liszt, Saint-Saëns, Rachmaninow, Gabriel Fauré. Lauda Sion śpiewana jest sylabicznie. Jedna nuta na sylabę do wcześniejszej dwunastowiecznej melodii monofonicznej. W okresie renesansu i kontrreformacji popularność sekwencji skłoniła kilku kompozytorów do napisania polifonicznych utworów przypominających motety. Nie wiadomo, czy Mendelssohn znał chociażby opracowania XVI-wieczne Orlando di Lasso czy Palestriny, choć sam przyznał w rozmowie z Robertem Schumannem, że stara włoska muzyka kościelna unosiła się nad nim niczym kadzidło. W kompozycji Lauda Sion chyba Felix Mendelssohn Bartholdy starał się uchwycić ten melodyjny styl inspirowany włoską muzyką, by również słuchacze unosili się jak kadzidło słuchając tego oratorium. Dzieło rozpoczyna się zatem churalną częścią pochwalną w tonacji C-dur, promieniującą eufonicznym ciepłem. Drugi chór łączący Eucharystię z ostatnią wieczerzą oraz trzecia część na chór i sopran solo wzmacniają pełen czci ton muzyki. Trzon kompozycji to numery 4, 5 i 6. One skupiają się na dogmacie przekazanym chrześcijanom oraz ceremonii Eucharystii odprawianej przez kapłanów, tych wykształconych w świętych instytucjach. W tym miejscu Mendelssohn sięgnął po rytualny kontrapunkt, od wieków kojarzony z wysokim stylem katolickiej polifonii sakralnej. Tak więc w czwartym numerze, w czwartej części Nowe Przymierze łączy się z kanonami na cztery głosy solowe. W piątym numerze melodia chorału jest intonowana przez chór unisono trzykrotnie. To oczywiście nawiązanie do Trójcy Świętej. Część szósta to rozbudowana fuga do tekstu Sub diversis speciebus, czyli pod odmiennych szat figurą. Następnie siódma część to aria sopranowa, która przypomina przyjmującym komunię, że łamanie chleba nie dzieli Chrystusa, lecz przyjmuje go w całości. Dramatyczna część ostatnia rozpoczyna się wizją tłumów przyjmujących komunię i oczekujących sądu ostatecznego. Natomiast cała kompozycja kończy się nawiązaniem do uspokajającej muzyki części pierwszej i przedstawieniem wizji Chrystusa jako dobrego pasterza chleba aniołów. Wysłuchamy za chwilę czterech z ośmiu części oratorium Lauda Sion op. 73 Felixa Mendelssohna Bartholdiego. Usłyszymy w kolejności część pierwszą, drugą, trzecią i czwartą w wykonaniu chóru kameralnego ze Stuttgartu, niemieckiej orkiestry kameralnej z Bremen. Natomiast partie solowe wykonają Ruth Cizak sopran, Helene Schneiderman alt, Christoph Pregadien tenor, a także Adolf Seidel bass. Za całość odpowiada Frieder Bernius.

Teraz czas, by przeskoczyć do wieku XX, do twórczości brytyjskiego kompozytora Charlesa Edmunda Rubbery. Po raz pierwszy on pojawia się w naszej audycji. Urodzony 23 maja 1901 roku w Northampton. Zmarł 14 lutego 1986 roku w Gerrard's Cross. Pochodził z rodziny robotniczej. Matka uczyła go gry na fortepianie. W wieku 14 lat przerwał naukę w szkole i rozpoczął pracę w fabryce samodzielnie, kontynuując edukację muzyczną. Jego talent zwrócił uwagę Cyrila Scotta i dzięki otrzymanemu stypendium rozpoczął w 1920 roku studia na University of Reading. W latach 1921-1925 uczył się w Royal College of Music w Londynie u samego Gustawa Holsta. Wykładowca na Oxfordzie, a także Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Członek Królewskiej Akademii Muzycznej. W 1955 roku otrzymał Cobbett Medal za zasługi w dziedzinie muzyki kameralnej. Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego, doktor honoris causa Durham University, University of Leicester i University of Reading. Był tradycjonalistą, dystansującym się jednak od współczesnych trendów w muzyce. Przywiązanie do tradycji przejawia się u Rubbery'ego w pracy motywicznej, szerokim stosowaniu kontrapunktu. Harmonika w jego utworach jest przeważnie diatoniczna, modele rytmiczne nieskomplikowane. Pozostawił po sobie ponad 160 opusowanych dzieł, obejmujących większość tradycyjnych gatunków muzycznych. W 1948 roku dokonał konwersji na katolicyzm, a ślady duchowych przeżyć kompozytora widoczne są w jego dziełach wokalnych. Jednym z takich dzieł jest właśnie Lauda Sion, opus 110, którego to utworu, kompozycji za chwilę wysłuchamy. To opusowanie też nie było popularne i powszechne. Jednym z takich kompozytorów, który opusował swoje dzieła w XX wieku, był chociażby Henryk Mikołaj Górecki. To też jest pokazanie jednak przywiązania jakieś takie małe, takie symboliczne, a jednak nawiązanie do tradycji. Zostawiam was z Edmundem Rubbery'em i jego kompozycją Lauda Sion.

wysłuchaliśmy przed chwilą kompozycji Edmunda Rabry, to opus 110 tegoż brytyjskiego kompozytora, czyli Lauda Sion, w wykonaniu zespołu Voces Sacre pod dyrekcją Judy Martin. Teraz chciałbym przejść do twórczości, którą Felix Mendelssohn określił jako tę muzykę, która unosi jak kadzidło, czyli muzykę włoską, sakralną muzykę włoską. A z pewnością muzyką, która unosi jak kadzidło, jest twórczość Giovanniego Pierluigi da Palestriny. I teraz chciałbym

byśmy sięgnęli do mszy Lauda Sion, czyli takiej konwencjonalnej, jeśli chodzi o formę konstrukcji, gdzie mamy poszczególne części mszy świętej. I wysłuchamy za chwilę Kyrie, a także Gloria in Excelsis Deo, Gloria in Excelsis Deo, w zależności od wymowy, czyli chwała na wysokości Bogu. To są dwie pierwsze części pochodzące z mszy Lauda Sion Giovanniego Pierluigi da Palestrini, reprezentanta szkoły rzymskiej, jeśli chodzi o muzykę renesansową, który najbardziej chyba jest znany oczywiście z mszy Missa Pape Marcelli, chyba najbardziej kunsztownej mszy, kunsztownej kompozycji sakralnej, jeśli chodzi o renesans. Zostawiam was z zespołem Pro Canzione Antiqua pod dyrekcją Marka Brauna, którzy wykonają Kyrie, a także Gloria in Excelsis Deo z Missa Lauda Sion Giovanniego Pierluigiego da Palestrini.

To był Giovanni Pierluigi da Palestrina i jego Missa Lauda Sion, a konkretnie dwie części, Kyrie, a także Gloria, w wykonaniu Pro Canzione Antiqua pod dyrekcją Marka Brauna. Zachęcam do sięgnięcia do całej mszy przy okazji świętowania Bożego Ciała. A teraz na koniec dzisiejszej audycji wracamy do Mieczysława Szcześniaka i do Krzysztofa Herdzina i do albumu Songs from Yesterday. Przed nami kolejny hit, który został poddany działaniom coverowym, czyli My Sherry Amour. Słynna piosenka Stevie'ego Wondera, która została poddana przepięknym działaniom aranżacyjnym, o czym mam nadzieję przekonacie się za chwilę, słuchając tego wykonania. Życzę wam wszystkiego dobrego na ten długi weekend. Wszystkiego co najlepsze, ciepła, odpoczynku, takiego odpocznienia głowy, można by powiedzieć. Wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. To była powtórka.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii papieża. Cierpliwość Boga musi w nas znaleźć odwagę, by do Niego powrócić, niezależnie od tego, jaki błąd, jaki grzech popełniliśmy w naszym życiu. To jest ważne. Odwaga, by zawierzyć miłosierdziu Jezusa, zaufać Jego cierpliwości, chronić się zawsze w ranach Jego miłości.

0: rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Ojciec Święty jest w Madrycie. Chce głosić Chrystusa. Kościół ma przesłanie dla każdego, powiedział papież w samolocie. W parlamencie Leon XIV przyznał, że Hiszpanie to lud pełen pasji, który kocha życie i potrafi to okazywać. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. Pozostanie tam przez 7 dni. Hasłem wizyty są słowa: podnieście oczy. Papież odwiedzi m.in. Madryt, Barcelonę, a następnie Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie samolotu pozdrowił dziennikarzy, którzy towarzyszą mu w podróży.
1: Jak dobrze wiecie, jest to pierwsza podróż papieża do Hiszpanii od dłuższego czasu. Osobiście bardzo się cieszę, że mogę ją odbyć. Bywałem w Hiszpanii wiele razy, ale po raz pierwszy przybywam tutaj w tej misji. Jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie pozdrowić wszystkich, całe społeczeństwo. Kościół ma bowiem przesłanie dla każdego. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny.
0: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów i korpusu dyplomatycznego.
1: W imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. Jest to dar, jaki stary kontynent może ofiarować światu, jeśli chce pozostać młody. Młody bowiem jest ten, kto czuje, że ma przed sobą przyszłość i misję, które wciąż stanowią dla niego wyzwanie.
0: Leon XIV przypomniał wielkich hiszpańskich świętych: Teresę z Awila, Jana od Krzyża i Ignacego Loyolę. Zaznaczył, że w doświadczeniu prób i porażek codzienności można przemyśleć wszystko na nowo.
1: Święty Ignacy Loyola miał tę odwagę. Zaufał strapieniom i pocieszeniom swego serca, podejmując ćwiczenie rozeznawania i wyobraźni, dzięki któremu wybrał pokój zamiast broni, a świętych zamiast możnych. Zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. To samo może się dokonać wobec nowości, które dziś nas niepokoją i wobec których ujawniają się różnice naszej wrażliwości. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków.
2: No bendigamos entusiasmos ingenuos, ni alimentemos miedos estériles.
0: Dziś przewidziano jeszcze wizytę papieża w ośrodku dla bezdomnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast wieczorem papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na Piazza de Lima.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Tylko grzesznicy będą zbawieni. Moja grzeszność mnie nie przekreśla w oczach Boga. To właśnie w niej jestem wybrany, wezwany po imieniu. Jeśli wyznam Mu swoją słabość, ufając, że On jest w stanie jej zaradzić, to nie tylko nie będzie mnie ona oddzielała, ale nawet mnie do Niego przybliży. Nawet to, co udało się złu, może przemienić się w Bożą chwałę, a im większy grzech, tym większą miłość objawi i wzbudzi. Wszystko to, jeśli tylko nie przestraszę się przyznać, że i ja jestem grzesznikiem. Pomyśl, czy potrafię przyznawać się do błędów?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Przed dwoma ledwie laty był prawą ręką wielkiego zdrajcę, lecz teraz zmieniło się wszystko. Teraz, po tylu zwycięstwach, w takiej chwale, ma prawo przyjść do dziewczyny i powiedzieć jej: Jam Kmicic, ale twój zbawca. Ma prawo krzyknąć całej żmudzi: Jam Kmicic, ale twój zbawca. A zatem Wołmontowicze przecie niedaleko. Tydzień ścigał Babinicz Hamiltona, lecz Kmicic prędzej jak w tydzień będzie u nóg Oleńki. Tu powstał pan Andrzej, blady ze wzruszenia, z płonącymi oczyma, z promienną twarzą, i krzyknął na Pachołka: Konia mi! Prędzej, żywo! Żywo! Pacholik podprowadził Karego Dzianeta i sam zeskoczył strzemię podawać, lecz stanąwszy na ziemi rzekł: Wasza miłość, obcy ludzie jacyś ku nam od tropiów z panem Soroką jadą i suną rysią.
2: Mniejsza mi z nimi, odrzekł pan Andrzej.
1: Tymczasem obaj jeźdźcy zbliżyli się na kilkanaście kroków. Następnie jeden z nich w towarzystwie Soroki wysunął się w skok naprzód, przybiegł i uchyliwszy rysiego kołpaka odkrył rudą jak ogień czuprynę. Widzę, że przed panem Babiniczem stoję, rzekł. Rad jestem, żem waści odszukał. Z kim mam honor? Rzekł niecierpliwie pan Kmicic. Jestem Wierszu, niegdyś rotmistrz tatarski chorągwi księcia Jaremy Wiśniowieckiego. Przybywam w rodzinne strony, by tu na nową wojnę zaciągi czynić. Oprócz tego przywiozłem list dla waszmości od pana hetmana Wielkiego Sapiechy. Na nową wojnę? Spytał Kmicic, marszcząc brwi. Co waś prawisz? Ten list lepiej ode mnie wać pana objaśni, rzekł Wierszu, podając pismo hetmańskie. Kmicic rozerwał gorączkowo pieczęć. List Sapiechy brzmiał, jak następuje. Mnie wielce uprzejmy, panie Babinicz. Nowy potop na ojczyznę. Liga Szweda z Rakoczym stanęła i podział Rzeczypospolitej ułożony. 80 000 Węgrzynów, Siedmiogrodzian, Wołoszy i Kozaków przekroczy lada godzina południową granicę. A gdy w takiej ostatniej toni trzeba nam wszystkie siły wytężyć, aby choć imię sławne po naszym narodzie na przyszłe wieki zostało, posyłam waszmości ten ordynans, wedle którego waszmość, nie tracąc chwili czasu, wprost na południe konie obrócić i wielkimi drogami ku nam dążyć. Zastaniesz nas w Brześciu, skąd nie mieszkając, dalej cię wyślem. Tymczasem periculum in mora. Książę Bogusław liberował się z niewoli, ale pan Gosiewski ma mieć na Prusy i żmuć oko. Raz jeszcze, zalecając waszmości pośpiech, dufam, że miłość do ginącej ojczyzny najlepszą ci będzie ostrogą. Kmicic, skończywszy czytać, wypuścił list na ziemię i począł przeciągać rękoma po zwilgotniałej twarzy. Na koniec spojrzał błędnie na Wierszuła i spytał cichym, zduszonym głosem: Dlaczegoż to pan Gosiewski ma na żmudzi zostawać, a ja ruszać na południe? Wierszuł wzruszył ramionami. Spytaj się waszmość pana hetmana w Brześciu o rację. Jać nic nie powiem. Nagle straszny gniew schwycił pana Andrzeja za gardło. Oczy mu zabłysły, twarz zsiniała i krzyknął przeraźliwym głosem:
3: A ja stąd nie pójdę! Rozumiesz, waść?
1: Tak? Odrzekł Wierszuł. Moja rzecz była ordynans oddać, a reszta waści sprawa. Czołem, czołem. Chciałem się na parę godzin do kompanii zaprosić, ale po tym, co mu słyszał, wolę poszukać innej. To rzekłszy, odwrócił konia i odjechał. Pan Andrzej siadł znów pod figurą i począł bezmyślnie rozglądać się po niebie, jakby pogodę chciał wymiarkować. Pacholik usunął się z końmi opodal i cisza uczyniła się na oku. Ranek był pogodny, blady, pół jesienny i pół już zimowy. Wiatr nie wiał, ale z brzus rosnących pod Męką Pańską spływały bez szelestu resztki pożółkłych i skręconych od chłodu liści. Nieprzeliczone stada wron i kawek leciały nad lasami, niektóre zapadały z wielkim krakaniem tuż obok figury. Na polu bowiem i na drodze leżało jeszcze pełno niepogrzebionych trupów szwedzkich. Pan Andrzej patrzył na owe czarne ptactwo, mrugając oczyma. Rzekłbyś, chce je przeliczyć. Potem przymknął powieki i długo siedział bez ruchu. Na koniec wzdrygnął się, zmarszczył brwi, przytomność wróciła mu na twarz i tak począł do się mówić. Nie może inaczej być. Pójdę za dwa tygodnie, ale nie teraz. Niech się dzieje, co chce. Nie ja Mrakoczego sprowadził. Nie mogę. Co nadto, to nadto. Małom to się natłukł, nakołatał,
2: Nocy bezsennych na kulbace spędził, krwi swojej cudzej narozlewał, tak aż za to nagroda, żebym to choć tamtego listu nie odebrał, poszedłbym, ale oba przyszły w jednej godzinie, jakoby na większy ból, na większy żal dla mnie. Niechże świat się zapada, nie pójdę. Nie zginie przez 2 tygodnie ojczyzna, a zresztą widocznie gniew Boży jest nad nią i nie w mocy ludzkiej na to wskórać. Boże, Boże, Hiperboreje, Szwedzi, Prusacy, Węgrzyni, Siedmiogrodzianie, Wołosza, Kozacy, wszystko naraz. Kto się temu oprze? O Panie, co Ci zawiniła ta nieszczęsna ojczyzna? Ten król pobożny, żeś odwrócił od nich oblicze i ni miłosierdzia, ni ratunku nie dajesz i plagi coraz nowe zsyłasz. Małoż jeszcze krwi, mało łez. Toż tu ludzie już się weselić zapomnieli. Toć tu wichry nie wieją, jeno jęczą. Toć tu dżdże nie padają, jeno płaczą, a Ty smagasz i smagasz. Miłosierdzia, Panie, ratunku, Ojcze! Grzeszyliśmy, ale przecie już przyszła poprawa. Oto odstąpiliśmy naszych fortun, siedliśmy na koni, bijem. Poniechaliśmy swawoli, zrzekliśmy się prywaty. Więc czemu nie odpuścisz, czemu nie pocieszysz? Tu nagle sumienie porwało go za włosy i zatrzęsło nim, aż krzyknął, bo zarazem zdało mu się, że słyszy jakiś głos nieznany, z całego sklepienia niebios płynący, który mówi: zaniechaliście prywat, a tyż nieszczęśniku, co w tej chwili czynisz? Zasługi swoje podnosisz, a gdy przyszła pierwsza chwila próby, jako zhukany koń dęba stajesz i krzyczysz: nie pójdę, ginie matka, nowe miecze piersiej przeszywają, a ty się od niej odwracasz, nie chcesz jej wesprzeć ramieniem, za własnym szczęściem gonisz i krzyczysz: nie pójdę. Ona ręce krwawe wyciąga, już pada, już mdleje, już kona i ostatnim głosem woła: dzieci, ratujcie, a ty jej odpowiadasz: nie pójdę. Biada wam, biada takiemu narodowi, biada tej Rzeczypospolitej. Tu panu Kmicicowi strach podniósł włosy na głowie i całe jego ciało dygotać poczęło, jakby je paroksyzm febry chwycił. I naraz rymnął twarzą do ziemi i nie wołać, ale krzyczeć ją w przerażeniu: Jezu, nie każ! Jezu, zmiłuj się! Bądź wola Twoja! Już pójdę! Pójdę! Potem czas jakiś leżał w milczeniu i szlochał, a gdy podniósł się wreszcie, twarz miał rezygnacji pełną i spokojniejszą i tak dalej się modlił: Ty się, Panie, nie dziwuj, że mi żal, bom był w wilię szczęśliwości mojej, ale niech już tak będzie, jak Ty rozporządzisz. Teraz już rozumiem, żeś mnie chciał doświadczyć i dlategoś mnie jakoby na rozstajnych drogach postawił. Bądź jeszcze raz wola Twoja, ani się obejrzę za siebie. Tobie, Panie, ofiaruję ten mój żal okrutny, te moje tęskności, to moje ciężkie zmartwienie. Niechże mi wszystko będzie policzone za to, żem księcia Bogusława oszczędził, nad czym płakała ojczyzna. Widzisz teraz, Panie, że to była ostatnia moja prywata. Już więcej nie będę. Ojcze miłościwy, ano jeszcze tę ziemię kochaną całuję, ano jeszcze nóżki Twoje krwawe ścisnę i idę, Chryste, idę. I poszedł, a w rejestrze niebieskim, w którym zapisują złe i dobre uczynki ludzkie, przemazano mu w tej chwili wszystkie winy, bo to był człowiek zupełnie poprawiony.